0: Ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi, dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w wielu regionach Polski. Alert dotyczy m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Mieszkańcy powinni zabezpieczyć przedmioty na zewnątrz i przygotować się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Zaleca się także unikanie przebywania na zewnątrz podczas burz i ostrożną jazdę samochodem.
0: Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Astrologia przypisuje każdemu znakowi zodiaku szczęśliwe kolory, które mogą wzmacniać energię i przyciągać pomyślność. Baran najlepiej czuje się w czerwieni, byk w zieleni, a bliźnięta w żółci. Rak powinien otaczać się bielą lub srebrem, a lew złotem i pomarańczem. Panna może postawić na stonowaną zieleń, waga na róż i pastele, a skorpion na głęboką czerwień lub czerń. Strzelec korzysta z fioletu, koziorożec z brązu i szarości, wodnik z błękitu lub turkusu, a ryby z morskiego błękitu i fioletu. Choć astrologia nie ma naukowych podstaw, warto otaczać się kolorami, które poprawiają nastrój.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 21 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, ponownie staje do walki z glejakiem czwartego stopnia. Choć zebrał już ponad 2,5 miliona złotych na leczenie, choroba nie daje za wygraną. Adrian, wspierany przez żonę Anitę, nie poddaje się, choć codzienność przestała przypominać normalne życie. Znowa choroby to kolejny cios, ale Adrian nie boi się bólu ani operacji. Najbardziej przeraża go myśl, że może nie zobaczyć, jak dorastają jego dzieci. Anna Korcz znana z Na Wspólnej. Zaskakuje wszystkich, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na plaży w czarnej sukience niemal 60-letnia gwiazda udowadnia, że można wyglądać fantastycznie, a komentarze ma je gdzieś. Niedawno wzięła ślub po 20 latach związku, a jej życie prywatne i zawodowe kwitnie. Ciekawe, czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, że Anna Korcz to prawdziwa ikona pewności siebie i energii. Beata Tyszkiewicz, legenda tańca z gwiazdami, znów zabrała głos. Choć nie jest już jurorką, wciąż śledzi taneczne zmagania i nie kryje zdziwienia. Okazuje się, że niektóre gwiazdy są dla niej kompletnie anonimowe. Cóż, czasy się zmieniają, a na parkiecie królują teraz internetowe sławy, które starsze pokolenie musi dopiero odkryć. Ale spokojnie, nowa edycja już wkrótce, więc może i Beata znajdzie kogoś, kogo rozpozna.
2: Sylwia Peretti, znana z programu Królowe Życia, uczciła trzecią rocznicę tragicznej śmierci swojego syna Patryka. Na Instagramie pokazała nagranie z sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie, gdzie zapaliła znicz z czterema imionami ofiar wypadku. Patryk, miłośnik motoryzacji, zginął w Krakowie, gdy samochód, którym jechał, uderzył w bariery i dachował. Peretti, mimo upływu lat, wciąż zmaga się z bólem straty, ale powoli wraca do życia publicznego, podkreślając wartość pamięci o bliskich.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Małgorzata Rozenek-Majdan znów zaskakuje. Tym razem jej ogród przeszedł kolejną metamorfozę, bo przecież zawsze można coś poprawić, prawda? Gwiazda postawiła na nowe, dorosłe rośliny, które mają zapewnić efekt wow od razu, bez czekania latami. A wszystko to z gwarancją, bo przecież kto by chciał, żeby te cenne krzewy zwiędły? Internauci są zachwyceni, a my zastanawiamy się, co będzie następne. Może fontanna z marmuru? Magdalena Lubacz-Rataj, znana jako Maluba, znowu zaskakuje. Gwiazda disco polo i influencerka ogłosiła, że spodziewa się dziecka, publikując nagranie z partnerem i rosnącym brzuszkiem. Fani natychmiast zasypali ją gratulacjami, a my zastanawiamy się, czy to nowy trend w celebryckim świecie. Ogłaszanie ciąży jako kolejny hit sezonu. Czekamy na kolejne emocjonujące posty i życzymy Malubie dużo zdrowia w tym nowym rozdziale. Mandaryna znów na językach. Po powrocie do Michała Wiśniewskiego teraz szykuje się do tańca z gwiazdami. Wybór butów do tańca okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem, ale na szczęście zakończył się sukcesem. Internauci podejrzewają, że jej związek to tylko promocja show, ale Mandaryna stanowczo temu zaprzecza. Ciekawe, czy miłość do Michała doda jej skrzydeł na parkiecie. Jesień zapowiada się emocjonująco.
1: Joanna Kołaczkowska, znana jako niezrównana Aśka z Hrabi, potrafiła rozśmieszać Polskę jednym spojrzeniem, choć jej własne życie przypominało bardziej dramat niż komedię. Strata ojca, rozpad małżeństwa i walka z chorobą to tylko niektóre z wyzwań, którym musiała stawić czoła. Mimo że minął już rok od jej śmierci, wciąż trudno uwierzyć, że nie ma jej z nami. Jej sceniczna energia i absurdalny humor były tylko jedną stroną medalu, za którym kryła się kobieta pełna sprzeczności i głębokich refleksji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Doda Mega Camp zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu. A frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek? Devin Townsend, znany muzyk, ma już serdecznie dość kanadyjskiego duetu Angine de Poitrine, który podbija świat swoimi groteskowymi maskami i kropkowanymi kostiumami. Choć nie zagłębił się w ich muzykę, to ich wizerunek doprowadza go do szału. Wielki nos w grochy i nagle wszyscy się tym jarają, mówi Townsend, który woli trzymać się z daleka od tego szumu. Tymczasem sam artysta szykuje się do koncertu w Warszawie, promując swój nowy album The Moth. Ian Astbury, frontman The Cult, który kiedyś rządził stadionami, teraz zaskakuje brutalnie szczerymi słowami o rockowym świecie. W latach 80. rockman był produktem, a Astbury, z głosem jak grzmot, idealnie pasował do tej roli. Jednak jego fascynacja kulturą rdzennych Amerykanów i duchowe poszukiwania sprawiły, że nigdy nie zatracił się w hedonistycznym micie rock'n'rolla. Dziś, patrząc w oczy rock'n'rollowemu demonowi, Astbury pokazuje, że można przetrwać, nie stając się karykaturą samego siebie.
1: Marilyn Manson, znany z kontrowersji, powraca na scenę, a jego koncert w Łodzi już jutro. Po burzliwych latach, gdy oskarżenia o napastowanie przyćmiły jego muzyczną karierę, Manson znowu rusza w trasę. W Atlas Arenie drzwi otworzą się o godzinie 18, a sam artysta wystąpi o godzinie 21. Organizatorzy przypominają, że na koncert można wnieść jedynie małe torby, więc lepiej zostawić walizki w domu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 3-letni pies Jaś został ukąszony przez żmiję nad Liwcem, co rozpoczęło dramatyczną walkę z czasem. Mimo desperackich poszukiwań właścicielki, pani Łucji, odpowiedni lek dotarł za późno i pies nie przeżył. Problem z dostępnością antytoksyny w Polsce wynika z jej wysokiej ceny, krótkiego terminu ważności i trudności w pozyskaniu jadu żmij, które są pod ochroną.
2: Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 z drogą do Nowego Sarnowa doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Wypadek miał miejsce w czwartek rano w Gumowie. Obie kierujące, 53-letnia mieszkanka Płońska i 34-letnia mieszkanka gminy Dzierżążnia, trafiły do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. Ruch na drodze był utrudniony przez 5 godzin. Odbywał się wahadłowo. Kierująca Toyotą została ukarana mandatem. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Mężczyzna prowadził auto w stanie nietrzeźwości z prędkością ponad 220 km na godzinę, co doprowadziło do śmierci jednej osoby. Wyrok jest nieprawomocny, a obrona zapowiedziała apelację. Podczas procesu uwagę zwracały tatuaże Żaka, które według kryminologa wskazują na jego związki z subkulturą przestępczą. Nadchodzący weekend w Małopolsce zapowiada się pełen atrakcji. W piątek, 24 lipca, Termy Bania w Białce Tatrzańskiej zapraszają na relaks i wodne szaleństwo z ekipą Radia SK. W sobotę, 25 lipca, miłośnicy górskich przygód mogą odwiedzić Jaworzynę Krynicką, gdzie czekają konkursy i malownicze widoki. Niedziela, 26 lipca, to czas piłkarskich emocji w Niecieczy oraz rodzinnego festiwalu aktywności w Igołomi. Małopolska oferuje coś wyjątkowego dla każdego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza zakaz wykorzystywania wizerunku dzieci w mediach społecznościowych i na stronach internetowych żłobków. Nowe przepisy mają na celu ochronę prywatności najmłodszych oraz podniesienie standardów opieki. Zmiany obejmują również ujednolicenie wymogów dla opiekunów, wprowadzenie obowiązkowych szkoleń oraz poprawę jakości posiłków w placówkach. Nowelizacja czeka teraz na obrady Senatu i podpis prezydenta.
2: Już w najbliższą niedzielę, 19 lipca, krakowski rynek główny zamieni się w ogromny weselny parkiet. O godzinie 19 rozpocznie się tam największe wesele w Polsce z DJ Staszkiem, który zadba o weselny klimat. Gwiazdą wieczoru będzie Kordian, znany z połączenia disco polo z góralską energią. Po koncercie zaplanowano afterparty w Phoenix Club, co zapewni taneczne emocje do późna.
1: Szczecińska fabryka wódek Starka ponownie nie znalazła nabywcy, mimo obniżenia ceny wywoławczej. Syndyk nie otrzymał żadnych ofert w pierwszym przetargu. Kolejna próba sprzedaży zaplanowana jest na 22 września. Jeśli i tym razem nie znajdzie się kupiec, przyszłość zakładu stanie się bardzo niepewna. Wakacyjne Miasto Kobiet powraca po jednym roku przerwy, tym razem w Szczecinie. Festiwal, który wcześniej odbywał się w Świnoujściu, oferuje koncerty, warsztaty i spotkania z inspirującymi osobowościami. Nowa lokalizacja na szczecińskiej Łasztowni łączy wakacyjny luz z miejską energią. Wśród gości znajdziemy takie gwiazdy jak Iwona Pawlowicz i Katarzyna Skrzynecka.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jutro o godzinie 14 ze szczecińskiego Placu Lotników wyruszy 8. Szczeciński Marsz Równości, będący kulminacją trwającego od poniedziałku Festiwalu Dumy. Uczestnicy przejdą przez centrum miasta, co spowoduje utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej do godziny 17. Tegoroczne hasło marszu „Płyniemy po swoje” podkreśla determinację społeczności LGBTQ+, w walce o swoje prawa. Organizatorzy spodziewają się dużej frekwencji, mimo prognozowanych opadów deszczu. W Bydgoszczy doszło do nietypowego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Mężczyzna zamówił jedzenie o wartości 333 zł, ale odmówił jego odbioru i zapłaty, a także groził właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora. W sądzie okręgowym w Legnicy zapadł wyrok dożywocia dla 35-letniego Mateusza J., który przez 4 lata więził i znęcał się nad poznaną w sieci kobietą. Mężczyzna zamknął swoją ofiarę w pomieszczeniu bez okien i podstawowych wygód, brutalnie ją bijąc i gwałcąc. Mateusz J. nie zgadza się z wyrokiem i złożył apelację do sądu apelacyjnego we Wrocławiu. Pierwsza rozprawa odwoławcza odbędzie się na początku września. W gminie Pęcław na Dolnym Śląsku trwają intensywne poszukiwania tajemniczego drapieżnika, prawdopodobnie pumy. W akcji biorą udział drony z termowizją oraz śmigłowiec policyjny. W sieci pojawiło się nagranie, które może przedstawiać poszukiwanego kota. Jednak eksperci podkreślają, że potrzebne są dokładniejsze dowody. Mieszkańcy są proszeni o ostrożność i zgłaszanie wszelkich spotkań z dzikim zwierzęciem odpowiednim służbom.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Upały we Wrocławiu zachęcają do szybkiej ucieczki nad wodę. Mieszkańcy mogą skorzystać z kilku kąpielisk, do których dojadą w mniej niż pół godziny. Popularne miejsca to Morskie Oko na Zalesiu oraz Glinianki przy stadionie Tarczyński Arena. Dla tych, którzy chcą odpocząć dalej od miasta, polecamy kąpielisko Pierwszy Staw Jelczański, oddalone o około 35 minut jazdy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.

0: czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski nie zadebiutował w amerykańskiej MLS w barwach Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu złej jakości powietrza spowodowanej dymem z pożarów lasów w Kanadzie. Spotkanie odbędzie się 6 października. Kibice będą musieli poczekać na pierwszy występ Lewandowskiego do 23 lipca, kiedy to Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami.
2: Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA. Alexis Mac Allister, kluczowy pomocnik reprezentacji Argentyny, odgrywa ważną rolę w obronie tytułu Mistrza Świata na Mistrzostwach Świata 2026. 27-letni zawodnik Liverpoolu, mimo szkocko brzmiącego nazwiska, urodził się i wychował w Argentynie. Jego przodkowie pochodzą ze Szkocji, Irlandii i Włoch, co nadaje mu charakterystyczny wygląd. Mac Allister jest znany z doskonałego regulowania tempa gry i waleczności na boisku.
1: Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: W Atlancie trwa emocjonujący półfinał Mundialu 2026, gdzie Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi. Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7 wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej. FIFA zdecydowała, że sędzią tego meczu będzie Słoweniec Slavko Vincic. Decyzja ta wywołała zaskoczenie, a były sędzia Manuel Grafe sugeruje, że za wyborem mogą stać polityczne rozgrywki wewnątrz FIFA. Pojawiają się też głosy, że Marciniak zapłacił za kontrowersyjną decyzję w meczu Argentyna-Algieria.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Laura Grzyb, mistrzyni świata IBO w boksie, już w sobotę zmierzy się z Railą Nascimento na gali XTB KSW 120 w Gdyni. To będzie jej trzeci pojedynek w MMA, a pierwszy od zdobycia tytułu mistrzyni w boksie. Brazylijka Nascimento, doświadczona zawodniczka z 24 walkami na koncie, specjalizuje się w brazylijskim jiu-jitsu. Walka zapowiada się emocjonująco, a wynik poznamy już w sobotę.
2: Lech Poznań zdobył Super Puchar Polski, pokonując Górnika Zabrze 3-1. Mecz przyćmił jednak ogromny transparent wymierzony w prezesa PZPN, Cezarego Kuleszę. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie z decyzji o przeniesieniu finału do Wrocławia, choć ostatecznie mecz odbył się w Poznaniu.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
2: Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
1: W Zielonej Górze już jutro rusza cykl Speedway European Championship. Na starcie zobaczymy pięciu Polaków, w tym Patryka Dudka, który będzie bronił tytułu Mistrza Europy. Zawody odbędą się na torze, który Dudek zna doskonale, co może być jego atutem. Kibice mogą liczyć na emocjonującą rywalizację, a dla fanów przygotowano specjalne miasteczko z atrakcjami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, a w Warszawie dobre.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Po niespodziewanym ślubie Ewy i Romea, który zakończył poprzedni sezon, atmosfera w rodzinie Żeleńskich staje się napięta. Elżbieta, babcia Ewy, nie może pogodzić się z faktem, że młodzi pobrali się za jej plecami. Wnuczka otwarcie buntuje się przeciwko babci, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Ewa zarzuca Elżbiecie, że nie akceptuje jej małżeństwa i traktuje je jak chwilowy kaprys. Konflikt narasta, a Ewa stara się przekonać babcię, że jej decyzja była świadomym wyborem. Czy Elżbieta zaakceptuje małżeństwo? Wnuczki? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semih, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kancel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? 4249 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski przeżywa bolesne rozczarowanie. Jego wirtualna sympatia z forum jazzowego okazuje się być Krystyną, co prowadzi do emocjonalnego zawirowania. Spotkanie na żywo nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Krystyna niesłusznie podejrzewa Juliusza o romans z młodszą Angelą. Zawiedziony Juliusz odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo starań syna Wojtka. Wojtek jednak nie daje za wygraną i zmusza ojca do badań. Wizyta u nefrologa przynosi dobre wieści, ale konieczna jest konsultacja kardiologiczna z powodu podwyższonego ciśnienia. Ostatecznie Juliusz zgadza się na dalsze leczenie, zrozumiawszy, jak ważny jest dla rodziny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1009 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Gdańsku termometry pokażą 23 stopnie i umiarkowane opady deszczu. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, sprzeciwiając się wprowadzaniu związków partnerskich. Jednocześnie podpisał ustawę zakazującą patostreamingu, mającą chronić młodzież przed szkodliwymi treściami w internecie. Polsat News odegrał kluczową rolę w nagłaśnianiu problemu patostreamingu, co przyczyniło się do przyjęcia nowych przepisów. W PiS narasta napięcie związane ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo partii dało jego członkom tydzień na odejście z organizacji, grożąc wykluczeniem. Mimo to stronnicy Morawieckiego planują konferencję z grillem 31 lipca, krytykując decyzję Jarosława Kaczyńskiego. Przemysław Czarnek ostrzega, że działania stowarzyszenia mogą pozbawić PiS subwencji. Generał Wałęsa Załużny ostrzega, że wojna w Ukrainie zmierza w stronę wyniszczającego konfliktu. Podczas spotkania w Londynie były dowódca ukraińskiej armii podkreślił, że bez zdecydowanego działania Zachodu wojna może trwać jeszcze przez wiele lat. Igor Tracz, polski wolontariusz, który rozmawiał z generałem, zaznaczył, że Załużny sugeruje potrzebę fizycznego zaangażowania NATO. To jeden z najmocniejszych głosów w sprawie przyszłości konfliktu. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karaluch. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej. Na Słowacji doszło do tragedii po spożyciu sera od polskiego handlarza. 63-letnia kobieta zmarła na listeriozę po zakupie nabiału sprzedawanego z bagażnika samochodu. Inspektorzy odkryli poważne zaniedbania higieniczne i zarekwirowali kilkanaście kilogramów skażonej żywności. Słowackie służby badają sprawę. Donald Trump oskarżył Chiny o ingerencję w amerykańskie wybory w 2020 roku, twierdząc, że zdobyły dane 220 milionów wyborców. Amerykański wywiad nie znalazł jednak dowodów na wpływ Chin na wynik wyborów, w których Trump przegrał z Joe Bidenem. Trump zapowiedział odtajnienie dokumentów, które mają ujawnić luki w bezpieczeństwie systemu wyborczego. Chiny stanowczo odrzucają te oskarżenia.
2: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła trzyosobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Potężne burze z ogromnym gradem przeszły przez południowo-wschodnią Francję, szczególnie dotykając departament Ardèche. Grad wybijał szyby w samochodach, uszkadzał dachy i niszczył uprawy. Zjawisko to było wynikiem utrzymujących się od kilku dni wysokich temperatur. Francuskie służby ratunkowe pracują nad oceną strat i pomocą poszkodowanym mieszkańcom. Pierwszy polski satelita z konstelacji MikroGlob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system MikroGlob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku. Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy.
2: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W najbliższych tygodniach Wenus, planeta miłości, wpłynie na nasze życie uczuciowe. Astrolodzy przewidują, że dla wielu osób będzie to czas intensywnych emocji i ważnych decyzji. Szczególnie wagi, byki i ryby mogą odczuć te zmiany, otwierając się na nowe doświadczenia lub odnawiając istniejące relacje. To dobry moment na szczere rozmowy i odważne kroki w miłości.
2: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień.
3: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Beata Kozidrak znów pokazała, kto rządzi na scenie. Podczas koncertu w Folwarku Ruchenka nie tylko porwała tłumy swoimi hitami, ale zaskoczyła wszystkich, zapraszając na scenę Ralfa Kamińskiego. Ich wspólny występ wywołał prawdziwą burzę emocji i stał się hitem wieczoru. Beata i Ralf udowodnili, że muzyczna chemia to ich specjalność, a publiczność oszalała z radości. Dominika Gwit, nasza ulubiona królowa Instagrama, znowu w akcji. Aktorka nie przestaje zasypywać fanów zdjęciami z wakacji nad polskim morzem, gdzie odpoczywa z synkiem. Słońce, plaża i uśmiechy. To jej recepta na idealne lato. Internauci zachwyceni, a Dominika żartuje, że może spamować wakacjami bez końca. Cóż, kto by się nie chciał tak zmęczyć na urlopie?
2: Julia Dybowska, znana jako polska Barbie, znów wzbudza emocje. Jej fani coraz bardziej martwią się o zdrowie modelki, która na Instagramie pokazuje, że coś je, ale nigdy nie widzimy, jak to robi. Życie w luksusie z miliarderem i jego żoną piętro niżej to dopiero początek tej telenoweli. Czy Julia naprawdę je? Czy to tylko kolejny odcinek w jej medialnym show? Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma, a Plac Niepodległości zamieni się w muzyczne centrum regionu. Już 18 lipca mieszkańcy będą mogli posłuchać takich gwiazd jak Krzysztof Cugowski, Michał Szpak czy Big Cyc. Czyżby Chełm stał się nową stolicą polskiej muzyki? Transmisja na żywo w telewizji, więc nawet ci, którzy nie zdążą do Chełma, będą mogli poczuć te emocje. Ciekawe, czy Majka Jeżowska znowu zaskoczy strojem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Maciej Orłoś, legenda polskiej telewizji, dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich emeryturach. Okazuje się, że jego świadczenie jest wyższe niż się spodziewał, ale wciąż nie spełnia jego oczekiwań. Cóż, może to dlatego, że składki nie były takie małe, ale przecież każdy chciałby więcej, prawda? Orłoś, podobnie jak Artur Barciś, wciąż pracuje, bo jak sam mówi, lubi swoją pracę. Może to właśnie pasja do pracy jest najlepszym zabezpieczeniem na starość? Rok po śmierci Joanny Kołaczkowskiej Dariusz Kamys z kabaretu Hrabi postanowił uczcić pamięć swojej przyjaciółki w sposób, który poruszył serca fanów. Opublikował własnoręcznie namalowany portret Joanny, dodając wzruszające słowa: kiedyś się spotkamy. Internauci szybko zareagowali, wspominając ulubione skecze i dziękując za lata śmiechu. Trudno uwierzyć, że minął już rok, a pustka po niej wciąż jest ogromna.
1: Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pokazała się w bikini, udowadniając, że wiek to tylko liczba. 59-latka, która łączy pracę z relaksem na Sycylii, nie boi się odsłaniać ciała i chwalić swoją formą. Fani są zachwyceni, a sama Minge podkreśla, że jej sylwetka to efekt codziennej aktywności i zdrowego stylu życia. Czyżby nowa ikona fitness?
2: Ach, te czasy, kiedy trzeba było walczyć o każdy megabajt na odtwarzaczu MP3, a piosenki System of a Down były jak złoto. Dziś ci sami ludzie, teraz z kredytami i bolącymi plecami, znów staną pod sceną, by usłyszeć Chop Suey na żywo. Na warszawskim PGE Narodowym 18 i 19 lipca spotkają się pokolenia, które kiedyś dzieliły jedną słuchawkę w autobusie. A gdy zabrzmi Toxicity, wszyscy, niezależnie od wieku, będą śpiewać jednym głosem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 60 lat temu narodziło się trio Cream, które wstrząsnęło światem muzyki. Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker stworzyli pierwszą rockową supergrupę, łącząc blues, psychodelię i jazzową improwizację. Choć istnieli tylko 2 lata, ich wpływ na muzykę jest nie do przecenienia. Mimo że ego muzyków rosło szybciej niż ich sława, a trasy koncertowe były mordercze, ich utwory, jak Sunshine of Your Love, wciąż inspirują kolejne pokolenia. Nowa wersja Never Let Me Down Again od Nouvelle Vague z udziałem Flavi Coelho to prawdziwa muzyczna podróż od Rio do Anglii. Brazylijska wokalistka wniosła do utworu słoneczny blask, który kontrastuje z mrocznym klimatem oryginału Depeche Mode. To połączenie bossa nowy i new wave zaskakuje i intryguje, pokazując, że nawet klasyki mogą zyskać świeże spojrzenie. Album A Date with Depeche Mode pojawi się już 30 października, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. Marilyn Manson, znany z kontrowersji, nie przestaje zaskakiwać. Podczas koncertu w Kalifornii artysta postanowił podzielić się swoją spowiedzią, opowiadając o walce z uzależnieniem od narkotyków. W swoim stylu porównał nauk do małżeństwa z używkami, a następnie opisał, jak symbolicznie zakopał je na pustyni. Manson, mimo burzliwej przeszłości, nie schodzi ze sceny, a jego trasa koncertowa trwa w najlepsze. System of a Down w końcu dotarli do Polski, a fani już szaleją. Basista Szawo Odadian postanowił zaskoczyć wszystkich, ukrywając w Warszawie specjalne kostki do gitary z motywem polskiej kiełbaski. To nie żart, a prawdziwa gratka dla kolekcjonerów. Koncerty na PGE Narodowym już w ten weekend, a emocje sięgają zenitu. Kto wie, może uda się złapać nie tylko kostkę, ale i kawałek rockowej historii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Warszawski PGE Narodowy gotowy na muzyczne szaleństwo. Już jutro i pojutrze na scenie zagrają Acid Bath, Queens of the Stone Age oraz System of a Down. Dla fanów przygotowano sklepik z gadżetami, a organizatorzy łaskawie pozwolili wnieść na koncerty maleńkie torebki. Pamiętajcie, flary zostawcie w domu, bo nie będą mile widziane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywitana z temperaturą 21 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miejscowości Budziska, niedaleko Halinowa, odkryto makabryczne znalezisko. Przechodnie natknęli się na zafoliowane paczki z martwymi królikami i ich rozczłonkowanymi szczątkami. Sprawą zajmują się już organy ścigania, które prowadzą dochodzenie. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz inspektorzy weterynaryjni.
2: Na skrzyżowaniu trasy krajowej nr 10 z drogą do Nowego Sarnowa w miejscowości Gumowo doszło do zderzenia dwóch samochodów. Wypadek miał miejsce wczoraj rano, a dwie kobiety trafiły do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. Ruch w tym miejscu był utrudniony przez 5 godzin, a kierowcy musieli korzystać z ruchu wahadłowego. Sprawczyni wypadku, 53-letnia mieszkanka Płońska, otrzymała mandat w wysokości 1100 zł i 10 punktów karnych. 3-letni pies Jasio, ukąszony przez żmiję, zmarł mimo desperackich prób ratunku podejmowanych przez właścicielkę. Pani Lucja, mieszkanka Warszawy, nie mogła znaleźć antytoksyny w żadnym z pobliskich gabinetów weterynaryjnych. Choć po długich poszukiwaniach udało się zdobyć lek, było już za późno. Problem z dostępnością antytoksyny wynika z jej krótkiego terminu ważności i trudności w produkcji.
1: Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza zakaz wykorzystywania wizerunków dzieci w celach promocyjnych przez żłobki. Nowe przepisy mają na celu ochronę prywatności najmłodszych oraz podniesienie jakości opieki. Zawód opiekuna zyska na prestiżu dzięki wprowadzeniu nowych regulacji, takich jak cyfrowa legitymacja zawodowa i ulgi w transporcie publicznym. Ustawa trafi teraz do Senatu, a następnie do podpisu prezydenta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowe zestawienie wskazuje na miasta w Polsce, które uchodzą za najsmutniejsze, z dominacją miejscowości z południa kraju. Wśród nich są miasta z Górnego i Dolnego Śląska, które odczuły skutki transformacji ustrojowej i upadku przemysłu. Na liście znalazły się także Radom i Konin, zmagające się z problemami na rynku pracy i transformacją energetyczną. Mimo trudności, wiele z tych miast ma bogatą historię i mieszkańców walczących o lepszą przyszłość. W Czernichowie na Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Na ulicy Żywieckiej przewróciła się betoniarka, uderzając w rowerzystkę. Kierowca ciężarówki i 31-letnia kobieta z Krakowa zginęli na miejscu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. Jutro o godzinie 14 na szczecińskim Placu Lotników rozpocznie się 8 Marsz Równości, będący finałem szczecińskiego Festiwalu Dumy. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem Płyniemy po swoje, a uczestnicy przejdą przez centrum miasta. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu między 14 a 17. Organizatorzy zachęcają do licznego udziału mimo prognozowanego ochłodzenia i deszczu. W Polsce rosną antyukraińskie nastroje, co pokazuje fala absurdalnych komentarzy w sieci. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zwraca uwagę na mylenie pojęć, jak w przypadku bandery na statku, która jest mylona z ukraińskim nacjonalistą Banderą. Polityk podkreśla, że dezinformacja i brak wiedzy mogą być niebezpieczne, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie. Apeluje o rozsądek i weryfikację informacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już dziś wieczorem w amfiteatrze w Międzyzdrojach wystąpi Zenek Martyniuk, jeden z najważniejszych artystów polskiej muzyki tanecznej. Koncert zaplanowany na 21 lipca przyciągnie zarówno fanów disco polo, jak i turystów szukających muzycznych atrakcji. Przewidywana pogoda sprzyja zabawie na świeżym powietrzu, z temperaturą około 19 stopni i bez deszczu. To doskonała okazja, by cieszyć się przebojami, które od lat bawią kolejne pokolenia. Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad, w okolicach Grudziądza znajdziecie wiele atrakcyjnych kąpielisk. W zasięgu krótkiej podróży samochodem czekają na Was m.in. plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim Wielkim oraz zrewitalizowana plaża Tarpno. Oba miejsca oferują nowoczesne zaplecze rekreacyjne i są strzeżone przez ratowników. Dla miłośników natury polecamy kąpielisko Trzcianno w Borach Tucholskich, które urzeka krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami.
1: Dziś i jutro w Białymstoku, a w niedzielę w Bielsku Podlaskim odbędzie się wyjątkowy piknik charytatywno-motoryzacyjny. Na placu przy Teatrze Dramatycznym będzie można zobaczyć i przejechać się super samochodami, takimi jak Lamborghini czy Ferrari. Wydarzenie ma na celu wsparcie fundacji Fun and Drive dzieciom, zbierającej środki na zakup nowoczesnych karetek. To nie tylko gratka dla fanów motoryzacji, ale też szansa na pomoc potrzebującym dzieciom.
2: W Strzegomiu zatrzymano 42-latka podejrzanego o celowe wywołanie pożaru na nieczynnym wysypisku śmieci. Pożar, który wybuchł 11 lipca, objął także opuszczone budynki przemysłowe. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a grozi mu nawet 10 lat więzienia. Służby badają, czy w sprawę zamieszane są inne osoby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania zwierzęcia, które może być pumą. Służby wykorzystują drony z kamerami termowizyjnymi, ale nagrania nie pozwalają jeszcze jednoznacznie potwierdzić, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Mieszkańcy gminy Pęcław proszeni są o ostrożność i zgłaszanie wszelkich obserwacji do odpowiednich służb. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że to rzeczywiście puma.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 22 stopnie we Wrocławiu. Z wiatrem zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Białymstoku zauważymy lekkie opady deszczu. Temperaturę 23 stopnie. A wiatr południowy powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy na kwotę 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 250 zawiadomień, a wszczęto około 200 postępowań. Minister finansów Andrzej Domański mówi o niegospodarności i łamaniu prawa. Kontrole objęły 167 podmiotów, w tym ministerstwa i fundacje. Wykryte nieprawidłowości to między innymi wydawanie pieniędzy bez podstawy prawnej i łamanie zasad przyznawania pomocy publicznej. Śledztwa trwają, a ich wyniki mogą mieć poważne konsekwencje.
2: Japoński koncern 7&E Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, prowadzi rozmowy o inwestycji w grupę Żabka. Kurs akcji Żabki na warszawskiej giełdzie wzrósł o 15% po tych doniesieniach. Transakcja może obejmować przejęcie dwucyfrowego pakietu udziałów, co może być warte kilka miliardów złotych. Eksperci podkreślają, że taki ruch mógłby przyspieszyć zagraniczną ekspansję Żabki. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla globalnych koncernów. PKO Bank Polski zapowiedział przerwę techniczną w nocy z soboty na niedzielę, z 18 na 19 lipca. Od północy do 6 rano klienci nie będą mogli korzystać z aplikacji IKO i serwisu IPKO. Oznacza to brak możliwości logowania, sprawdzania salda czy wykonywania przelewów. Płatności kartą oraz wypłaty z bankomatów będą jednak działać bez zakłóceń. Warto zaplanować ważne operacje bankowe przed przerwą. Płatności kartą online będą wymagały autoryzacji kodem SMS i PIN-em do karty.
1: Polacy masowo refinansują swoje kredyty hipoteczne, korzystając z niższych stóp procentowych. W pierwszych miesiącach roku banki udzieliły aż 130 tysięcy hipotek, z czego 1/3 służyła spłacie wcześniejszych zobowiązań. Dzięki temu miesięczne raty mogą spaść nawet o 800 zł. Eksperci radzą jednak, by przed zmianą banku najpierw negocjować warunki z obecnym kredytodawcą. Banki coraz bardziej konkurują o klientów, co może przynieść dodatkowe korzyści dla kredytobiorców.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Polskie firmy coraz częściej poszukują pracowników za granicą. Niedobór chętnych do pracy zmusza przedsiębiorstwa do rekrutacji w Azji, na Kaukazie i w Ameryce Południowej. W tym roku aż 18% firm planuje zatrudniać nowych pracowników, z czego co czwarta poza Polską. Największe zainteresowanie wykazują branże transportu, spedycji i logistyki. Jednak bariery językowe i kulturowe stanowią wyzwanie dla pracodawców. Coraz więcej firm korzysta z pomocy agencji zatrudnienia.

0: zatrudnienia, by sprostać tym trudnościom.
1: Polskie firmy coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w międzynarodowych programach zbrojeniowych. Przykładem jest współpraca zakładów Promot z General Dynamics Land Systems w ramach programu Abrams. Promot, specjalizujący się w obróbce metalu, produkuje komponenty do czołgów Abrams, które trafią do polskich sił zbrojnych jeszcze w tym roku. Współpraca ta pokazuje, że polskie firmy nie tylko uczestniczą w krajowych projektach, ale także stają się częścią globalnych łańcuchów dostaw. Dzięki temu polski przemysł zbrojeniowy zyskuje na znaczeniu, a lokalne firmy mają szansę na rozwój i ekspansję na rynki międzynarodowe. To dopiero początek, a udział polskich przedsiębiorstw w takich projektach ma szansę się rozszerzać.
0: Europejska Agencja Obrony opublikowała raport, który pokazuje rekordowy wzrost wydatków na obronność w Unii Europejskiej. W 2025 roku osiągnęły one 418 miliardów euro, a prognozy na 2026 rok mówią o 454 miliardach. Główny nacisk kładziony jest na inwestycje w nowy sprzęt, co budzi obawy o efektywne wykorzystanie nowoczesnego uzbrojenia. Współpraca między państwami członkowskimi pozostaje niska, a wspólne zakupy stanowią tylko 24% wydatków na sprzęt. Raport podkreśla potrzebę zrównoważenia budżetów i zwiększenia inwestycji w badania i rozwój. Grupa WB została wybrana jako członek założyciel EU Ukraine Drone Alliance, pierwszej platformy współpracy przemysłu europejskiego i ukraińskiego. To wyróżnienie podkreśla jej pozycję jako lidera w dziedzinie systemów bezzałogowych. Grupa WB wnosi swoje doświadczenie w projektowaniu i produkcji dronów, co jest kluczowe dla rozwoju zdolności Unii Europejskiej w tym obszarze. Sojusz ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii dronowych i antydronowych, bazując na doświadczeniach z wojny w Ukrainie. Członkowie sojuszu będą współtworzyć kierunki rozwoju technologii i rekomendacje dla przyszłych programów europejskich. Grupa WB działa w Ukrainie od 2014 roku, dostarczając zaawansowane systemy rozpoznania i współpracując z ukraińskim wojskiem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lockheed Martin Ventures ogłosiło rozszerzenie swojej działalności na rynkach europejskich, otwierając nowe biuro w Londynie. Koncern planuje zainwestować co najmniej 100 milionów dolarów w technologie obronne w Wielkiej Brytanii i Europie. Celem jest wspieranie innowacyjnych startupów oraz wzmacnianie transatlantyckiej bazy przemysłowej sektora obronnego. Fundusz dysponuje obecnie kapitałem w wysokości 1 miliarda dolarów, co umożliwia intensyfikację inwestycji. Lockheed Martin chce przyspieszyć wdrażanie nowych technologii, wspierając rozwój lokalnych zdolności produkcyjnych i innowacyjnych. To strategiczny krok w kierunku bliższej współpracy z europejskim ekosystemem innowacji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 20 stopni w Bydgoszczy z wiatrem zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Warszawie zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Po niespodziewanym ślubie Ewy i Romea, który zakończył poprzedni sezon, atmosfera w rodzinie Żeleńskich staje się napięta. Elżbieta, babcia Ewy, nie może pogodzić się z faktem, że młodzi pobrali się za jej plecami. Wnuczka otwarcie buntuje się przeciwko babci, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Ewa zarzuca Elżbiecie, że nie akceptuje jej małżeństwa i traktuje je jak chwilowy kaprys. Konflikt narasta, a Ewa stara się przekonać babcię, że jej decyzja była świadomym wyborem. Czy Elżbieta zaakceptuje małżeństwo? Wnuczki? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki.
2: Serial Panna Młoda w nadchodzących odcinkach od 155 do 157, które zostaną wyemitowane 27 i 28 lipca, przyniesie prawdziwą burzę emocji. Tancer odkryje, że jej tajemniczym szefem jest Cichan, co rozpocznie między nimi bezwzględną wojnę. Bejza, uciekając przed gniewem Cichana, szuka pomocy u Hanser, zdradzając jej wielką tajemnicę. Cichan dowiaduje się, że nie jest ojcem dziecka Bejzy, co wywołuje u niego ogromną wściekłość. Tymczasem Hanser, nosząca dziecko Cichana, planuje ucieczkę z miasta. Jonca w końcu odzyskuje przytomność, a Melich wspiera Hanser w jej decyzji o opuszczeniu Stambułu. Serial zapowiada się na pełen dramatycznych zwrotów akcji i emocji.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i konfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semich, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kansel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17.15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tayyar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jonce z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1010 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Gdańsku termometry pokażą 22 stopnie i umiarkowane opady deszczu. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z decyzją o zakazie działalności w stowarzyszeniach politycznych. Mateusz Morawiecki, mimo ultimatum, chce pozostać w partii i kontynuować działalność swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Politolog profesor Antoni Dudek ostrzega, że ewentualny rozłam może przynieść PiS więcej strat niż korzyści, a największym beneficjentem wewnętrznych tarć może okazać się premier Donald Tusk. Decyzja o opuszczeniu stowarzyszeń ma zapaść do 23 lipca. Sejm wybrał Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jego kandydatura zyskała poparcie 226 posłów, mimo sprzeciwu części opozycji. Teraz decyzja czeka na zatwierdzenie przez Senat. Szpytma, historyk i były wiceprezes IPN, jest znany z zaangażowania w propagowanie historii rodziny Ulmów.
2: Donald Tusk podczas zamkniętego spotkania z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej w Warszawie ostrzegł, że głównym wyzwaniem przed przyszłorocznymi wyborami są ugrupowania Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna, a nie PiS. Omawiano także kryzys w relacjach polsko-ukraińskich oraz problemy w służbie zdrowia. Premier zapowiedział trudny wrzesień z powodu planowanych protestów nauczycieli. Po spotkaniu Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając mediów.
0: W Nikaragui zaginął 80-letni emerytowany biskup Juan Abelardo Mata. Duchowny zniknął na początku lipca, a jego los pozostaje nieznany. Władze twierdzą, że wrócił do domu po przesłuchaniach, jednak nikt go nie widział. Sprawa wywołała reakcję organizacji praw człowieka i zwróciła uwagę na prześladowania Kościoła katolickiego przez reżim Daniela Ortegi. W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie, nad Menem, czterech pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie. Sztab Generalny Wojska Polskiego przeprowadza kluczowe testy nowoczesnych technologii bezzałogowych w ramach ćwiczeń Bursztynowy Obrońca 26. Centralnym punktem jest bezzałogowy system powietrzny Avalon, który umożliwia pionowy start i lądowanie. W manewrach bierze udział kilkanaście tysięcy żołnierzy oraz setki jednostek sprzętu wojskowego. Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie zdolności obronnych Polski i NATO.
2: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w wielu regionach Polski. Alert dotyczy m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Mieszkańcy powinni zabezpieczyć przedmioty na zewnątrz i przygotować się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Zaleca się także unikanie przebywania na zewnątrz podczas burz i ostrożną jazdę samochodem.
0: Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają. Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoski, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
2: Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Szczecinie z temperaturą 14 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, ponownie staje do walki z glejakiem czwartego stopnia. Choć zebrał już ponad 2,5 miliona złotych na leczenie, choroba nie daje za wygraną. Adrian, wspierany przez żonę Anitę, nie poddaje się, choć codzienność przestała przypominać normalne życie. Wznowa choroby to kolejny cios, ale Adrian nie boi się bólu ani operacji. Najbardziej przeraża go myśl, że może nie zobaczyć, jak dorastają jego dzieci. Bart Pniewski, znany influencer i miłośnik luksusu, przeżywa prawdziwy dramat. Jego marzenie o ogromnej garderobie w wymarzonym domu legło w gruzach przez nieuczciwego dewelopera. Stracił nie tylko dom, ale i fortunę, a sprawa wciąż jest nierozwiązana. Mimo to Bart nie traci nadziei i zapowiada, że jeszcze kiedyś stworzy swoje modowe królestwo. Beata Tyszkiewicz, legenda tańca z gwiazdami, znów zabrała głos. Choć nie jest już jurorką, wciąż śledzi taneczne zmagania i nie kryje zdziwienia. Okazuje się, że niektóre gwiazdy są dla niej kompletnie anonimowe. Cóż, czasy się zmieniają, a na parkiecie królują teraz internetowe sławy, które starsze pokolenie musi dopiero odkryć. Ale spokojnie, nowa edycja już wkrótce, więc może i Beata znajdzie kogoś, kogo rozpozna.
2: Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska postanowili złamać modowe tabu i pojawili się na włoskim weselu w czerni, od stóp do głów. Wbrew tradycji, która czarny kolor rezerwuje na smutniejsze okazje, para wyglądała jak z okładki magazynu modowego. Internauci nie mogli się nachwalić ich stylizacji, a włoskie krajobrazy tylko podkreśliły elegancję zdjęć. Czyżby czarna elegancja na weselach miała stać się nowym trendem?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym 59-latka prezentuje się w skąpym bikini, a fani nie mogą przestać się zachwycać. Minge, która twierdzi, że jej sylwetka to efekt ciężkiej pracy, nie tylko odpoczywa na Sycylii, ale także intensywnie pracuje nad nowymi projektami. Jak widać, sukces to nie tylko geny, ale i solidna dawka boksu oraz detoksykacyjnych kąpieli.
2: Izabela Janachowska, nasza ulubiona ekspertka ślubna, zaskoczyła wszystkich, ogłaszając, że jest już w trzecim trymestrze ciąży. Czas płynie, a jej brzuszek rośnie, ale jedno jest pewne. Gwiazda promienieje jak nigdy dotąd. Co ciekawe, jej mąż dowiedział się o ciąży dopiero w czwartym miesiącu, co było dla niego prawdziwym, wielkanocnym zaskoczeniem. A teraz Izabela chwali się zdjęciami z tropikalnego urlopu, gdzie w białej sukience i szpilkach wygląda jak milion dolarów. Małgorzata Rozenek-Majdan znów zaskakuje. Tym razem jej ogród przeszedł kolejną metamorfozę, bo przecież zawsze można coś poprawić, prawda? Gwiazda postawiła na nowe, dorosłe rośliny, które mają zapewnić efekt wow od razu, bez czekania latami. A wszystko to z gwarancją, bo przecież kto by chciał, żeby te cenne krzewy zwiędły? Internauci są zachwyceni, a my zastanawiamy się, co będzie następne. Może fontanna z marmuru? Magdalena Lubacza-Rataj, znana jako Maluba, znowu zaskakuje. Gwiazda disco polo i influencerka ogłosiła, że spodziewa się dziecka, publikując nagranie z partnerem i rosnącym brzuszkiem. Fani natychmiast zasypali ją gratulacjami, a my zastanawiamy się, czy to nowy trend w celebryckim świecie. Ogłaszanie ciąży jako kolejny hit sezonu. Czekamy na kolejne emocjonujące posty i życzymy Malubie dużo zdrowia w tym nowym rozdziale.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Joanna Kołaczkowska, znana jako niezrównana Aśka z Hrabi, potrafiła rozśmieszać Polskę jednym spojrzeniem, choć jej własne życie przypominało bardziej dramat niż komedię. Strata ojca, rozpad małżeństwa i walka z chorobą to tylko niektóre z wyzwań, którym musiała stawić czoła. Mimo że minął już rok od jej śmierci, wciąż trudno uwierzyć, że nie ma jej z nami. Jej sceniczna energia i absurdalny humor były tylko jedną stroną medalu, za którym kryła się kobieta pełna sprzeczności i głębokich refleksji.
2: Doda Megacamp zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu. A frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek? Ian Astbury, frontman The Cult, który kiedyś rządził stadionami, teraz zaskakuje brutalnie szczerymi słowami o rockowym świecie. W latach 80. rockman był produktem, a Astbury, z głosem jak grzmot, idealnie pasował do tej roli. Jednak jego fascynacja kulturą rdzennych Amerykanów i duchowe poszukiwania sprawiły, że nigdy nie zatracił się w hedonistycznym micie rock'n'rolla. Dziś, patrząc w oczy rock'n'rollowemu demonowi, Astbury pokazuje, że można przetrwać, nie stając się karykaturą samego siebie.
1: Warszawski PGE Narodowy już jutro stanie się Mekką dla fanów gitarowego grania. Na scenie pojawią się Acid Bath, Queens of the Stone Age i oczywiście System of a Down, który zamknie swoją europejską trasę koncertową. Po latach koncertowania głównie w Stanach Zjednoczonych zespół w końcu zawitał do Europy, a teraz po odwołanych koncertach z 2020 roku wreszcie zagra w Polsce. Bramy otwierają się o 16:30, więc czas szykować się na muzyczne szaleństwo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 23 stopnie. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Mężczyzna prowadził samochód pod wpływem alkoholu, przekraczając prędkość 220 km na godzinę. Wyrok nie jest prawomocny, a obrona zapowiedziała apelację. Sędzia podkreślił, że kara ma zabezpieczyć drogi przed takimi kierowcami.
2: We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności pod kryptonimem Alarm 26. Między godziną 7 a 19. Mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe w różnych miejscowościach. To zaplanowana akcja szkoleniowa, więc nie ma powodu do niepokoju. Służby podkreślają, że są to jedynie testy systemu alarmowego. 3-letni pies Jaś został ukąszony przez żmiję nad Liwcem, co rozpoczęło dramatyczną walkę z czasem. Mimo desperackich poszukiwań właścicielki, pani Łucji, odpowiedni lek dotarł za późno i pies nie przeżył. Problem z dostępnością antytoksyn w Polsce wynika z jej wysokiej ceny, krótkiego terminu ważności i trudności w pozyskaniu jadu żmij, które są pod ochroną.
1: Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 z drogą do Nowego Sarnowa doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Wypadek miał miejsce w czwartek rano w Gumowie. Obie kierujące, 53-letnia mieszkanka Płońska i 34-letnia mieszkanka gminy Dzierżążnia, trafiły do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. Ruch na drodze był utrudniony przez 5 godzin. Odbywał się wahadłowo. Kierująca Toyotą została ukarana mandatem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Makabryczne odkrycie w budziskach pod Halinowem. Przy leśnej drodze znaleziono dwa worki z ciałami królików. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb, które natychmiast podjęły działania. Na miejscu pracowali policjanci, technicy kryminalistyki oraz przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej. Śledztwo trwa, a znalezione dowody mogą pomóc w ustaleniu sprawcy.
1: Nadchodzący weekend w Małopolsce zapowiada się pełen atrakcji. W piątek, 24 lipca, Termy Bania w Białce Tatrzańskiej zapraszają na relaks i wodne szaleństwo z ekipą Radia SK. W sobotę, 25 lipca, miłośnicy górskich przygód mogą odwiedzić Jaworzynę Krynicką, gdzie czekają konkursy i malownicze widoki. Niedziela, 26 lipca, to czas piłkarskich emocji w Niecieczy oraz rodzinnego festiwalu aktywności w Igołomi. Małopolska oferuje coś wyjątkowego dla każdego.
2: Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza zakaz wykorzystywania wizerunku dzieci w mediach społecznościowych i na stronach internetowych żłobków. Nowe przepisy mają na celu ochronę prywatności najmłodszych oraz podniesienie standardów opieki. Zmiany obejmują również ujednolicenie wymogów dla opiekunów, wprowadzenie obowiązkowych szkoleń oraz poprawę jakości posiłków w placówkach. Nowelizacja czeka teraz na obrady Senatu i podpis prezydenta.
1: Już w najbliższą niedzielę, 19 lipca, krakowski rynek główny zamieni się w ogromny weselny parkiet. O godzinie 19 rozpocznie się tam największe wesele w Polsce z DJ Staszkiem, który zadba o weselny klimat. Gwiazdą wieczoru będzie Kordian, znany z połączenia disco polo z góralską energią. Po koncercie zaplanowano after party w Phoenix Club, co zapewni taneczne emocje do późna.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wakacyjne Miasto Kobiet powraca po jednym roku przerwy, tym razem w Szczecinie. Festiwal, który wcześniej odbywał się w Świnoujściu, oferuje koncerty, warsztaty i spotkania z inspirującymi osobowościami. Nowa lokalizacja na szczecińskiej Łasztowni łączy wakacyjny luz z miejską energią. Wśród gości znajdziemy takie gwiazdy jak Iwona Pawlowicz i Katarzyna Skrzynecka.
1: Jutro o godzinie 14 ze szczecińskiego Placu Lotników wyruszy 8 Szczeciński Marsz Równości, będący kulminacją trwającego od poniedziałku Festiwalu Dumy. Uczestnicy przejdą przez centrum miasta, co spowoduje utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej do godziny 17. Tegoroczne hasło marszu „Płyniemy po swoje” podkreśla determinację społeczności LGBTQ+, w walce o swoje prawa. Organizatorzy spodziewają się dużej frekwencji, mimo prognozowanych opadów deszczu. W Sądzie Okręgowym w Legnicy zapadł wyrok dożywocia dla 35-letniego Mateusza J., który przez 4 lata więził i znęcał się nad poznaną w sieci kobietą. Mężczyzna zamknął swoją ofiarę w pomieszczeniu bez okien i podstawowych wygód, brutalnie ją bijąc i gwałcąc. Mateusz J. nie zgadza się z wyrokiem i złożył apelację do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Pierwsza rozprawa odwoławcza odbędzie się na początku września. W gminie Pęcław na Dolnym Śląsku trwają intensywne poszukiwania tajemniczego drapieżnika, prawdopodobnie pumy. W akcji biorą udział drony z termowizją oraz śmigłowiec policyjny. W sieci pojawiło się nagranie, które może przedstawiać poszukiwanego kota. Jednak eksperci podkreślają, że potrzebne są dokładniejsze dowody. Mieszkańcy są proszeni o ostrożność i zgłaszanie wszelkich spotkań z dzikim zwierzęciem odpowiednim służbom.
0: To To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Upały we Wrocławiu zachęcają do szybkiej ucieczki nad wodę. Mieszkańcy mogą skorzystać z kilku kąpielisk, do których dojadą w mniej niż pół godziny. Popularne miejsca to Morskie Oko na Zalesiu oraz Glinianki przy stadionie Tarczyński Arena. Dla tych, którzy chcą odpocząć dalej od miasta, polecamy kąpielisko Pierwszy Staw Jelczański, oddalone o około 35 minut jazdy.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Białymstoku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski nie zadebiutował w amerykańskiej MLS w barwach Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu złej jakości powietrza, spowodowanej dymem z pożarów lasów w Kanadzie. Spotkanie odbędzie się 6 października. Kibice będą musieli poczekać na pierwszy występ Lewandowskiego do 23 lipca, kiedy to Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami.

0: walka o Złotego Buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna.
1: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: W Atlancie trwa emocjonujący półfinał Mundialu 2026, gdzie Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi. Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7 wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej. FIFA zdecydowała, że sędzią tego meczu będzie Słoweniec Slavko Vincic. Decyzja ta wywołała zaskoczenie, a były sędzia Manuel Grafe sugeruje, że za wyborem mogą stać polityczne rozgrywki wewnątrz FIFA. Pojawiają się też głosy, że Marciniak zapłacił za kontrowersyjną decyzję w meczu Argentyna-Algieria.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Laura Grzyb, mistrzyni świata IBO w boksie, już w sobotę zmierzy się z Railą Nascimento na gali XTB KSW 120 w Gdyni. To będzie jej 3 pojedynek w MMA, a pierwszy od zdobycia tytułu mistrzyni w boksie. Brazylijka Nascimento, doświadczona zawodniczka z 24 walkami na koncie, specjalizuje się w brazylijskim jiu-jitsu. Walka zapowiada się emocjonująco, a wynik poznamy już w sobotę.
2: Lech Poznań zdobył Superpuchar Polski, pokonując Górnika Zabrze 3-1. Mecz przyćmił jednak ogromny transparent wymierzony w prezesa PZPN, Cezarego Kulesze. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie z decyzji o przeniesieniu finału do Wrocławia, choć ostatecznie mecz odbył się w Poznaniu.
0: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
2: Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
0: W Zielonej Górze już jutro rusza cykl Speedway European Championship. Na starcie zobaczymy 5 Polaków, w tym Patryka Dudka, który będzie bronił tytułu Mistrza Europy. Zawody odbędą się na torze, który Dudek zna doskonale, co może być jego atutem. Kibice mogą liczyć na emocjonującą rywalizację, a dla fanów przygotowano specjalne miasteczko z atrakcjami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Bydgoszczy z temperaturą 21 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 25 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Po niespodziewanym ślubie Ewy i Romea, który zakończył poprzedni sezon, atmosfera w rodzinie Żeleńskich staje się napięta. Elżbieta, babcia Ewy, nie może pogodzić się z faktem, że młodzi pobrali się za jej plecami. Wnuczka otwarcie buntuje się przeciwko babci, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Ewa zarzuca Elżbiecie, że nie akceptuje jej małżeństwa i traktuje je jak chwilowy kaprys. Konflikt narasta, a Ewa stara się przekonać babcię, że jej decyzja była świadomym wyborem. Czy Elżbieta zaakceptuje małżeństwo? Wnuczki? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki.
2: Serial Panna Młoda w nadchodzących odcinkach od 155 do 157, które zostaną wyemitowane 27 i 28 lipca, przyniesie prawdziwą burzę emocji. Tancer odkryje, że jej tajemniczym szefem jest Cichan, co rozpocznie między nimi bezwzględną wojnę. Bejza, uciekając przed gniewem Cichana, szuka pomocy u Hanser, zdradzając jej wielką tajemnicę. Cichan dowiaduje się, że nie jest ojcem dziecka Bejzy, co wywołuje u niego ogromną wściekłość. Tymczasem Hanser, nosząca dziecko Cichana, planuje ucieczkę z miasta. Jonca w końcu odzyskuje przytomność, a Melich wspiera Hanser w jej decyzji o opuszczeniu Stambułu. Serial zapowiada się na pełen dramatycznych zwrotów akcji i emocji.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i konfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semich, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kansel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Panna Młoda powraca z emocjonującym 154. odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17.15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tayyar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jonce z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, sprzeciwiając się wprowadzaniu związków partnerskich. Jednocześnie podpisał ustawę zakazującą patostreamingu, mającą chronić młodzież przed szkodliwymi treściami w internecie. Polsat News odegrał kluczową rolę w nagłaśnianiu problemu patostreamingu, co przyczyniło się do przyjęcia nowych przepisów. Bezpartyjni samorządowcy rozpoczęli kampanię na rzecz ogólnokrajowego referendum, które ma wprowadzić istotne zmiany ustrojowe w Polsce. Wśród propozycji jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, dobrowolny zakład ubezpieczeń społecznych oraz wybór sędziów przez obywateli. Inicjatywa zbiega się z porozumieniem z Prawem i Sprawiedliwością przed wyborami do Senatu. Mimo zebrania wymaganej liczby podpisów, decyzja o referendum należy do Sejmu. Poseł Paweł Ślis miał wypadek na hulajnodze i trafił do szpitala z kontuzją ręki. Z tego powodu nie pojawił się na umówionym wywiadzie w Radiu Z ani na posiedzeniu Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował o zmianie kolejności obrad. Na szczęście kontuzja nie jest poważna, a poseł Ślis podziękował za wsparcie na portalu społecznościowym. Generał Wałęsa Załużny ostrzega, że wojna w Ukrainie zmierza w stronę wyniszczającego konfliktu. Podczas spotkania w Londynie były dowódca ukraińskiej armii podkreślił, że bez zdecydowanego działania Zachodu wojna może trwać jeszcze przez wiele lat. Igor Tracz, polski wolontariusz, który rozmawiał z generałem, zaznaczył, że Załużny sugeruje potrzebę fizycznego zaangażowania NATO. To jeden z najmocniejszych głosów w sprawie przyszłości konfliktu.
1: Słuchacie Radia Super Express. Ukraińskie wojska przeprowadziły atak w pobliżu słynnej posiadłości w Gelendżyku, znanej jako Pałac Putina. Morski dron zatopił rosyjski okręt patrolowy Emerald, należący do FSB. W wyniku ataku zginęli i zostali ranni członkowie załogi, choć Rosja nie potwierdziła tych informacji. To część ukraińskiej kampanii przeciwko rosyjskiej flocie na Morzu Czarnym.
0: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karaluch. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej. Na Słowacji doszło do tragedii po spożyciu sera od polskiego handlarza. 63-letnia kobieta zmarła na listeriozę po zakupie nabiału sprzedawanego z bagażnika samochodu. Inspektorzy odkryli poważne zaniedbania higieniczne i zarekwirowali kilkanaście kilogramów skażonej żywności. Słowackie służby badają sprawę.
1: Słuchacie Radia Super Express. Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła trzyosobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
0: Potężne burze z ogromnym gradem przeszły przez południowo-wschodnią Francję, szczególnie dotykając departament Ardèche. Grad wybijał szyby w samochodach, uszkadzał dachy i niszczył uprawy. Zjawisko to było wynikiem utrzymujących się od kilku dni wysokich temperatur. Francuskie służby ratunkowe pracują nad oceną strat i pomocą poszkodowanym mieszkańcom. Ukraińskie wojsko przeprowadziło innowacyjną operację na Kosie Kinburnskiej, wykorzystując bezzałogowe drony morskie i lądowe. 123. Samodzielna Brygada Obrony Terytorialnej dostarczyła uzbrojony pojazd lądowy na zajęte przez Rosjan wybrzeże, co stanowi pierwszą znaną misję tego typu na świecie. Operacja ta pokazuje, jak nowe technologie zmieniają oblicze współczesnych działań bojowych. Szczegóły dotyczące skutków rajdu nie zostały jeszcze ujawnione. Pierwszy polski satelita z konstelacji MikroGlob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system MikroGlob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy.
1: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Beata Kozidrak znów pokazała, kto rządzi na scenie. Podczas koncertu w Folwarku Ruchenka nie tylko porwała tłumy swoimi hitami, ale zaskoczyła wszystkich, zapraszając na scenę Ralfa Kamińskiego. Ich wspólny występ wywołał prawdziwą burzę emocji i stał się hitem wieczoru. Beata i Ralf udowodnili, że muzyczna chemia to ich specjalność, a publiczność oszalała z radości. Dominika Gwit, nasza ulubiona królowa Instagrama, znowu w akcji. Aktorka nie przestaje zasypywać fanów zdjęciami z wakacji nad polskim morzem, gdzie odpoczywa z synkiem. Słońce, plaża i uśmiechy. To jej recepta na idealne lato. Internauci zachwyceni, a Dominika żartuje, że może spamować wakacjami bez końca. Cóż, kto by się nie chciał tak zmęczyć na urlopie?
3: Julia Dybowska, znana jako polska Barbie, znów wzbudza emocje. Jej fani coraz bardziej martwią się o zdrowie modelki, która na Instagramie pokazuje, że coś je, ale nigdy nie widzimy, jak to robi. Życie w luksusie z miliarderem i jego żoną piętro niżej to dopiero początek tej telenoweli. Czy Julia naprawdę je? Czy to tylko kolejny odcinek w jej medialnym show? Maciej Orłoś, legenda polskiej telewizji, dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich emeryturach. Okazuje się, że jego świadczenie jest wyższe niż się spodziewał, ale wciąż nie spełnia jego oczekiwań. Cóż, może to dlatego, że składki nie były takie małe, ale przecież każdy chciałby więcej, prawda? Orłoś, podobnie jak Artur Barciś, wciąż pracuje, bo jak sam mówi, lubi swoją pracę. Może to właśnie pasja do pracy jest najlepszym zabezpieczeniem na starość? Świat kina stracił dziś prawdziwą legendę. Brenda Fricker, niezapomniana gołębiarka z Kevina samego w Nowym Jorku, odeszła w wieku 81 lat. Choć zdobyła Oscara i serca widzów, życie nie szczędziło jej trudnych chwil. Aktorka, która marzyła o karierze dziennikarskiej, pozostawiła po sobie niezatarte ślady na ekranie, choć w życiu prywatnym często była zdana tylko na siebie. Rok po śmierci Joanny Kołaczkowskiej Dariusz Kamys z kabaretu Hrabi postanowił uczcić pamięć swojej przyjaciółki w sposób, który poruszył serca fanów. Opublikował własnoręcznie namalowany portret Joanny, dodając wzruszające słowa: kiedyś się spotkamy. Internauci szybko zareagowali, wspominając ulubione skecze i dziękując za lata śmiechu. Trudno uwierzyć, że minął już rok, a pustka po niej wciąż jest ogromna.
2: Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pokazała się w bikini, udowadniając, że wiek to tylko liczba. 59-latka, która łączy pracę z relaksem na Sycylii, nie boi się odsłaniać ciała i chwalić swoją formą. Fani są zachwyceni, a sama Minge podkreśla, że jej sylwetka to efekt codziennej aktywności i zdrowego stylu życia. Czyżby nowa ikona fitness?
3: Ach, te czasy, kiedy trzeba było walczyć o każdy megabajt na odtwarzaczu MP3. A piosenki System of a Down były jak złoto. Dziś ci sami ludzie, teraz z kredytami i bolącymi plecami, znów staną pod sceną, by usłyszeć Chop Suey na żywo. Na warszawskim PGE Narodowym 18 i 19 lipca spotkają się pokolenia, które kiedyś dzieliły jedną słuchawkę w autobusie. A gdy zabrzmi Toxicity, wszyscy, niezależnie od wieku, będą śpiewać jednym głosem.
2: Devin Townsend, znany muzyk, ma już serdecznie dość kanadyjskiego duetu Angine de Poitrine, który podbija świat swoimi groteskowymi maskami i kropkowanymi kostiumami. Choć nie zagłębił się w ich muzykę, to ich wizerunek doprowadza go do szału. Wielki nos w grochy i nagle wszyscy się tym jarają, mówi Townsend, który woli trzymać się z daleka od tego szumu. Tymczasem sam artysta szykuje się do koncertu w Warszawie, promując swój nowy album The Moth.
3: 60 lat temu narodziło się trio Cream, które wstrząsnęło światem muzyki. Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker stworzyli pierwszą rockową supergrupę, łącząc blues, psychodelię i jazzową improwizację. Choć istnieli tylko 2 lata, ich wpływ na muzykę jest nie do przecenienia. Mimo że ego muzyków rosło szybciej niż ich sława, a trasy koncertowe były mordercze, ich utwory, jak Sunshine of Your Love, wciąż inspirują kolejne pokolenia.
2: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i ruszyła z solowym projektem. Po sukcesie singla Były momenty, teraz serwuje nam podwójną premierę To nie o mnie i Zimne ognie. Nowe utwory to prawdziwa podróż w czasie do lat 80., pełna tanecznych rytmów i wakacyjnego klimatu. A wszystko to okraszone słodko-gorzkimi emocjami, które Kasia zgrabnie przemyca w swoich tekstach. Widać, że artystka nie boi się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów.
3: Nowa wersja Never Let Me Down Again od Nouvelle Vague z udziałem Flavii Coelho to prawdziwa muzyczna podróż od Rio do Anglii. Brazylijska wokalistka wniosła do utworu słoneczny blask, który kontrastuje z mrocznym klimatem oryginału Depeche Mode. To połączenie bossa nowy i new wave zaskakuje i intryguje, pokazując, że nawet klasyki mogą zyskać świeże spojrzenie. Album A Date with Depeche Mode pojawi się już 30 października, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. System of a Down w końcu dotarli do Polski, a fani już szaleją. Basista Szawo Odadian postanowił zaskoczyć wszystkich, ukrywając w Warszawie specjalne kostki do gitary z motywem polskiej kiełbaski. To nie żart, a prawdziwa gratka dla kolekcjonerów. Koncerty na PGE Narodowym już w ten weekend, a emocje sięgają zenitu. Kto wie, może uda się złapać nie tylko kostkę, ale i kawałek rockowej historii.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 23 stopnie i wiatrem zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miejscowości Budziska, niedaleko Halinowa, odkryto makabryczne znalezisko. Przechodnie natknęli się na zafoliowane paczki z martwymi królikami i ich rozczłonkowanymi szczątkami. Sprawą zajmują się już organy ścigania, które prowadzą dochodzenie. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz inspektorzy weterynaryjni.
2: Na skrzyżowaniu trasy krajowej nr 10 z drogą do Nowego Sarnowa w miejscowości Gumowo doszło do zderzenia dwóch samochodów. Wypadek miał miejsce wczoraj rano, a dwie kobiety trafiły do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. Ruch w tym miejscu był utrudniony przez 5 godzin, a kierowcy musieli korzystać z ruchu wahadłowego. Sprawczyni wypadku, 53-letnia mieszkanka Płońska, otrzymała mandat w wysokości 1100 zł i 10 punktów karnych. We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem Alarm 26. W godzinach od 7 do 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe, które będą uruchamiane wielokrotnie. Syreny mają charakter wyłącznie szkoleniowy, więc nie ma powodów do niepokoju. Wojewoda apeluje do samorządów o aktywne włączenie się w akcję. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Mężczyzna prowadził auto w stanie nietrzeźwości z prędkością ponad 220 km na godzinę, co doprowadziło do śmierci jednej osoby. Wyrok jest nieprawomocny, a obrona zapowiedziała apelację. Podczas procesu uwagę zwracały tatuaże Żaka, które według kryminologa wskazują na jego związki z subkulturą przestępczą. 3-letni pies Jasio, ukąszony przez żmiję, zmarł mimo desperackich prób ratunku podejmowanych przez właścicielkę. Pani Lucja, mieszkanka Warszawy, nie mogła znaleźć antytoksyny w żadnym z pobliskich gabinetów weterynaryjnych. Choć po długich poszukiwaniach udało się zdobyć lek, było już za późno. Problem z dostępnością antytoksyny wynika z jej krótkiego terminu ważności i trudności w produkcji. W Małopolsce doszło do poważnych utrudnień na kolei. W pobliżu stacji Wierchomla wykoleił się pociąg towarowy, a 6 pustych wagonów wpadło do rzeki Poprad. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale ruch pociągów został wstrzymany. Na trasie Nowy Sącz, Krynica-Zdrój kursują teraz autobusy zastępcze. W Czernichowie na Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Na ulicy Żywieckiej przewróciła się betoniarka, uderzając w rowerzystkę. Kierowca ciężarówki i 31-letnia kobieta z Krakowa zginęli na miejscu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. Jutro o godzinie 14 na szczecińskim Placu Lotników rozpocznie się 8 Marsz Równości, będący finałem szczecińskiego Festiwalu Dumy. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem Płyniemy po swoje, a uczestnicy przejdą przez centrum miasta. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu między 14 a 17. Organizatorzy zachęcają do licznego udziału mimo prognozowanego ochłodzenia i deszczu. W Polsce rosną antyukraińskie nastroje, co pokazuje fala absurdalnych komentarzy w sieci. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zwraca uwagę na mylenie pojęć, jak w przypadku Bandery na statku, która jest mylona z ukraińskim nacjonalistą Banderą. Polityk podkreśla, że dezinformacja i brak wiedzy mogą być niebezpieczne, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie. Apeluje o rozsądek i weryfikację informacji. Już dziś wieczorem w amfiteatrze w Międzyzdrojach wystąpi Zenek Martyniuk, jeden z najważniejszych artystów polskiej muzyki tanecznej. Koncert zaplanowany na 21 lipca przyciągnie zarówno fanów disco polo, jak i turystów szukających muzycznych atrakcji. Przewidywana pogoda sprzyja zabawie na świeżym powietrzu, z temperaturą około 19 stopni i bez deszczu. To doskonała okazja, by cieszyć się przebojami, które od lat bawią kolejne pokolenia. W Bydgoszczy doszło do niecodziennego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Klient zamówił dwie pizze za 333 zł, ale odmówił ich odbioru i zapłaty, grożąc właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora. Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad, w okolicach Grudziądza znajdziecie wiele atrakcyjnych kąpielisk. W zasięgu krótkiej podróży samochodem czekają na Was m.in. plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim Wielkim oraz zrewitalizowana plaża Tarpno. Oba miejsca oferują nowoczesne zaplecze rekreacyjne i są strzeżone przez ratowników. Dla miłośników natury polecamy kąpielisko Trzcianno w Borach Tucholskich, które urzeka krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami. W Strzegomiu zatrzymano 42-latka podejrzanego o celowe wywołanie pożaru na nieczynnym wysypisku śmieci. Pożar, który wybuchł 11 lipca, objął także opuszczone budynki przemysłowe. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a grozi mu nawet 10 lat więzienia. Służby badają, czy w sprawę zamieszane są inne osoby. Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania zwierzęcia, które może być pumą. Służby wykorzystują drony z kamerami termowizyjnymi, ale nagrania nie pozwalają jeszcze jednoznacznie potwierdzić, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Mieszkańcy gminy Pęcław proszeni są o ostrożność i zgłaszanie wszelkich obserwacji do odpowiednich służb. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że to rzeczywiście puma.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 23 stopnie oraz wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie i wiatr południowy o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Białegostoku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na krajowym rynku hurtowym paliw obserwujemy dziś znaczące zmiany cen. Benzyna PB 95 i olej napędowy nadal drożeją, podczas gdy ceny benzyny premium PB 98 spadły o 133 zł za metr sześcienny. Orlen i BP oferują najtańszą benzynę PB 98, a Aramco nieco drożej. Wzrosty cen są wynikiem napięć na Bliskim Wschodzie i słabej kondycji polskiej waluty. Kierowcy tankujący PB 95 i diesla muszą przygotować się na dalsze podwyżki. Sytuacja na rynku pozostaje niestabilna, a ceny przy dystrybutorach nie spadną, dopóki nie nastąpi deeskalacja konfliktu lub umocnienie złotego. Browar Eichbaum z Mannheim, jeden z najstarszych w Niemczech, kończy działalność po 347 latach. Decyzja o likwidacji oznacza utratę pracy dla około 240 osób. Mimo wielomiesięcznych prób znalezienia inwestora, nie udało się uratować zakładu. Dyrektor Uwe Eichele określił ten moment jako najczarniejszą godzinę w historii browaru. Pracownicy i związkowcy krytykują przebieg postępowania upadłościowego i domagają się wyjaśnień oraz programu osłonowego. To definitywny koniec jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek piwowarskich w Niemczech.
2: Od 18 lipca lekarze medycyny pracy będą mogli wystawiać zalecenia w formie elektronicznej. To krok w stronę cyfryzacji, ale eksperci ostrzegają, że nie rozwiązuje to głównego problemu. Pracownicy często otrzymują orzeczenie zdolny do pracy, mimo że mogą cierpieć na poważne schorzenia, takie jak cukrzyca czy choroby serca. Ministerstwo Zdrowia planowało rozszerzenie badań, ale nowe obowiązki nie zostały wprowadzone. Firmy ponoszą ogromne koszty związane z absencją pracowników i rosnącymi wydatkami na opiekę zdrowotną. Cyfrowa pieczątka to za mało, by zadbać o zdrowie pracowników. PKO Bank Polski zapowiedział przerwę techniczną w nocy z soboty na niedzielę, z 18 na 19 lipca. Od północy do 6 rano klienci nie będą mogli korzystać z aplikacji IKO i serwisu IPKO. Oznacza to brak możliwości logowania, sprawdzania salda czy wykonywania przelewów. Płatności kartą oraz wypłaty z bankomatów będą jednak działać bez zakłóceń. Warto zaplanować ważne operacje bankowe przed przerwą. Płatności kartą online będą wymagały autoryzacji kodem SMS i PIN-em do karty.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polacy masowo refinansują swoje kredyty hipoteczne, korzystając z niższych stóp procentowych. W pierwszych miesiącach roku banki udzieliły aż 130 tysięcy hipotek, z czego 1/3 służyła spłacie wcześniejszych zobowiązań. Dzięki temu miesięczne raty mogą spaść nawet o 800 zł. Eksperci radzą jednak, by przed zmianą banku najpierw negocjować warunki z obecnym kredytodawcą. Banki coraz bardziej konkurują o klientów, co może przynieść dodatkowe korzyści dla kredytobiorców. Rząd planuje zmiany w programie bezpłatnych leków dla seniorów, które mogą przynieść oszczędności od 0,5 do niecałych 2 miliardów złotych. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że dostępność leków dla pacjentów nie ulegnie pogorszeniu. Rozważane są 3 scenariusze, w tym pełna refundacja do ceny najtańszego leku. Koszty programu rosną, a w ubiegłym roku skorzystało z niego 7,2 miliona osób. Resort Zdrowia chce uniknąć sytuacji, w której zabrakłoby najtańszych leków w aptekach. Planowane zmiany wymagają jeszcze analiz rynku i negocjacji z producentami.
2: Nie wszyscy emeryci muszą płacić za wywóz śmieci. W określonych sytuacjach mogą uzyskać całkowite zwolnienie z opłat, jeśli spełnią wymogi i zgłoszą to w urzędzie. Zwolnienie dotyczy nieruchomości niezamieszkanych, na przykład gdy senior przebywa dłużej w szpitalu. Warto sprawdzić, czy gmina oferuje ulgi dla seniorów, co może znacząco odciążyć domowy budżet. Samorządy mogą też wprowadzać własne programy pomocowe dla osób o niskich dochodach. Ważne, by nie rezygnować z opłat na własną rękę, ponieważ może to prowadzić do problemów finansowych.
1: Wielka Brytania po niemal 2 dekadach wznowiła produkcję kutych luf artyleryjskich, a pierwsze egzemplarze trafiły już na Ukrainę. W ramach kontraktu o wartości 61 milionów funtów Brytyjczycy planują wyprodukować 150 luf kalibru 105 i 155 mm. Produkcja odbywa się w Sheffield, gdzie modernizowany jest zakład Sheffield Forgemasters. Polska również posiada własne możliwości produkcji luf w hucie Stalowa Wola, która dostarcza lufy do Haubitz Krab. W obliczu rosnącej liczby systemów artyleryjskich kluczowe staje się pytanie o wydajność produkcji i zapasy. Brytyjski przykład pokazuje, jak ważne jest posiadanie zdolności przemysłowych i zapasów w kontekście długotrwałego konfliktu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Grupa WB została wybrana jako członek założyciel EU Ukraine Drone Alliance, pierwszej platformy współpracy przemysłu europejskiego i ukraińskiego. To wyróżnienie podkreśla jej pozycję jako lidera w dziedzinie systemów bezzałogowych. Grupa WB wnosi swoje doświadczenie w projektowaniu i produkcji produkcji dronów, co jest kluczowe dla rozwoju zdolności Unii Europejskiej w tym obszarze. Sojusz ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii dronowych i antydronowych, bazując na doświadczeniach z wojny w Ukrainie. Członkowie Sojuszu będą współtworzyć kierunki rozwoju technologii i rekomendacje dla przyszłych programów europejskich. Grupa WB działa w Ukrainie od 2014 roku, dostarczając zaawansowane systemy rozpoznania i współpracując z ukraińskim wojskiem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Po niespodziewanym ślubie Ewy i Romea, który zakończył poprzedni sezon, atmosfera w rodzinie Żeleńskich staje się napięta. Elżbieta, babcia Ewy, nie może pogodzić się z faktem, że młodzi pobrali się za jej plecami. Wnuczka otwarcie buntuje się przeciwko babci, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Ewa zarzuca Elżbiecie, że nie akceptuje jej małżeństwa i traktuje je jak chwilowy kaprys. Konflikt narasta, a Ewa stara się przekonać babcię, że jej decyzja była świadomym wyborem. Czy Elżbieta zaakceptuje małżeństwo? Małżeństwo wnuczki? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki.
2: Serial Panna Młoda w nadchodzących odcinkach od 155 do 157, które zostaną wyemitowane 27 i 28 lipca, przyniesie prawdziwą burzę emocji. Tancer odkryje, że jej tajemniczym szefem jest Cichan, co rozpocznie między nimi bezwzględną wojnę. Bejza, uciekając przed gniewem Cichana, szuka pomocy u Hanser, zdradzając jej wielką tajemnicę. Cichan dowiaduje się, że nie jest ojcem dziecka Bejzy, co wywołuje u niego ogromną wściekłość. Tymczasem Hanser, nosząca dziecko Cichana, planuje ucieczkę z miasta. Jonca w końcu odzyskuje przytomność, a Melih wspiera Hanser w jej decyzji o opuszczeniu Stambułu. Serial zapowiada się na pełen dramatycznych zwrotów akcji i emocji.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semih, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kansel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Panna Młoda, powraca z emocjonującym 154. odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17.15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tayyar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jonce z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Poznaniu prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Gdańsku termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Donald Tusk podczas zamkniętego spotkania z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej w Warszawie ostrzegł, że głównym wyzwaniem przed przyszłorocznymi wyborami są ugrupowania Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna, a nie PiS. Omawiano także kryzys w relacjach polsko-ukraińskich oraz problemy w służbie zdrowia. Premier zapowiedział trudny wrzesień z powodu planowanych protestów nauczycieli. Po spotkaniu Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając mediów.
3: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana. Sztab Generalny Wojska Polskiego przeprowadza kluczowe testy nowoczesnych technologii bezzałogowych w ramach ćwiczeń Bursztynowy Obrońca 26. Centralnym punktem jest bezzałogowy system powietrzny Avalon, który umożliwia pionowy start i lądowanie. W manewrach bierze udział kilkanaście tysięcy żołnierzy oraz setki jednostek sprzętu wojskowego. Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie zdolności obronnych Polski i NATO.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 15 lipca na plaży miejskiej w Szczytnie skradziono defibrylator AED o wartości ponad 10 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej reakcji Straży Miejskiej i Policji 54-letni sprawca został zatrzymany, a sprzęt odzyskany. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży defibrylatora oraz wcześniejszych kradzieży w lokalnych sklepach. Za te przestępstwa grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
3: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
3: Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
2: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 25 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, ponownie staje do walki z glejakiem czwartego stopnia. Choć zebrał już ponad 2,5 miliona złotych na leczenie, choroba nie daje za wygraną. Adrian, wspierany przez żonę Anitę, nie poddaje się, choć codzienność przestała przypominać normalne życie. Znowa choroby to kolejny cios, ale Adrian nie boi się bólu ani operacji. Najbardziej przeraża go myśl, że może nie zobaczyć, jak dorastają jego dzieci.
2: Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska postanowili złamać modowe tabu i pojawili się na włoskim weselu w czerni, od stóp do głów. Wbrew tradycji, która czarny kolor rezerwuje na smutniejsze okazje, para wyglądała jak z okładki magazynu modowego. Internauci nie mogli się nachwalić ich stylizacji, a włoskie krajobrazy tylko podkreśliły elegancję zdjęć. Czyżby czarna elegancja na weselach miała stać się nowym trendem? Izabela Janachowska, nasza ulubiona ekspertka ślubna, zaskoczyła wszystkich, ogłaszając, że jest już w trzecim trymestrze ciąży. Czas płynie, a jej brzuszek rośnie. Ale jedno jest pewne. Gwiazda promienieje jak nigdy dotąd. Co ciekawe, jej mąż dowiedział się o ciąży dopiero w czwartym miesiącu, co było dla niego prawdziwym, wielkanocnym zaskoczeniem. A teraz Izabela chwali się zdjęciami z tropikalnego urlopu, gdzie w białej sukience i szpilkach wygląda jak milion dolarów.
1: Prime Video zaskakuje nas we wrześniu nowymi produkcjami, w tym francuskim romansem Ty plus ja, wbrew wszystkim. Historia oparta na bestsellerowej serii Emmy Green opowiada o dwojgu studentów, którzy z wrogów stają się kochankami. W rolach głównych zobaczymy Wittorię Di Savoie i Lukasa Barskiego, a film zadebiutuje już 18 września. Czy ta opowieść o miłości i tajemnicach podbije serca widzów, czy może okaże się kolejnym kliszem? Czas pokaże.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma, a Plac Niepodległości zamieni się w muzyczne centrum regionu. Już 18 lipca mieszkańcy będą mogli posłuchać takich gwiazd jak Krzysztof Cugowski, Michał Szpak czy Big Cyc. Czyżby Chełm stał się nową stolicą polskiej muzyki? Transmisja na żywo w telewizji, więc nawet ci, którzy nie zdążą do Chełma, będą mogli poczuć te emocje. Ciekawe, czy Majka Jeżowska znowu zaskoczy strojem.
2: Małgorzata Rozenek-Majdan znów zaskakuje. Tym razem jej ogród przeszedł kolejną metamorfozę, bo przecież zawsze można coś poprawić, prawda? Gwiazda postawiła na nowe, dorosłe rośliny, które mają zapewnić efekt wow od razu, bez czekania latami. A wszystko to z gwarancją, bo przecież kto by chciał, żeby te cenne krzewy zwiędły? Internauci są zachwyceni, a my zastanawiamy się, co będzie następne. Może fontanna z marmuru?
1: Joanna Kołaczkowska, znana jako niezrównana Aśka z Hrabi, potrafiła rozśmieszać Polskę jednym spojrzeniem, choć jej własne życie przypominało bardziej dramat niż komedię. Strata ojca, rozpad małżeństwa i walka z chorobą to tylko niektóre z wyzwań, którym musiała stawić czoła. Mimo że minął już rok od jej śmierci, wciąż trudno uwierzyć, że nie ma jej z nami. Jej sceniczna energia i absurdalny humor były tylko jedną stroną medalu, za którym kryła się kobieta pełna sprzeczności i głębokich refleksji.
2: Doda Megacamp, zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu. A frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zenek Martyniuk, król disco polo, zaskakuje fanów swoją nową sylwetką. Czyżby dieta cud, czy może stres rodzinny? Artysta, który od dekad bawi tłumy hitami jak Przez Twe Oczy Zielone, teraz sam staje się tematem rozmów. W 2025 roku zapowiedział odchudzanie, ale trasy koncertowe i nocne przekąski nie ułatwiają zadania. Cóż, nawet gwiazdy muszą czasem zmierzyć się z pokusami.
1: Rok po niespodziewanej śmierci Ozziego Osborna, Birmingham postanowiło uczcić pamięć księcia ciemności w wielkim stylu. Już 22 lipca odbędzie się pierwszy w historii Dzień Ozziego, pełen koncertów, pokazów filmowych i sztuki ulicznej. Władze miasta zadbały nawet o limitowaną edycję koszulek z wizerunkiem Ozziego z jego ostatniego koncertu. Ciekawe, czy to jednorazowy hołd, czy może początek nowej tradycji? Jason Newsted, były basista Metallica, przypomniał sobie koncert, który mógłby konkurować z najlepszymi filmami akcji. W Kanadzie w latach 80. fani postanowili urozmaicić występ, rzucając w muzyków rzutkami do darta. Jedna z nich wylądowała tuż obok stopy Jamesa Hetfielda, co zmusiło zespół do przerwania koncertu. Publiczność nie pozostawiła jednak sprawy bez reakcji. Winowajca został szybko zidentyfikowany i dosłownie zniknął w tłumie. Ach, te niezapomniane czasy rock'n'rolla. Wielki finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej już za rogiem, a w nim starcie gigantów. Argentyna kontra Hiszpania. Tymczasem Anglia, która mogła być w finale, przegrała z Argentyną, a winą obarcza się Micka Jaggera. Tak, tak, klątwa Jaggera znów dała o sobie znać, gdyż Anglia przegrała każdy mecz, na którym pojawił się frontman The Rolling Stones. Czy to przypadek? Czy może Mick powinien trzymać się z dala od stadionów?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Katowicach termometry wskażą 24 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. W Toruniu zaś możemy liczyć na też 24 stopnie i wiatr zachodni z prędkością do 7 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Mężczyzna prowadził samochód pod wpływem alkoholu, przekraczając prędkość 220 km na godzinę. Wyrok nie jest prawomocny, a obrona zapowiedziała apelację. Sędzia podkreślił, że kara ma zabezpieczyć drogi przed takimi kierowcami.
2: We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności pod kryptonimem Alarm 26. Między godziną 7 a 19. Mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe w różnych miejscowościach. To zaplanowana akcja szkoleniowa, więc nie ma powodu do niepokoju. Służby podkreślają, że są to jedynie testy systemu alarmowego. 3-letni pies Jaś został ukąszony przez żmiję nad Liwcem, co rozpoczęło dramatyczną walkę z czasem. Mimo desperackich poszukiwań właścicielki, pani Łucji, odpowiedni lek dotarł za późno i pies nie przeżył. Problem z dostępnością antytoksyny w Polsce wynika z jej wysokiej ceny, krótkiego terminu ważności i trudności w pozyskaniu jadu żmij, które są pod ochroną. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza zakaz wykorzystywania wizerunku dzieci w mediach społecznościowych i na stronach internetowych żłobków. Nowe przepisy mają na celu ochronę prywatności najmłodszych oraz podniesienie standardów opieki. Zmiany obejmują również ujednolicenie wymogów dla opiekunów, wprowadzenie obowiązkowych szkoleń oraz poprawę jakości posiłków w placówkach. Nowelizacja czeka teraz na obrady Senatu i podpis prezydenta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już w najbliższą niedzielę, 19 lipca, krakowski rynek główny zamieni się w ogromny weselny parkiet. O godzinie 19 rozpocznie się tam największe wesele w Polsce z DJ Staszkiem, który zadba o weselny klimat. Gwiazdą wieczoru będzie Kordian, znany z połączenia disco polo z góralską energią. Po koncercie zaplanowano after party w Phoenix Club, co zapewni taneczne emocje do późna. Nowe zestawienie wskazuje na miasta w Polsce, które uchodzą za najsmutniejsze, z dominacją miejscowości z południa kraju. Wśród nich są miasta z Górnego i Dolnego Śląska, które odczuły skutki transformacji ustrojowej i upadku przemysłu. Na liście znalazły się także Radom i Konin, zmagające się z problemami na rynku pracy i transformacją energetyczną. Mimo trudności, wiele z tych miast ma bogatą historię i mieszkańców walczących o lepszą przyszłość.
2: Wakacyjne Miasto Kobiet powraca po jednym roku przerwy, tym razem w Szczecinie. Festiwal, który wcześniej odbywał się w Świnoujściu, oferuje koncerty, warsztaty i spotkania z inspirującymi osobowościami. Nowa lokalizacja na szczecińskiej Łasztowni łączy wakacyjny luz z miejską energią. Wśród gości znajdziemy takie gwiazdy jak Iwona Pawlowicz i Katarzyna Skrzynecka.
1: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, sprzeciwiając się wprowadzaniu związków partnerskich. Jednocześnie podpisał ustawę zakazującą patostreamingu, mającą chronić młodzież przed szkodliwymi treściami w internecie. Polsat News odegrał kluczową rolę w nagłaśnianiu problemu patostreamingu, co przyczyniło się do przyjęcia nowych przepisów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poseł Paweł Ślis miał wypadek na hulajnodze i trafił do szpitala z kontuzją ręki. Z tego powodu nie pojawił się na umówionym wywiadzie w Radiu Z ani na posiedzeniu Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował o zmianie kolejności obrad. Na szczęście kontuzja nie jest poważna, a poseł Ślis podziękował za wsparcie na portalu społecznościowym. W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z decyzją o zakazie działalności w stowarzyszeniach politycznych. Mateusz Morawiecki, mimo ultimatum, chce pozostać w partii i kontynuować działalność swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Politolog profesor Antoni Dudek ostrzega, że ewentualny rozłam może przynieść PiS więcej strat niż korzyści, a największym beneficjentem wewnętrznych tarć może okazać się premier Donald Tusk. Decyzja o opuszczeniu stowarzyszeń ma zapaść do 23 lipca. Generał Walerii Załużny ostrzega, że wojna w Ukrainie zmierza w stronę wyniszczającego konfliktu. Podczas spotkania w Londynie były dowódca ukraińskiej armii podkreślił, że bez zdecydowanego działania Zachodu wojna może trwać jeszcze przez wiele lat. Igor Tracz, polski wolontariusz, który rozmawiał z generałem, zaznaczył, że Załużny sugeruje potrzebę fizycznego zaangażowania NATO. To jeden z najmocniejszych głosów w sprawie przyszłości konfliktu. W sądzie okręgowym w Legnicy zapadł wyrok dożywocia dla 35-letniego Mateusza J., który przez 4 lata więził i znęcał się nad poznaną w sieci kobietą. Mężczyzna zamknął swoją ofiarę w pomieszczeniu bez okien i podstawowych wygód, brutalnie ją bijąc i gwałcąc. Mateusz J. nie zgadza się z wyrokiem i złożył apelację do sądu apelacyjnego we Wrocławiu. Pierwsza rozprawa odwoławcza odbędzie się na początku września.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
1: W gminie Pęcław na Dolnym Śląsku trwają intensywne poszukiwania tajemniczego drapieżnika, prawdopodobnie pumy. W akcji biorą udział drony z termowizją oraz śmigłowiec policyjny. W sieci pojawiło się nagranie, które może przedstawiać poszukiwanego kota. Jednak eksperci podkreślają, że potrzebne są dokładniejsze dowody. Mieszkańcy są proszeni o ostrożność i zgłaszanie wszelkich spotkań z dzikim zwierzęciem odpowiednim służbom.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie w Białymstoku, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie również 24 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy na kwotę 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 250 zawiadomień, a wszczęto około 200 postępowań. Minister finansów Andrzej Domański mówi o niegospodarności i łamaniu prawa. Kontrole objęły 167 podmiotów, w tym ministerstwa i fundacje. Wykryte nieprawidłowości to między innymi wydawanie pieniędzy bez podstawy prawnej i łamanie zasad przyznawania pomocy publicznej. Śledztwa trwają, a ich wyniki mogą mieć poważne konsekwencje.
2: Japoński koncern 7&E Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, prowadzi rozmowy o inwestycji w grupę Żabka. Kurs akcji Żabki na warszawskiej giełdzie wzrósł o 15% po tych doniesieniach. Transakcja może obejmować przejęcie dwucyfrowego pakietu udziałów, co może być warte kilka miliardów złotych. Eksperci podkreślają, że taki ruch mógłby przyspieszyć zagraniczną ekspansję Żabki. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla globalnych koncernów.
1: Nowe przepisy dotyczące umów cywilnoprawnych obowiązują od kilku dni, a Państwowa Inspekcja Pracy już otrzymała około 70 skarg. Inspektorzy przygotowują się do pierwszych kontroli, koncentrując się na pozornych umowach B to B i zleceniach zastępujących etaty. Celem reformy jest eliminacja przypadków obchodzenia prawa pracy. Firmy mogą uniknąć problemów, dostosowując umowy do nowych przepisów. Inspektorzy będą monitorować sytuację i co tydzień raportować o nowych skargach i kontrolach. Na razie nie wiadomo, które branże są najbardziej dotknięte.
2: Polskie firmy coraz częściej poszukują pracowników za granicą. Niedobór chętnych do pracy zmusza przedsiębiorstwa do rekrutacji w Azji, na Kaukazie i w Ameryce Południowej. W tym roku aż 18% firm planuje zatrudniać nowych pracowników, z czego co czwarta poza Polską. Największe zainteresowanie wykazują branże transportu, spedycji i logistyki. Jednak bariery językowe i kulturowe stanowią wyzwanie dla pracodawców. Coraz więcej firm korzysta z pomocy agencji zatrudnienia, by sprostać tym trudnościom.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje zmiany w programie bezpłatnych leków dla seniorów, które mogą przynieść oszczędności od 0,5 do niecałych 2 miliardów złotych. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że dostępność leków dla pacjentów nie ulegnie pogorszeniu. Rozważane są 3 scenariusze, w tym pełna refundacja do ceny najtańszego leku. Koszty programu rosną, a w ubiegłym roku skorzystało z niego 7,2 miliona osób. Resort Zdrowia chce uniknąć sytuacji, w której zabrakłoby najtańszych leków w aptekach. Planowane zmiany wymagają jeszcze analiz rynku i negocjacji z producentami. Polskie firmy coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w międzynarodowych programach zbrojeniowych. Przykładem jest współpraca zakładów Promot z General Dynamics Land Systems w ramach programu Abrams. Promot, specjalizujący się w obróbce metalu, produkuje komponenty do czołgów Abrams, które trafią do polskich sił zbrojnych jeszcze w tym roku. Współpraca ta pokazuje, że polskie firmy nie tylko uczestniczą w krajowych projektach, ale także stają się częścią globalnych łańcuchów dostaw. Dzięki temu polski przemysł zbrojeniowy zyskuje na znaczeniu, a lokalne firmy mają szansę na rozwój i ekspansję na rynki międzynarodowe. To dopiero początek, a udział polskich przedsiębiorstw w takich projektach ma szansę się rozszerzać. Wielka Brytania po niemal 2 dekadach wznowiła produkcję kutych luf artyleryjskich, a pierwsze egzemplarze trafiły już na Ukrainę. W ramach kontraktu o wartości 61 milionów funtów Brytyjczycy planują wyprodukować 150 luf kalibru 105 i 155 mm. Produkcja odbywa się w Sheffield, gdzie modernizowany jest zakład Sheffield Forgemasters. Polska również posiada własne możliwości produkcji luf w hucie Stalowa Wola, która dostarcza lufy do Haubitz Krab. W obliczu rosnącej liczby systemów artyleryjskich kluczowe staje się pytanie o wydajność produkcji i zapasy. Brytyjski przykład pokazuje, jak ważne jest posiadanie zdolności przemysłowych i zapasów w kontekście długotrwałego konfliktu. Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła rekordowe wyniki zakładów Jelcz, które w 2026 roku znacząco zwiększyły zdolności produkcyjne. Jelcz dostarczył już 300 pojazdów dla Sił Zbrojnych RP, co oznacza wzrost o ponad 50% w porównaniu do ubiegłego roku. Firma inwestuje w nowoczesne technologie, w tym nową lakiernię, co ma zwiększyć produkcję i poprawić jakość pojazdów. Jelcz odgrywa kluczową rolę w programach modernizacyjnych Wojska Polskiego, dostarczając podwozia dla systemu Patriot. Spółka dąży również do pełnej polonizacji komponentów, co ma zwiększyć niezależność technologiczną kraju.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint ogłosiła przyspieszenie prac nad systemem przeciwbalistycznym Freya. Pierwszy test pocisku przechwytującego FP7X zaplanowano na lipiec przyszłego roku, co jest znaczącym przyspieszeniem. Projekt Freya wspiera wspierany przez Międzynarodową Koalicję Antybalistyczną. Ma być tańszą alternatywą dla amerykańskich systemów Patriot. Pocisk FP7 Joker Ace osiąga prędkość 2200 metrów na sekundę i ma zasięg do 80 km. Współpraca z europejskimi partnerami, w tym niemiecką firmą Diehl Defence, pozwala na rozwój nowoczesnych technologii naprowadzania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Na Bydgoszczy przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Po niespodziewanym ślubie Ewy i Romea, który zakończył poprzedni sezon, atmosfera w rodzinie Żeleńskich staje się napięta. Elżbieta, babcia Ewy, nie może pogodzić się z faktem, że młodzi pobrali się za jej plecami. Wnuczka otwarcie buntuje się przeciwko babci, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Ewa zarzuca Elżbiecie, że nie akceptuje jej małżeństwa i traktuje je jak chwilowy kaprys. Konflikt narasta, a Ewa stara się przekonać babcię, że jej decyzja była świadomym wyborem. Czy Elżbieta zaakceptuje małżeństwo? Małżeństwo wnuczki? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrachigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semih, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kancel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? 4249 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski przeżywa bolesne rozczarowanie. Jego wirtualna sympatia z forum jazzowego okazuje się być Krystyną, co prowadzi do emocjonalnego zawirowania. Spotkanie na żywo nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Krystyna niesłusznie podejrzewa Juliusza o romans z młodszą Angelą. Zawiedziony Juliusz odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo starań syna Wojtka. Wojtek jednak nie daje za wygraną i zmusza ojca do badań. Wizyta u nefrologa przynosi dobre wieści, ale konieczna jest konsultacja kardiologiczna z powodu podwyższonego ciśnienia. Ostatecznie Juliusz zgadza się na dalsze leczenie, zrozumiawszy, jak ważny jest dla rodziny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 21 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to też 21 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Letnia ulewa ma swój rytm. Wystarczy się wsłuchać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Poseł Paweł Ślis miał wypadek na hulajnodze i trafił do szpitala z kontuzją ręki. Z tego powodu nie pojawił się na umówionym wywiadzie w Radiu Z ani na posiedzeniu Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował o zmianie kolejności obrad. Na szczęście kontuzja nie jest poważna, a poseł Ślis podziękował za wsparcie na portalu społecznościowym. W Nikaragui zaginął 80-letni emerytowany biskup Juan Abelardo Mata. Duchowny zniknął na początku lipca, a jego los pozostaje nieznany. Władze twierdzą, że wrócił do domu po przesłuchaniach, jednak nikt go nie widział. Sprawa wywołała reakcję Organizacji Praw Człowieka i zwróciła uwagę na prześladowania Kościoła katolickiego przez reżim Daniela Ortegi. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karalu. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
2: Ukraińskie wojsko przeprowadziło innowacyjną operację na Kosie Kimburskiej, wykorzystując bezzałogowe drony morskie i lądowe. 123. Samodzielna Brygada Obrony Terytorialnej dostarczyła uzbrojony pojazd lądowy na zajęte przez Rosjan wybrzeże, co stanowi pierwszą znaną misję tego typu na świecie. Operacja ta pokazuje, jak nowe technologie zmieniają oblicze współczesnych działań bojowych. Szczegóły dotyczące skutków rajdu nie zostały jeszcze ujawnione. Pierwszy polski satelita z konstelacji Mikroglob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system Mikroglob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. W najbliższych tygodniach Wenus, planeta miłości, wpłynie na nasze życie uczuciowe. Astrolodzy przewidują, że dla wielu osób będzie to czas intensywnych emocji i ważnych decyzji. Szczególnie wagi, byki i ryby mogą odczuć te zmiany, otwierając się na nowe doświadczenia lub odnawiając istniejące relacje. To dobry moment na szczere rozmowy i odważne kroki w miłości. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów.
3: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przyczyną są głęboko osadzone zabrudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu, zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość.
2: Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoskim, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Beata Kozidrak znów pokazała, kto rządzi na scenie. Podczas koncertu w Folwarku Ruchenka nie tylko porwała tłumy swoimi hitami, ale zaskoczyła wszystkich, zapraszając na scenę Ralfa Kamińskiego. Ich wspólny występ wywołał prawdziwą burzę emocji i stał się hitem wieczoru. Beata i Ralf udowodnili, że muzyczna chemia to ich specjalność, a publiczność oszalała z radości. Dominika Gwit, nasza ulubiona królowa Instagrama, znowu w akcji. Aktorka nie przestaje zasypywać fanów zdjęciami z wakacji nad polskim morzem, gdzie odpoczywa z synkiem. Słońce, plaża i uśmiechy. To jej recepta na idealne lato. Internauci zachwyceni, a Dominika żartuje, że może spamować wakacjami bez końca. Cóż, kto by się nie chciał tak zmęczyć na urlopie? Sylwia Peretti, znana z programu Królowe Życia, uczciła 3. rocznicę tragicznej śmierci swojego syna Patryka. Na Instagramie pokazała nagranie z sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie, gdzie zapaliła znicz z 4 imionami ofiar wypadku. Patryk, miłośnik motoryzacji, zginął w Krakowie, gdy samochód, którym jechał, uderzył w bariery i dachował. Peretti, mimo upływu lat, wciąż zmaga się z bólem straty, ale powoli wraca do życia publicznego, podkreślając wartość pamięci o bliskich.
2: Julia Dybowska, znana jako polska Barbie, znów wzbudza emocje. Jej fani coraz bardziej martwią się o zdrowie modelki, która na Instagramie pokazuje, że coś je, ale nigdy nie widzimy, jak to robi. Życie w luksusie z miliarderem i jego żoną piętro niżej to dopiero początek tej telenoweli. Czy Julia naprawdę je? Czy to tylko kolejny odcinek w jej medialnym show? Na lotnisku Chopina w Warszawie pojawił się Krzysztof Gojdź, otoczony przez uzbrojonych ludzi Krzysztofa Rutkowskiego. Wygląda to jak scena z filmu akcji, ale to rzeczywistość. Gojdź, znany lekarz medycyny estetycznej, drży o swoje życie z powodu gruźb od byłego przyjaciela i asystenta. Zgłosił sprawę na policję, a teraz, niczym gwiazda Hollywood, porusza się z ochroną 24 godziny na dobę. Cóż, niektórzy mają swoje 5 minut sławy, a inni całodobową ochronę. Maciej Orłoś, legenda polskiej telewizji, dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich emeryturach. Okazuje się, że jego świadczenie jest wyższe niż się spodziewał, ale wciąż nie spełnia jego oczekiwań. Cóż, może to dlatego, że składki nie były takie małe, ale przecież każdy chciałby więcej, prawda? Orłoś, podobnie jak Artur Barciś, wciąż pracuje, bo jak sam mówi, lubi swoją pracę. Może to właśnie pasja do pracy jest najlepszym zabezpieczeniem na starość?
1: Magdalena Lubacz-Rataj, znana jako Maluba, znowu zaskakuje. Gwiazda disco polo i influencerka ogłosiła, że spodziewa się dziecka, publikując nagranie z partnerem i rosnącym brzuszkiem. Fani natychmiast zasypali ją gratulacjami, a my zastanawiamy się, czy to nowy trend w celebryckim świecie. Ogłaszanie ciąży jako kolejny hit sezonu. Czekamy na kolejne emocjonujące posty i życzymy Malubie dużo zdrowia w tym nowym rozdziale.
2: Mandaryna znowu na językach. Po latach wraca do Michała Wiśniewskiego, a ich związek budzi większe emocje niż najnowszy odcinek Mody na sukces. Jakby tego było mało, Marta Wiśniewska zatańczy w Tańcu z Gwiazdami, co z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich fanów tanecznych wygibasów. A w sieci krąży zdjęcie z jej szkolnych lat, które pokazuje, że już wtedy potrafiła przyciągać spojrzenia. Cóż, niektórzy po prostu rodzą się gwiazdami.
1: Serial Samo Życie zadebiutował 24 lata temu, a jego gwiazdy przeszły prawdziwe metamorfozy. Kto by pomyślał, że czas może tak zmienić ulubieńców widzów? Od fryzur po styl, aktorzy są niemal nie do poznania. Dla niektórych była to trampolina do kariery, dla innych kolejny rozdział w artystycznym życiu. Cóż, czas nie oszczędza nikogo, nawet gwiazd telewizji.
2: W Tańcu z Gwiazdami znowu zawrzało. Żurnalista, który miał być jedną z gwiazd nowej edycji, podobno zrezygnował jeszcze przed rozpoczęciem treningów. Powód? Problemy zdrowotne, które uniemożliwiłyby mu codzienne zmagania na parkiecie. Na jego miejsce wskoczył Dominik Smaruj, a produkcja programu milczy jak zaklęta, pozostawiając fanów w niepewności. Cóż, wygląda na to, że taneczne show zaczyna się od emocji, jeszcze przed pierwszym krokiem na parkiecie.
1: Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pokazała się w bikini, udowadniając, że wiek to tylko liczba. 59-latka, która łączy pracę z relaksem na Sycylii, nie boi się odsłaniać ciała i chwalić swoją formą. Fani są zachwyceni, a sama Minge podkreśla, że jej sylwetka to efekt codziennej aktywności i zdrowego stylu życia. Czyżby nowa ikona fitness? Devin Townsend, znany muzyk, ma już serdecznie dość kanadyjskiego duetu Angine de Poitrine, który podbija świat swoimi groteskowymi maskami i kropkowanymi kostiumami. Choć nie zagłębił się w ich muzykę, to ich wizerunek doprowadza go do szału. Wielki nos w grochy i nagle wszyscy się tym jarają, mówi Townsend, który woli trzymać się z daleka od tego szumu. Tymczasem sam artysta szykuje się do koncertu w Warszawie, promując swój nowy album The Moth.
2: 60 lat temu narodziło się trio Cream, które wstrząsnęło światem muzyki. Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker stworzyli pierwszą rockową supergrupę, łącząc blues, psychodelię i jazzową improwizację. Choć istnieli tylko 2 lata, ich wpływ na muzykę jest nie do przecenienia. Mimo że ego muzyków rosło szybciej niż ich sława, a trasy koncertowe były mordercze, ich utwory, jak Sunshine of Your Love, wciąż inspirują kolejne pokolenia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 24 stopnie i wiatrem zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry tak samo pokażą 24 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Lato w pełni, a pogoda zachwyci nas dzisiaj z przelotnym deszczem, który przyniesie chwilę wytchnienia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miejscowości Budziska, niedaleko Halinowa, odkryto makabryczne znalezisko. Przechodnie natknęli się na zafoliowane paczki z martwymi królikami i ich rozczłonkowanymi szczątkami. Sprawą zajmują się już organy ścigania, które prowadzą dochodzenie. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz inspektorzy weterynaryjni.
2: W Polsce rosną antyukraińskie nastroje, co pokazuje fala absurdalnych komentarzy w sieci. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zwraca uwagę na mylenie pojęć, jak w przypadku Bandery na statku, która jest mylona z ukraińskim nacjonalistą Banderą. Polityk podkreśla, że dezinformacja i brak wiedzy mogą być niebezpieczne, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie. Apeluje o rozsądek i weryfikację informacji. W Bydgoszczy doszło do niecodziennego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Klient zamówił dwie pizze za 333 zł, ale odmówił ich odbioru i zapłaty, grożąc właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora. Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad, w okolicach Grudziądza znajdziecie wiele atrakcyjnych kąpielisk. W zasięgu krótkiej podróży samochodem czekają na Was m.in. plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim Wielkim oraz zrewitalizowana plaża Tarpno. Oba miejsca oferują nowoczesne zaplecze rekreacyjne i są strzeżone przez ratowników. Dla miłośników natury polecamy kąpielisko Trzcianno w Borach Tucholskich, które urzeka krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sztab Generalny Wojska Polskiego przeprowadza kluczowe testy nowoczesnych technologii bezzałogowych w ramach ćwiczeń Bursztynowy Obrońca 26. Centralnym punktem jest bezzałogowy system powietrzny Avalon, który umożliwia pionowy start i lądowanie. W manewrach bierze udział kilkanaście tysięcy żołnierzy oraz setki jednostek sprzętu wojskowego. Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie zdolności obronnych Polski i NATO. W Strzegomiu zatrzymano 42-latka podejrzanego o celowe wywołanie pożaru na nieczynnym wysypisku śmieci. Pożar, który wybuchł 11 lipca, objął także opuszczone budynki przemysłowe. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a grozi mu nawet 10 lat więzienia. Służby badają, czy w sprawę zamieszane są inne osoby. Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
2: Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
1: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.
2: Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem czterech pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 23 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 27 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski nie zadebiutował w amerykańskiej MLS w barwach Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu złej jakości powietrza spowodowanej dymem z pożarów lasów w Kanadzie. Spotkanie odbędzie się 6 października. Kibice będą musieli poczekać na pierwszy występ Lewandowskiego do 23 lipca, kiedy to Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami.
2: Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA.
1: Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas meetingu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczej, najlepszym rezultatem od 2022 roku.

0: wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna. W Atlancie trwa emocjonujący półfinał Mundialu 2026, gdzie Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi. Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7 wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej. FIFA zdecydowała, że sędzią tego meczu będzie Słoweniec Slavko Vincic. Decyzja ta wywołała zaskoczenie, a były sędzia Manuel Grafe sugeruje, że za wyborem mogą stać polityczne rozgrywki wewnątrz FIFA. Pojawiają się też głosy, że Marciniak zapłacił za kontrowersyjną decyzję w meczu Argentyna-Algieria.
0: Laura Grzyb, mistrzyni świata IBO w boksie, już w sobotę zmierzy się z Rajlą Nascimento na gali XTB KSW 120 w Gdyni. To będzie jej 3 pojedynek w MMA, a pierwszy od zdobycia tytułu mistrzyni w boksie. Brazylijka Nascimento, doświadczona zawodniczka z 24 walkami na koncie, specjalizuje się w brazylijskim jiu-jitsu. Walka zapowiada się emocjonująco, a wynik poznamy już w sobotę.
2: Lech Poznań zdobył Superpuchar Polski, pokonując Górnika Zabrze 3-1. Mecz przyćmił jednak ogromny transparent wymierzony w prezesa PZPN, Cezarego Kuleszę. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie z decyzji o przeniesieniu finału do Wrocławia, choć ostatecznie mecz odbył się w Poznaniu.
0: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli. Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1009 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Letnie dni w naszym kraju bywają kapryśne, a lekki deszcz tylko podkreśli tę różnorodność pogody.
4: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Po niespodziewanym ślubie Ewy i Romea, który zakończył poprzedni sezon, atmosfera w rodzinie Żeleńskich staje się napięta. Elżbieta, babcia Ewy, nie może pogodzić się z faktem, że młodzi pobrali się za jej plecami. Wnuczka otwarcie buntuje się przeciwko babci, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Ewa zarzuca Elżbiecie, że nie akceptuje jej małżeństwa i traktuje je jak chwilowy kaprys. Konflikt narasta, a Ewa stara się przekonać babcię, że jej decyzja była świadomym wyborem. Czy Elżbieta zaakceptuje małżeństwo? Wnuczki? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semih, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kancel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? 4249 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski przeżywa bolesne rozczarowanie. Jego wirtualna sympatia z forum jazzowego okazuje się być Krystyną, co prowadzi do emocjonalnego zawirowania. Spotkanie na żywo nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Krystyna niesłusznie podejrzewa Juliusza o romans z młodszą Angelą. Zawiedziony Juliusz odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo starań syna Wojtka. Wojtek jednak nie daje za wygraną i zmusza ojca do badań. Wizyta u nefrologa przynosi dobre wieści, ale konieczna jest konsultacja kardiologiczna z powodu podwyższonego ciśnienia. Ostatecznie Juliusz zgadza się na dalsze leczenie, zrozumiawszy, jak ważny jest dla rodziny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Gdańsku termometry wskażą 21 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. W Poznaniu zaś możemy liczyć na 22 stopnie i wiatr zachodni z prędkością do 7 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie, nad Menem, 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
3: Komisja Europejska zatwierdziła porozumienie dotyczące programu AGIL, który ma przyspieszyć rozwój technologii obronnych w Unii Europejskiej. Dzięki budżetowi 115 milionów euro program umożliwi szybsze wprowadzanie innowacji, takich jak sztuczna inteligencja i drony, do użytku przez siły zbrojne od 2027 roku. AGIL ma wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz startupy, co przyczyni się do szybszego wdrażania nowych technologii w odpowiedzi na potrzeby obronne.
2: Sztab Generalny Wojska Polskiego przeprowadza kluczowe testy nowoczesnych technologii bezzałogowych w ramach ćwiczeń Bursztynowy Obrońca 26. Centralnym punktem jest bezzałogowy system powietrzny Avalon, który umożliwia pionowy start i lądowanie. W manewrach bierze udział kilkanaście tysięcy żołnierzy oraz setki jednostek sprzętu wojskowego. Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie zdolności obronnych Polski i NATO.
1: Słuchacie Radia Super Express. 15 lipca na plaży miejskiej w Szczytnie skradziono defibrylator AED o wartości ponad 10 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej reakcji Straży Miejskiej i Policji 54-letni sprawca został zatrzymany, a sprzęt odzyskany. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży defibrylatora oraz wcześniejszych kradzieży w lokalnych sklepach. Za te przestępstwa grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
2: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
3: Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Niektóre znaki zodiaku mają trudności z odpoczynkiem nawet podczas wakacji. Koziorożec, panna, bliźnięta i skorpion to te, które nie potrafią całkowicie oderwać się od pracy. Nawet na plaży myślą o zawodowych obowiązkach i planują kolejne działania. Astrologia wskazuje, że ich potrzeba kontroli i produktywności nie pozwala na pełen relaks. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
3: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 25 stopni. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, ponownie staje do walki z glejakiem czwartego stopnia. Choć zebrał już ponad 2,5 miliona złotych na leczenie, choroba nie daje za wygraną. Adrian, wspierany przez żonę Anitę, nie poddaje się, choć codzienność przestała przypominać normalne życie. Znowa choroby to kolejny cios, ale Adrian nie boi się bólu ani operacji. Najbardziej przeraża go myśl, że może nie zobaczyć, jak dorastają jego dzieci.
2: Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska postanowili złamać modowe tabu i pojawili się na włoskim weselu w czerni, od stóp do głów. Wbrew tradycji, która czarny kolor rezerwuje na smutniejsze okazje, para wyglądała jak z okładki magazynu modowego. Internauci nie mogli się nachwalić ich stylizacji, a włoskie krajobrazy tylko podkreśliły elegancję zdjęć. Czyżby czarna elegancja na weselach miała stać się nowym trendem? Izabela Janachowska, nasza ulubiona ekspertka ślubna, zaskoczyła wszystkich, ogłaszając, że jest już w trzecim trymestrze ciąży. Czas płynie, a jej brzuszek rośnie. Ale jedno jest pewne. Gwiazda promienieje jak nigdy dotąd. Co ciekawe, jej mąż dowiedział się o ciąży dopiero w czwartym miesiącu, co było dla niego prawdziwym, wielkanocnym zaskoczeniem. A teraz Izabela chwali się zdjęciami z tropikalnego urlopu, gdzie w białej sukience i szpilkach wygląda jak milion dolarów.
1: Prime Video zaskakuje nas we wrześniu nowymi produkcjami, w tym francuskim romansem Ty plus ja, wbrew wszystkim. Historia oparta na bestsellerowej serii Emmy Green opowiada o dwojgu studentów, którzy z wrogów stają się kochankami. W rolach głównych zobaczymy Vittorię Di Savoie i Lukasa Barskiego, a film zadebiutuje już 18 września. Czy ta opowieść o miłości i tajemnicach podbije serca widzów, czy może okaże się kolejnym kliszem? Czas pokaże.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wakacyjna trasa, lato z radiem i telewizją polską, zawita do Chełma, a Plac Niepodległości zamieni się w muzyczne centrum regionu. Już 18 lipca mieszkańcy będą mogli posłuchać takich gwiazd jak Krzysztof Cugowski, Michał Szpak czy Big Cyc. Czyżby Chełm stał się nową stolicą polskiej muzyki? Transmisja na żywo w telewizji, więc nawet ci, którzy nie zdążą do Chełma, będą mogli poczuć te emocje. Ciekawe, czy Majka Jeżowska znowu zaskoczy strojem.
2: Małgorzata Rozenek-Majdan znów zaskakuje. Tym razem jej ogród przeszedł kolejną metamorfozę, bo przecież zawsze można coś poprawić, prawda? Gwiazda postawiła na nowe, dorosłe rośliny, które mają zapewnić efekt wow od razu, bez czekania latami. A wszystko to z gwarancją, bo przecież kto by chciał, żeby te cenne krzewy zwiędły? Internauci są zachwyceni, a my zastanawiamy się, co będzie następne. Może fontanna z marmuru?
1: Joanna Kołaczkowska, znana jako niezrównana Aśka z Hrabi, potrafiła rozśmieszać Polskę jednym spojrzeniem, choć jej własne życie przypominało bardziej dramat niż komedię. Strata ojca, rozpad małżeństwa i walka z chorobą to tylko niektóre z wyzwań, którym musiała stawić czoła. Mimo że minął już rok od jej śmierci, wciąż trudno uwierzyć, że nie ma jej z nami. Jej sceniczna energia i absurdalny humor były tylko jedną stroną medalu, za którym kryła się kobieta pełna sprzeczności i głębokich refleksji.
2: Doda Megacamp zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu. A frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zenek Martyniuk, król disco polo, zaskakuje fanów swoją nową sylwetką. Czyżby dieta cud, czy może stres rodzinny? Artysta, który od dekad bawi tłumy hitami jak Przez Twe Oczy Zielone, teraz sam staje się tematem rozmów. W 2025 roku zapowiedział odchudzanie, ale trasy koncertowe i nocne przekąski nie ułatwiają zadania. Cóż, nawet gwiazdy muszą czasem zmierzyć się z pokusami.
1: Rok po niespodziewanej śmierci Ozziego Osborna, Birmingham postanowiło uczcić pamięć księcia ciemności w wielkim stylu. Już 22 lipca odbędzie się pierwszy w historii Dzień Ozziego, pełen koncertów, pokazów filmowych i sztuki ulicznej. Władze miasta zadbały nawet o limitowaną edycję koszulek z wizerunkiem Ozziego z jego ostatniego koncertu. Ciekawe, czy to jednorazowy hołd, czy może początek nowej tradycji? Jason Newsted, były basista Metallica, przypomniał sobie koncert, który mógłby konkurować z najlepszymi filmami akcji. W Kanadzie w latach 80. fani postanowili urozmaicić występ, rzucając w muzyków rzutkami do darta. Jedna z nich wylądowała tuż obok stopy Jamesa Hetfielda, co zmusiło zespół do przerwania koncertu. Publiczność nie pozostawiła jednak sprawy bez reakcji. Winowajca został szybko zidentyfikowany i dosłownie zniknął w tłumie. Ach, te niezapomniane czasy rock'n'rolla. Wielki finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej już za rogiem, a w nim starcie gigantów. Argentyna kontra Hiszpania. Tymczasem Anglia, która mogła być w finale, przegrała z Argentyną, a winą obarcza się Mika Jaggera. Tak, tak, klątwa Jaggera znów dała o sobie znać, gdyż Anglia przegrała każdy mecz, na którym pojawił się frontman The Rolling Stones. Czy to przypadek? Czy może Mick powinien trzymać się z dala od stadionów?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić także 24 stopnie Celsjusza. Przelotne letnie opady mogą przynieść chwilowe ochłodzenie w gorącym wakacyjnym klimacie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Mężczyzna prowadził samochód pod wpływem alkoholu, przekraczając prędkość 220 km na godzinę. Wyrok nie jest prawomocny, a obrona zapowiedziała apelację. Sędzia podkreślił, że kara ma zabezpieczyć drogi przed takimi kierowcami.
2: We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności pod kryptonimem Alarm 26. Między godziną 7 a 19. Mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe w różnych miejscowościach. To zaplanowana akcja szkoleniowa, więc nie ma powodu do niepokoju. Służby podkreślają, że są to jedynie testy systemu alarmowego. 3-letni pies Jaś został ukąszony przez żmiję nad Liwcem, co rozpoczęło dramatyczną walkę z czasem. Mimo desperackich poszukiwań właścicielki, pani Łucji, odpowiedni lek dotarł za późno i pies nie przeżył. Problem z dostępnością antytoksyny w Polsce wynika z jej wysokiej ceny, krótkiego terminu ważności i trudności w pozyskaniu jadu żmij, które są pod ochroną. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza zakaz wykorzystywania wizerunku dzieci w mediach społecznościowych i na stronach internetowych żłobków. Nowe przepisy mają na celu ochronę prywatności najmłodszych oraz podniesienie standardów opieki. Zmiany obejmują również ujednolicenie wymogów dla opiekunów, wprowadzenie obowiązkowych szkoleń oraz poprawę jakości posiłków w placówkach. Nowelizacja czeka teraz na obrady Senatu i podpis prezydenta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już w najbliższą niedzielę, 19 lipca, krakowski rynek główny zamieni się w ogromny weselny parkiet. O godzinie 19 rozpocznie się tam największe wesele w Polsce z DJ Staszkiem, który zadba o weselny klimat. Gwiazdą wieczoru będzie Kordian, znany z połączenia disco polo z góralską energią. Po koncercie zaplanowano after party w Phoenix Club, co zapewni taneczne emocje do późna. Nowe zestawienie wskazuje na miasta w Polsce, które uchodzą za najsmutniejsze, z dominacją miejscowości z południa kraju. Wśród nich są miasta z Górnego i Dolnego Śląska, które odczuły skutki transformacji ustrojowej i upadku przemysłu. Na liście znalazły się także Radom i Konin, zmagające się z problemami na rynku pracy i transformacją energetyczną. Mimo trudności, wiele z tych miast ma bogatą historię i mieszkańców walczących o lepszą przyszłość.
2: Wakacyjne Miasto Kobiet powraca po jednym roku przerwy, tym razem w Szczecinie. Festiwal, który wcześniej odbywał się w Świnoujściu, oferuje koncerty, warsztaty i spotkania z inspirującymi osobowościami. Nowa lokalizacja na szczecińskiej Łasztowni łączy wakacyjny luz z miejską energią. Wśród gości znajdziemy takie gwiazdy jak Iwona Pawlowicz i Katarzyna Skrzynecka.
1: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, sprzeciwiając się wprowadzaniu związków partnerskich. Jednocześnie podpisał ustawę zakazującą patostreamingu, mającą chronić młodzież przed szkodliwymi treściami w internecie. Polsat News odegrał kluczową rolę w nagłaśnianiu problemu patostreamingu, co przyczyniło się do przyjęcia nowych przepisów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poseł Paweł Ślis miał wypadek na hulajnodze i trafił do szpitala z kontuzją ręki. Z tego powodu nie pojawił się na umówionym wywiadzie w Radiu Z ani na posiedzeniu Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował o zmianie kolejności obrad. Na szczęście kontuzja nie jest poważna, a poseł Ślis podziękował za wsparcie na portalu społecznościowym. W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z decyzją o zakazie działalności w stowarzyszeniach politycznych. Mateusz Morawiecki, mimo ultimatum, chce pozostać w partii i kontynuować działalność swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Politolog profesor Antoni Dudek ostrzega, że ewentualny rozłam może przynieść PiS więcej strat niż korzyści, a największym beneficjentem wewnętrznych tarć może okazać się premier Donald Tusk. Decyzja o opuszczeniu stowarzyszeń ma zapaść do 23 lipca. Generał Walerii Załużny ostrzega, że wojna w Ukrainie zmierza w stronę wyniszczającego konfliktu. Podczas spotkania w Londynie były dowódca ukraińskiej armii podkreślił, że bez zdecydowanego działania Zachodu wojna może trwać jeszcze przez wiele lat. Igor Tracz, polski wolontariusz, który rozmawiał z generałem, zaznaczył, że Załużny sugeruje potrzebę fizycznego zaangażowania NATO. To jeden z najmocniejszych głosów w sprawie przyszłości konfliktu. W sądzie okręgowym w Legnicy zapadł wyrok dożywocia dla 35-letniego Mateusza J., który przez 4 lata więził i znęcał się nad poznaną w sieci kobietą. Mężczyzna zamknął swoją ofiarę w pomieszczeniu bez okien i podstawowych wygód, brutalnie ją bijąc i gwałcąc. Mateusz J. nie zgadza się z wyrokiem i złożył apelację do sądu apelacyjnego we Wrocławiu. Pierwsza rozprawa odwoławcza odbędzie się na początku września.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W gminie Pęcław na Dolnym Śląsku trwają intensywne poszukiwania poszukiwania tajemniczego drapieżnika, prawdopodobnie pumy. W akcji biorą udział drony z termowizją oraz śmigłowiec policyjny. W sieci pojawiło się nagranie, które może przedstawiać poszukiwanego kota. Jednak eksperci podkreślają, że potrzebne są dokładniejsze dowody. Mieszkańcy są proszeni o ostrożność i zgłaszanie wszelkich spotkań z dzikim zwierzęciem odpowiednim służbom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 23 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 27 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Japoński koncern 7&E Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, prowadzi rozmowy o inwestycji w grupę Żabka. Kurs akcji Żabki na warszawskiej giełdzie wzrósł o 15% po tych doniesieniach. Transakcja może obejmować przejęcie dwucyfrowego pakietu udziałów, co może być warte kilka miliardów złotych. Eksperci podkreślają, że taki ruch mógłby przyspieszyć zagraniczną ekspansję Żabki. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla globalnych koncernów.
2: Browar Eichbaum z Mannheim, jeden z najstarszych w Niemczech, kończy działalność po 347 latach. Decyzja o likwidacji oznacza utratę pracy dla około 240 osób. Mimo wielomiesięcznych prób znalezienia inwestora, nie udało się uratować zakładu. Dyrektor Uwe Eichele określił ten moment jako najczarniejszą godzinę w historii browaru. Pracownicy i związkowcy krytykują przebieg postępowania upadłościowego i domagają się wyjaśnień oraz programu osłonowego. To definitywny koniec jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek piwowarskich w Niemczech. Rząd planuje zmiany w programie bezpłatnych leków dla seniorów, które mogą przynieść oszczędności od 0,5 do niecałych 2 miliardów złotych. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że dostępność leków dla pacjentów nie ulegnie pogorszeniu. Rozważane są 3 scenariusze, w tym pełna refundacja do ceny najtańszego leku. Koszty programu rosną, a w ubiegłym roku skorzystało z niego 7,2 miliona osób. Resort Zdrowia

0: jeszcze w tym roku. Współpraca ta pokazuje, że polskie firmy nie tylko uczestniczą w krajowych projektach, ale także stają się częścią globalnych łańcuchów dostaw. Dzięki temu polski przemysł zbrojeniowy zyskuje na znaczeniu, a lokalne firmy mają szansę na rozwój i ekspansję na rynki międzynarodowe. To dopiero początek, a udział polskich przedsiębiorstw w takich projektach ma szansę się rozszerzać. Wielka Brytania po niemal 2 dekadach wznowiła produkcję kutych luf artyleryjskich, a pierwsze egzemplarze trafiły już na Ukrainę. W ramach kontraktu o wartości 61 milionów funtów Brytyjczycy planują wyprodukować 150 luf kalibru 105 i 155 mm. Produkcja odbywa się w Sheffield, gdzie modernizowany jest zakład Sheffield Forge Masters. Polska również posiada własne możliwości produkcji luf w Hucie Stalowa Wola, która dostarcza lufy do Haubitz Krab. W obliczu rosnącej liczby systemów artyleryjskich kluczowe staje się pytanie o wydajność produkcji i zapasy. Brytyjski przykład pokazuje, jak ważne jest posiadanie zdolności przemysłowych i zapasów w kontekście długotrwałego konfliktu.
1: Europejska Agencja Obrony opublikowała raport, który pokazuje rekordowy wzrost wydatków na obronność w Unii Europejskiej. W 2025 roku osiągnęły one 418 miliardów euro, a prognozy na 2026 rok mówią o 454 miliardach. Główny nacisk kładziony jest na inwestycje w nowy sprzęt, co budzi obawy o efektywne wykorzystanie nowoczesnego uzbrojenia. Współpraca między państwami członkowskimi pozostaje niska, a wspólne zakupy stanowią tylko 24% wydatków na sprzęt. Raport podkreśla potrzebę zrównoważenia budżetów i zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła rekordowe wyniki zakładów Jelcz, które w 2026 roku znacząco zwiększyły zdolności produkcyjne. Jelcz dostarczył już 300 pojazdów dla Sił Zbrojnych RP, co oznacza wzrost o ponad 50% w porównaniu do ubiegłego roku. Firma inwestuje w nowoczesne technologie, w tym nową lakiernię, co ma zwiększyć produkcję i poprawić jakość pojazdów. Jelcz odgrywa kluczową rolę w programach modernizacyjnych Wojska Polskiego, dostarczając podwozia dla systemu Patriot. Spółka dąży również do pełnej polonizacji komponentów, co ma zwiększyć niezależność technologiczną kraju. Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint ogłosiła przyspieszenie prac nad systemem przeciwbalistycznym Freya. Pierwszy test pocisku przechwytującego FP7.X zaplanowano na lipiec przyszłego roku, co jest znaczącym przyspieszeniem. Projekt Freya, wspierany przez Międzynarodową Koalicję Antybalistyczną, ma być tańszą alternatywą dla amerykańskich systemów Patriot. Pocisk FP7.X osiąga prędkość 2200 metrów na sekundę i ma zasięg do 80 km. Współpraca z europejskimi partnerami, w tym niemiecką firmą Deal Defense, pozwala na rozwój nowoczesnych technologii naprowadzania.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Po niespodziewanym ślubie Ewy i Romea, który zakończył poprzedni sezon, atmosfera w rodzinie Żeleńskich staje się napięta. Elżbieta, babcia Ewy, nie może pogodzić się z faktem, że młodzi pobrali się za jej plecami. Wnuczka otwarcie buntuje się przeciwko babci, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Ewa zarzuca Elżbiecie, że nie akceptuje jej małżeństwa i traktuje je jak chwilowy kaprys. Konflikt narasta, a Ewa stara się przekonać babcię, że jej decyzja była świadomym wyborem. Czy Elżbieta zaakceptuje małżeństwo? Małżeństwo wnuczki? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semih, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kancel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? 4249 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski przeżywa bolesne rozczarowanie. Jego wirtualna sympatia z forum jazzowego okazuje się być Krystyną, co prowadzi do emocjonalnego zawirowania. Spotkanie na żywo nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Krystyna niesłusznie podejrzewa Juliusza o romans z młodszą Angelą. Zawiedziony Juliusz odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo starań syna Wojtka. Wojtek jednak nie daje za wygraną i zmusza ojca do badań. Wizyta u nefrologa przynosi dobre wieści, ale konieczna jest konsultacja kardiologiczna z powodu podwyższonego ciśnienia. Ostatecznie Juliusz zgadza się na dalsze leczenie, zrozumiawszy, jak ważny jest dla rodziny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Letnia ulewa chłodzi emocje. Może to czas na letnie porządki?
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Nikaragui zaginął 80-letni emerytowany biskup Juan Abelardo Mata. Duchowny zniknął na początku lipca, a jego los pozostaje nieznany. Władze twierdzą, że wrócił do domu po przesłuchaniach, jednak nikt go nie widział. Sprawa wywołała reakcję Organizacji Praw Człowieka i zwróciła uwagę na prześladowania Kościoła katolickiego przez reżim Daniela Ortegi. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karaluch. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
3: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraińskie wojsko przeprowadziło innowacyjną operację na Kosie Kinburnskiej, wykorzystując bezzałogowe drony morskie i lądowe. 123. Samodzielna Brygada Obrony Terytorialnej dostarczyła uzbrojony pojazd lądowy na zajęte przez Rosjan wybrzeże, co stanowi pierwszą znaną misję tego typu na świecie. Operacja ta pokazuje, jak nowe technologie zmieniają oblicze współczesnych działań bojowych. Szczegóły dotyczące skutków rajdu nie zostały jeszcze ujawnione. Pierwszy polski satelita z konstelacji MikroGlob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system MikroGlob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
3: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. W najbliższych tygodniach Wenus, planeta miłości, wpłynie na nasze życie uczuciowe. Astrolodzy przewidują, że dla wielu osób będzie to czas intensywnych emocji i ważnych decyzji. Szczególnie wagi, byki i ryby mogą odczuć te zmiany, otwierając się na nowe doświadczenia lub odnawiając istniejące relacje. To dobry moment na szczere rozmowy i odważne kroki w miłości. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów.
3: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przyczyną są głęboko osadzone zabrudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu, zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość.
2: Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoskim, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 21 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 25 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Beata Kozidrak znów pokazała, kto rządzi na scenie. Podczas koncertu w Folwarku Ruchenka nie tylko porwała tłumy swoimi hitami, ale zaskoczyła wszystkich, zapraszając na scenę Ralfa Kamińskiego. Ich wspólny występ wywołał prawdziwą burzę emocji i stał się hitem wieczoru. Beata i Ralf udowodnili, że muzyczna chemia to ich specjalność, a publiczność oszalała z radości. Dominika Gwit, nasza ulubiona królowa Instagrama, znowu w akcji. Aktorka nie przestaje zasypywać fanów zdjęciami z wakacji nad polskim morzem, gdzie odpoczywa z synkiem. Słońce, plaża i uśmiechy. To jej recepta na idealne lato. Internauci zachwyceni, a Dominika żartuje, że może spamować wakacjami bez końca. Cóż, kto by się nie chciał tak zmęczyć na urlopie?
2: Izabela Krzan, gwiazda TVN-u. Z impetem podbija świat telewizji, prowadząc Azja Express i Dzień Dobry TVN. Choć jej kariera kwitnie, życie prywatne owiane jest tajemnicą, a jej partner Dominik unika blasku fleszy jak ognia. Krzan, od Miss Polonia do telewizyjnej ikony, ceni sobie spokój i czas z ukochanym oraz psami, z dala od medialnego zgiełku. Cóż, nie każdy chce być celebrytą, nawet jeśli ma się taką gwiazdę u boku. Julia Dybowska, znana jako polska Barbie, znów wzbudza emocje. Jej fani coraz bardziej martwią się o zdrowie modelki, która na Instagramie pokazuje, że coś je, ale nigdy nie widzimy, jak to robi. Życie w luksusie z miliarderem i jego żoną piętro niżej to dopiero początek tej telenoweli. Czy Julia naprawdę je? Czy to tylko kolejny odcinek w jej medialnym show?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Maciej Orłoś, legenda polskiej telewizji, dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich emeryturach. Okazuje się, że jego świadczenie jest wyższe niż się spodziewał, ale wciąż nie spełnia jego oczekiwań. Cóż, może to dlatego, że składki nie były takie małe, ale przecież każdy chciałby więcej, prawda? Orłoś, podobnie jak Artur Barciś, wciąż pracuje, bo jak sam mówi, lubi swoją pracę. Może to właśnie pasja do pracy jest najlepszym zabezpieczeniem na starość? Mandaryna znowu na językach. Po latach wraca do Michała Wiśniewskiego, a ich związek budzi większe emocje niż najnowszy odcinek Mody na sukces. Jakby tego było mało, Marta Wiśniewska zatańczy w Tańcu z Gwiazdami, co z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich fanów tanecznych wygibasów. A w sieci krąży zdjęcie z jej szkolnych lat, które pokazuje, że już wtedy potrafiła przyciągać spojrzenia. Cóż, niektórzy po prostu rodzą się gwiazdami.
1: Wielkie emocje w Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. 19. edycja rusza bez królewskiej pary, ale za to z nowymi ulubieńcami. Magdalena Tarnowska, mimo plotek, wraca na parkiet, a towarzyszyć jej będą między innymi Michał Bartkiewicz i Sara Janicka. Czyżby taneczne parkiety były teraz bardziej gorące niż kiedykolwiek? Czas pokaże, kto zatańczy do finału.
2: W Tańcu z Gwiazdami znowu zawrzało. Żurnalista, który miał być jedną z gwiazd nowej edycji, podobno zrezygnował jeszcze przed rozpoczęciem treningów. Powód? Problemy zdrowotne, które uniemożliwiłyby mu codzienne zmagania na parkiecie. Na jego miejsce wskoczył Dominik Smaruj, a produkcja programu milczy jak zaklęta, pozostawiając fanów w niepewności. Cóż, wygląda na to, że taneczne show zaczyna się od emocji, jeszcze przed pierwszym krokiem na parkiecie.
0: Słuchacie Radia Super Express. Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pokazała się w bikini, udowadniając, że wiek to tylko liczba. 59-latka, która łączy pracę z relaksem na Sycylii, nie boi się odsłaniać ciała i chwalić swoją formą. Fani są zachwyceni, a sama Minge podkreśla, że jej sylwetka to efekt codziennej aktywności i zdrowego stylu życia. Czyżby nowa ikona fitness?
2: Monika Richardson, znana prezenterka, zaskoczyła wszystkich swoim wyznaniem o życiu w pojedynkę. Okazuje się, że brak partnera to dla niej prawdziwy dar, a nie powód do smutku. W rozmowie z podcastem nie szczędziła cierpkich słów pod adresem byłych partnerów, sugerując, że jej dzieci oddychają z ulgą po zakończeniu nieudanych romansów. Czyżby samotność była nowym trendem w poszukiwaniu szczęścia?
1: Devin Townsend, znany muzyk, ma już serdecznie dość kanadyjskiego duetu Angine de Poitrine, który podbija świat swoimi groteskowymi maskami i kropkowanymi kostiumami. Choć nie zagłębił się w ich muzykę, to ich wizerunek doprowadza go do szału. Wielki nos w grochy i nagle wszyscy się tym jarają, mówi Townsend, który woli trzymać się z daleka od tego szumu. Tymczasem sam artysta szykuje się do koncertu w Warszawie, promując swój nowy album The Moth.
2: 60 lat temu narodziło się trio Cream, które wstrząsnęło światem muzyki. Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker stworzyli pierwszą rockową supergrupę, łącząc blues, psychodelię i jazzową improwizację. Choć istnieli tylko 2 lata, ich wpływ na muzykę jest nie do przecenienia. Mimo że ego muzyków rosło szybciej niż ich sława, a trasy koncertowe były mordercze, ich utwory, jak Sunshine of Your Love, wciąż inspirują kolejne pokolenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i ruszyła z solowym projektem. Po sukcesie singla Były momenty teraz serwuje nam podwójną premierę To nie o mnie i Zimne ognie. Nowe utwory to prawdziwa podróż w czasie do lat 80., pełna tanecznych rytmów i wakacyjnego klimatu. A wszystko to okraszone słodko-gorzkimi emocjami, które Kasia zgrabnie przemyca w swoich tekstach. Widać, że artystka nie boi się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić podobnie 24 stopnie Celsjusza. Choć to tylko chwilowy deszcz, nasz kraj nabierze dzięki niemu wyjątkowego letniego klimatu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miejscowości Budziska, niedaleko Halinowa, odkryto makabryczne znalezisko. Przechodnie natknęli się na zafoliowane paczki z martwymi królikami i ich rozczłonkowanymi szczątkami. Sprawą zajmują się już organy ścigania, które prowadzą dochodzenie. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz inspektorzy weterynaryjni.
2: W Polsce rosną antyukraińskie nastroje, co pokazuje fala absurdalnych komentarzy w sieci. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zwraca uwagę na mylenie pojęć, jak w przypadku Bandery na statku, która jest mylona z ukraińskim nacjonalistą Banderą. Polityk podkreśla, że dezinformacja i brak wiedzy mogą być niebezpieczne, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie. Apeluje o rozsądek i weryfikację informacji. W Bydgoszczy doszło do niecodziennego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Klient zamówił dwie pizze za 333 zł, ale odmówił ich odbioru i zapłaty, grożąc właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora. Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad, w okolicach Grudziądza znajdziecie wiele atrakcyjnych kąpielisk. W zasięgu krótkiej podróży samochodem czekają na Was m.in. plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim Wielkim oraz zrewitalizowana plaża Tarpno. Oba miejsca oferują nowoczesne zaplecze rekreacyjne i są strzeżone przez ratowników. Dla miłośników natury polecamy kąpielisko Trzcianno w Borach Tucholskich, które urzeka krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny. Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
1: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać. Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem czterech pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 27 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski nie zadebiutował w amerykańskiej MLS w barwach Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu złej jakości powietrza, spowodowanej dymem z pożarów lasów w Kanadzie. Spotkanie odbędzie się 6 października. Kibice będą musieli poczekać na pierwszy występ Lewandowskiego do 23 lipca, kiedy to Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami. Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas mityngu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To 5,01.

0: Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi.
1: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa.
0: Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już siódma wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej. FIFA zdecydowała, że sędzią tego meczu będzie Słoweniec Slavko Vincic. Decyzja ta wywołała zaskoczenie, a były sędzia Manuel Grafe sugeruje, że za wyborem mogą stać polityczne rozgrywki wewnątrz FIFA. Pojawiają się też głosy, że Marciniak zapłacił za kontrowersyjną decyzję w meczu Argentyna-Algieria.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, wrócił z zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie z 3 medalami i prestiżowym mieszkaniem. Wczoraj wmurowano kamień węgielny pod jego nowy apartament na osiedlu Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Tomasiak został także patronem budynku, który powstaje dla sportowych bohaterów. Młody sportowiec podkreśla, że na razie nie planuje przeprowadzki do Warszawy.
0: Laura Grzyb, mistrzyni świata IBO w boksie, już w sobotę zmierzy się z Rajlą Nascimento na gali XTB KSW 120 w Gdyni. To będzie jej trzeci pojedynek w MMA, a pierwszy od zdobycia tytułu mistrzyni w boksie. Brazylijka Nascimento, doświadczona zawodniczka z 24 walkami na koncie, specjalizuje się w brazylijskim jiu-jitsu. Walka zapowiada się emocjonująco, a wynik poznamy już w sobotę.
2: Lech Poznań zdobył Superpuchar Polski, pokonując Górnika Zabrze 3-1. Mecz przyćmił jednak ogromny transparent wymierzony w prezesa PZPN, Cezarego Kuleszę. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie z decyzji o przeniesieniu finału do Wrocławia, choć ostatecznie mecz odbył się w Poznaniu.
0: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli. Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 23 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem, który przyniesie ogromne zmiany w życiu Marysi Rogowskiej. Po zdradzie Artura jej małżeństwo legnie w gruzach, a Marysia stanie przed trudnymi decyzjami i nowymi wyzwaniami. Jesienią widzowie będą świadkami dramatycznych rozmów między małżonkami oraz wsparcia, jakie Marysia otrzyma od rodziny Mostowiaków. Paweł, syn Marysi, nie pozostanie obojętny wobec zdrady ojczyma i dojdzie do ostrego konfliktu. W życiu Marysi pojawi się także nowy mężczyzna, grany przez Marcina Kwaśnego, co może wprowadzić świeży powiew nadziei. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a Marysia stanie przed szansą na rozpoczęcie nowego rozdziału w swoim życiu. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrachigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
2: W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semih, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kansel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 22 stopnie, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 24 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Krople rozmazują plany, ale tworzą nowe możliwości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki, obecny prezydent Polski, ustanowił rekord w liczbie zawetowanych ustaw. W ciągu zaledwie 10 miesięcy swojej kadencji zawetował 37 ustaw, co przewyższa dokonania wszystkich poprzednich prezydentów. Nawrocki, wybrany z poparciem PiS, partii obecnie w opozycji, korzysta z prawa weta znacznie częściej niż jego poprzednicy. Warto przypomnieć, że w przeszłości prezydenci najczęściej wetowali ustawy, gdy rządziła koalicja politycznie im obca.
3: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
2: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził morską jednostkę rakietową, by ocenić jej gotowość bojową. Jednostka ta, wyposażona w nowoczesne pociski NSM, odgrywa kluczową rolę w obronie polskiego wybrzeża i wschodniej flanki NATO. Generał podkreślił znaczenie współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Wizyta miała na celu także wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządzaniu talentami w wojsku.
3: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
2: Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
3: Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
2: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać. Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 23 stopnie. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, ponownie staje do walki z glejakiem czwartego stopnia. Choć zebrał już ponad 2,5 miliona złotych na leczenie, choroba nie daje za wygraną. Adrian, wspierany przez żonę Anitę, nie poddaje się, choć codzienność przestała przypominać normalne życie. Wznowa choroby to kolejny cios, ale Adrian nie boi się bólu ani operacji. Najbardziej przeraża go myśl, że może nie zobaczyć, jak dorastają jego dzieci.
2: Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska postanowili złamać modowe tabu i pojawili się na włoskim weselu w czerni, od stóp do głów. Wbrew tradycji, która czarny kolor rezerwuje na smutniejsze okazje, para wyglądała jak z okładki magazynu modowego. Internauci nie mogli się nachwalić ich stylizacji, a włoskie krajobrazy tylko podkreśliły elegancję zdjęć. Czyżby czarna elegancja na weselach miała stać się nowym trendem?
1: Prime Video zaskakuje nas we wrześniu nowymi produkcjami, w tym francuskim romansem Ty plus ja, wbrew wszystkim. Historia oparta na bestsellerowej serii Emmy Green opowiada o dwojgu studentów, którzy z wrogów stają się kochankami. W rolach głównych zobaczymy Vittorię Di Savoie i Lukasa Barskiego, a film zadebiutuje już 18 września. Czy ta opowieść o miłości i tajemnicach podbije serca widzów, czy może okaże się kolejnym kliszem? Czas pokaże.
2: Małgorzata Rozenek-Majdan znów zaskakuje. Tym razem jej ogród przeszedł kolejną metamorfozę, bo przecież zawsze można coś poprawić, prawda? Gwiazda postawiła na nowe, dorosłe rośliny, które mają zapewnić efekt wow od razu, bez czekania latami. A wszystko to z gwarancją, bo przecież kto by chciał, żeby te cenne krzewy zwiędły? Internauci są zachwyceni, a my zastanawiamy się, co będzie następne. Może fontanna z marmuru?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Magdalena Lubacz-Rataj, znana jako Maluba, znowu zaskakuje. Gwiazda disco polo i influencerka ogłosiła, że spodziewa się dziecka, publikując nagranie z partnerem i rosnącym brzuszkiem. Fani natychmiast zasypali ją gratulacjami, a my zastanawiamy się, czy to nowy trend w celebryckim świecie. Ogłaszanie ciąży jako kolejny hit sezonu. Czekamy na kolejne emocjonujące posty i życzymy Malubie dużo zdrowia w tym nowym rozdziale.
1: Joanna Kołaczkowska, znana jako niezrównana Aśka z Hrabi, potrafiła rozśmieszać Polskę jednym spojrzeniem, choć jej własne życie przypominało bardziej dramat niż komedię. Strata ojca, rozpad małżeństwa i walka z chorobą to tylko niektóre z wyzwań, którym musiała stawić czoła. Mimo że minął już rok od jej śmierci, wciąż trudno uwierzyć, że nie ma jej z nami. Jej sceniczna energia i absurdalny humor były tylko jedną stroną medalu, za którym kryła się kobieta pełna sprzeczności i głębokich refleksji.
2: Doda Megacamp zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu. A frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek? Zenek Martyniuk, król disco polo, zaskakuje fanów swoją nową sylwetką. Czyżby dieta cud, czy może stres rodzinny? Artysta, który od dekad bawi tłumy hitami jak Przez Twe Oczy Zielone, teraz sam staje się tematem rozmów. W 2025 roku zapowiedział odchudzanie, ale trasy koncertowe i nocne przekąski nie ułatwiają zadania. Cóż, nawet gwiazdy muszą czasem zmierzyć się z pokusami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rok po niespodziewanej śmierci Ozziego Osborna, Birmingham postanowiło uczcić pamięć księcia ciemności w wielkim stylu. Już 22 lipca odbędzie się pierwszy w historii Dzień Ozziego, pełen koncertów, pokazów filmowych i sztuki ulicznej. Władze miasta zadbały nawet o limitowaną edycję koszulek z wizerunkiem Ozziego z jego ostatniego koncertu. Ciekawe, czy to jednorazowy hołd, czy może początek nowej tradycji? Jason Newsted, były basista Metallica, przypomniał sobie koncert, który mógłby konkurować z najlepszymi filmami akcji. W Kanadzie w latach 80. fani postanowili urozmaicić występ, rzucając w muzyków rzutkami do darta. Jedna z nich wylądowała tuż obok stopy Jamesa Hetfielda, co zmusiło zespół do przerwania koncertu. Publiczność nie pozostawiła jednak sprawy bez reakcji. Winowajca został szybko zidentyfikowany i dosłownie zniknął w tłumie. Ach, te niezapomniane czasy rock'n'rolla. Nowa wersja Never Let Me Down Again od Nouvelle Vague z udziałem Flavii Coelho to prawdziwa muzyczna podróż od Rio do Anglii. Brazylijska wokalistka wniosła do utworu słoneczny blask, który kontrastuje z mrocznym klimatem oryginału Depeche Mode. To połączenie bossa nowy i new wave zaskakuje i intryguje, pokazując, że nawet klasyki mogą zyskać świeże spojrzenie. Album A Date with Depeche Mode pojawi się już 30 października, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. Wielki finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej już za rogiem, a w nim starcie gigantów. Argentyna kontra Hiszpania. Tymczasem Anglia, która mogła być w finale, przegrała z Argentyną, a winą obarcza się Mika Jaggera. Tak, tak, klątwa Jaggera znów dała o sobie znać, gdyż Anglia przegrała każdy mecz, na którym pojawił się frontman The Rolling Stones. Czy to przypadek? Czy może Mick powinien trzymać się z dala od stadionów?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 25 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
3: Radio Super Express.

Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Mężczyzna prowadził samochód pod wpływem alkoholu, przekraczając prędkość 220 km na godzinę. Wyrok nie jest prawomocny, a obrona zapowiedziała apelację. Sędzia podkreślił, że kara ma zabezpieczyć drogi przed takimi kierowcami.
2: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem. We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności pod kryptonimem Alarm 26. Między godziną 7 a 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe w różnych miejscowościach. To zaplanowana akcja szkoleniowa, więc nie ma powodu do niepokoju. Służby podkreślają, że są to jedynie testy systemu alarmowego.
1: Minął rok od pożaru bloku przy ulicy Powstańców 62 w Ząbkach, a mieszkańcy wciąż nie mogą wrócić do swoich domów. Ogień zniszczył dach i ponad 200 mieszkań, a walka o odszkodowania trwa do dziś. Mieszkańcy zmagają się z wilgocią i grzybem, a budynek nadal jest wyłączony z użytkowania. Nie wiadomo, kiedy remont się rozpocznie, a lokatorzy wciąż płacą czynsz za mieszkania, do których nie mogą wejść.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 25 czerwca na placu manewrowym Automobil Klubu Polskiego w Warszawie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot Cirrus SR-22 rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota oraz 27-letniego żołnierza Łukasza P. z 10 Pułku Samochodowego. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pogrzeb Łukasza odbył się 13 lipca w Nisku, a wojsko zapewniło wsparcie jego rodzinie. Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu.
2: Makabryczne odkrycie w Budziskach pod Halinowem. Przy leśnej drodze znaleziono 2 worki z ciałami królików. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb, które natychmiast podjęły działania. Na miejscu pracowali policjanci, technicy kryminalistyki oraz przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej. Śledztwo trwa, a znalezione dowody mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza zakaz wykorzystywania wizerunku dzieci w mediach społecznościowych i na stronach internetowych żłobków. Nowe przepisy mają na celu ochronę prywatności najmłodszych oraz podniesienie standardów opieki. Zmiany obejmują również ujednolicenie wymogów dla opiekunów, wprowadzenie obowiązkowych szkoleń oraz poprawę jakości posiłków w placówkach. Nowelizacja czeka teraz na obrady Senatu i podpis prezydenta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ceny podstawowych produktów w Polsce w czerwcu nieco spadły, ale nadal są wyższe niż rok temu. Najnowszy raport ASM SFA pokazuje, że średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła niecałe 326 zł, co oznacza spadek o niecałe 2% w porównaniu z majem. Najdroższą siecią okazał się Aldi, gdzie koszyk kosztował niecałe 351 zł, podczas gdy najtaniej było w Auchan z ceną niecałe 281 zł. Mimo miesięcznych spadków, w ujęciu rocznym ceny wciąż rosną, a największy wzrost odnotowano w Biedronce.
1: Już w najbliższą niedzielę, 19 lipca, krakowski rynek główny zamieni się w ogromny weselny parkiet. O godzinie 19 rozpocznie się tam największe wesele w Polsce z DJ Staszkiem, który zadba o weselny klimat. Gwiazdą wieczoru będzie Kordian, znany z połączenia disco polo z góralską energią. Po koncercie zaplanowano after party w Phoenix Club, co zapewni taneczne emocje do późna. Nowe zestawienie wskazuje na miasta w Polsce, które uchodzą za najsmutniejsze, z dominacją miejscowości z południa kraju. Wśród nich są miasta z Górnego i Dolnego Śląska, które odczuły skutki transformacji ustrojowej i upadku przemysłu. Na liście znalazły się także Radom i Konin, zmagające się z problemami na rynku pracy i transformacją energetyczną. Mimo trudności, wiele z tych miast ma bogatą historię i mieszkańców walczących o lepszą przyszłość. W Bydgoszczy doszło do nietypowego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Mężczyzna zamówił jedzenie o wartości 333 zł, ale odmówił jego odbioru i zapłaty, a także groził właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 26 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś w Sejmie ponownie pojawił się pomysł dodatku 1600+ dla seniorów. To propozycja wsparcia dla rodziców, których dzieci pracują i płacą podatki w Polsce. Choć pomysł wzbudza zainteresowanie, rząd Donalda Tuska podchodzi do niego sceptycznie z powodu wysokich kosztów. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji analizuje podobny wniosek o 800 zł za każde pracujące dziecko. Na razie nie ma decyzji o wprowadzeniu nowego świadczenia. Proces analizy może potrwać wiele miesięcy.
2: Japoński koncern 7&E Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, prowadzi rozmowy o inwestycji w grupę Żabka. Kurs akcji Żabki na warszawskiej giełdzie wzrósł o 15% po tych doniesieniach. Transakcja może obejmować przejęcie dwucyfrowego pakietu udziałów, co może być warte kilka miliardów złotych. Eksperci podkreślają, że taki ruch mógłby przyspieszyć zagraniczną ekspansję Żabki. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla globalnych koncernów.
1: Nowe przepisy dotyczące umów cywilnoprawnych obowiązują od kilku dni, a Państwowa Inspekcja Pracy już otrzymała około 70 skarg. Inspektorzy przygotowują się do pierwszych kontroli, koncentrując się na pozornych umowach B to B i zleceniach zastępujących etaty. Celem reformy jest eliminacja przypadków obchodzenia prawa pracy. Firmy mogą uniknąć problemów, dostosowując umowy do nowych przepisów. Inspektorzy będą monitorować sytuację i co tydzień raportować o nowych skargach i kontrolach. Na razie nie wiadomo, które branże są najbardziej dotknięte. Rząd planuje zmiany w programie bezpłatnych leków dla seniorów, które mogą przynieść oszczędności od 0,5 do niecałych 2 miliardów złotych. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że dostępność leków dla pacjentów nie ulegnie pogorszeniu. Rozważane są trzy scenariusze, w tym pełna refundacja do ceny najtańszego leku.

0: lądowanie na lotnisku. Polskie firmy coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w międzynarodowych programach zbrojeniowych. Przykładem jest współpraca zakładów Promot z General Dynamics Land Systems w ramach programu Abrams. Promot, specjalizujący się w obróbce metalu, produkuje komponenty do czołgów Abrams, które trafią do polskich sił zbrojnych jeszcze w tym roku. Współpraca ta pokazuje, że polskie firmy nie tylko uczestniczą w krajowych projektach, ale także stają się częścią globalnych łańcuchów dostaw. Dzięki temu polski przemysł zbrojeniowy zyskuje na znaczeniu, a lokalne firmy mają szansę na rozwój i ekspansję na rynki międzynarodowe. To dopiero początek, a udział polskich przedsiębiorstw w takich projektach ma szansę się rozszerzać.
1: Europejska Agencja Obrony opublikowała raport, który pokazuje rekordowy wzrost wydatków na obronność w Unii Europejskiej. W 2025 roku osiągnęły one 418 miliardów euro, a prognozy na 2026 rok mówią o 454 miliardach. Główny nacisk kładziony jest na inwestycje w nowy sprzęt, co budzi obawy o efektywne wykorzystanie nowoczesnego uzbrojenia. Współpraca między państwami członkowskimi pozostaje niska, a wspólne zakupy stanowią tylko 24% wydatków na sprzęt. Raport podkreśla potrzebę zrównoważenia budżetów i zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła rekordowe wyniki zakładów Jelcz, które w 2026 roku znacząco zwiększyły zdolności produkcyjne. Jelcz dostarczył już 300 pojazdów dla Sił Zbrojnych RP, co oznacza wzrost o ponad 50% w porównaniu do ubiegłego roku. Firma inwestuje w nowoczesne technologie, w tym nową lakiernię, co ma zwiększyć produkcję i poprawić jakość pojazdów. Jelcz odgrywa kluczową rolę w programach modernizacyjnych Wojska Polskiego, dostarczając podwozia dla systemu Patriot. Spółka dąży również do pełnej polonizacji komponentów, co ma zwiększyć niezależność technologiczną kraju.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Lockheed Martin Ventures ogłosiło rozszerzenie swojej działalności na rynkach europejskich, otwierając nowe biuro w Londynie. Koncern planuje zainwestować co najmniej 100 milionów dolarów w technologie obronne w Wielkiej Brytanii i Europie. Celem jest wspieranie innowacyjnych startupów oraz wzmacnianie transatlantyckiej bazy przemysłowej sektora obronnego. Fundusz dysponuje obecnie kapitałem w wysokości 1 miliarda dolarów, co umożliwia intensyfikację inwestycji. Lockheed Martin chce przyspieszyć wdrażanie nowych technologii, wspierając rozwój lokalnych zdolności produkcyjnych i innowacyjnych. To strategiczny krok w kierunku bliższej współpracy z europejskim ekosystemem innowacji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 24 stopnie, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem, który przyniesie ogromne zmiany w życiu Marysi Rogowskiej. Po zdradzie Artura jej małżeństwo legnie w gruzach, a Marysia stanie przed trudnymi decyzjami i nowymi wyzwaniami. Jesienią widzowie będą świadkami dramatycznych rozmów między małżonkami oraz wsparcia, jakie Marysia otrzyma od rodziny Mostowiaków. Paweł, syn Marysi, nie pozostanie obojętny wobec zdrady ojczyma i dojdzie do ostrego konfliktu. W życiu Marysi pojawi się także nowy mężczyzna, grany przez Marcina Kwaśnego, co może wprowadzić świeży powiew nadziei. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a Marysia stanie przed szansą na rozpoczęcie nowego rozdziału w swoim życiu. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrachigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
2: W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semih, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kansel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 22 stopnie, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Nikaragui zaginął 80-letni emerytowany biskup Juan Abelardo Mata. Duchowny zniknął na początku lipca, a jego los pozostaje nieznany. Władze twierdzą, że wrócił do domu po przesłuchaniach, jednak nikt go nie widział. Sprawa wywołała reakcję Organizacji Praw Człowieka i zwróciła uwagę na prześladowania Kościoła katolickiego przez reżim Daniela Ortegi. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karaluch. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
3: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraińskie wojsko przeprowadziło innowacyjną operację na Kosie Kimburnskiej, wykorzystując bezzałogowe drony morskie i lądowe. 123. Samodzielna Brygada Obrony Terytorialnej dostarczyła uzbrojony pojazd lądowy na zajęte przez Rosjan wybrzeże, co stanowi pierwszą znaną misję tego typu na świecie. Operacja ta pokazuje, jak nowe technologie zmieniają oblicze współczesnych działań bojowych. Szczegóły dotyczące skutków rajdu nie zostały jeszcze ujawnione. Pierwszy polski satelita z konstelacji Mikroglob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system Mikroglob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
3: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. W najbliższych tygodniach Wenus, planeta miłości, wpłynie na nasze życie uczuciowe. Astrolodzy przewidują, że dla wielu osób będzie to czas intensywnych emocji i ważnych decyzji. Szczególnie wagi, byki i ryby mogą odczuć te zmiany, otwierając się na nowe doświadczenia lub odnawiając istniejące relacje. To dobry moment na szczere rozmowy i odważne kroki w miłości. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów.
3: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przy przyczyną są głęboko osadzone zabrudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu, zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość.
2: Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoski, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Murowane starcie. Zapraszają Piotr Laskowski oraz Radosław Murat.
2: Dziś w murowanym starciu murowany temat na gwałtowną wymianę zdań w kwestii murowanych domów.
3: Większość naszych domów to właśnie domy murowane, z czego jedne wzniesiono z bloczków, a drugie z pustaków.
2: Tak jak drużyny piłkarskie mają swoich zagorzałych kibiców, tak i te dwie technologie doczekały swoich fanów i wrogów. Zobaczmy, czy faktycznie jest o co kruszyć kopie. Może na początek sobie wyjaśnimy w ogóle, czym jest bloczek, a czym jest pustak, bo to nie jest taka wcale łatwa sprawa.
3: Na początek, to zanim to wyjaśnimy, ja od razu powiem, że jestem zwolennikiem bloczków.
2: No ciekawe, nie wiesz jeszcze, co to jest, a już jesteś tego zwolennikiem.
3: No
2: ja jestem zwolennikiem pustaków, bo to jest bardziej tradycyjny materiał, ale do rzeczy. Bloczek to element, który w moim pojęciu przynajmniej powinien być jednorodny pod względem swojej struktury, czyli nie powinien mieć w środku żadnych tam otworów i tak dalej, ale tu nam wchodzą w grę bloczki z betonu komórkowego, które rzeczywiście są całe pełne, ale też bloczki z silikatów, które mają takie niedużej średnicy pionowe nawierty robione po to, ażeby ciężki materiał, jakim jest silikat, był trochę lżejszy w przenoszeniu. Umówmy się, że to są bloczki.
3: Dobrze, no tak się przyjęło, że silikatowe są bloczki, a nie pustaki. Chociaż to trochę dziwne, no bo tak jak powiedziałeś, pustak od bloczka różni się tym, że ma w środku otwory.
2: A co do ceramicznych pustaków, takich najbardziej tradycyjnych, to jest też wersja z wypełnieniem. Kiedy te otwory są wypełnione wełną mineralną albo jakimś innym materiałem termoizolacyjnym i to producenci nazywają pustakiem. Jakby będziemy to nazywać? Czy dla nas to będzie pustak, czy dla nas to będzie jednak bloczek?
3: Pustak musi mieć pustkę, a
2: tak
3: jeżeli
2: jest.
3: Pustka jest wypełniona, to już nie jest pustak.
2: Czyli w takim razie do bloczków dołączamy jeszcze pustaki wypełnione wełną albo styropianem, albo perlitem, czym tam sobie producent wymyśli, oraz bloczki keramzytowe wypełnione styropianem.
3: Dobrze. Chociaż tak naprawdę powiedziałem, że jestem zwolennikiem bloczków, ale na myśli miałem taki jednorodny materiał. Jeżeli tam są jakieś otwory i czymś wypełnione, no to właśnie to jest, uważam, wada pustaków, którą powielają bloczki wypełnione wełną mineralną, bo najczęściej chyba wełną mineralną się wypełnia te pustki.
2: No powiedzmy,
3: tak?
2: Czyli ty uważasz, że to jest...
3: Zaletą bloczków jest to, że są jednorodne. I dlaczego? Dlatego, że jak wiercę otwór w takim bloczku, to nie wpadnę w żadną dziurę. I to mi przeszkadza w pustakach. To, że niespodziewanie wiertarka mi wpada do środka.
2: Nie, to tylko wynika z twojej ignorancji, bo jak pójdziesz sobie do sklepu budowlanego i poprosisz pana sprzedawcę, no bo sam na pewno nie znajdziesz, żeby ci dał wkręty do pustaków, to ci zaproponuje 10 różnych modeli i wszystkie do tego się świetnie nadają. To są specjalnie opracowane łączniki, które się świetnie kotwią. A jeżeli chciałbyś na przykład ten swój bloczek wbić gwóźdź, to wiesz, co się z tym twoim gwoździem stanie?
3: Wiem, bo wbijałem.
2: Wypadnie.
3: Bloczek z betonu komórkowego wbije i będzie się obrazek trzymał. A ty powiedziałeś mi o mocowaniach, a ja nie mówię o mocowaniu, ja mówię o wierceniu dziury.
2: Wierci się bardzo prosto, dlatego że to jest materiał cienki, zwykłym wiertłem, bez udaru przewiercisz. Nie musisz mieć pneumatycznej wiertarki, tak jak do bloczków, uważaj, silikatowych, które są tak twarde, że ja już niejedno wiertło na nich połamałem. Dopiero pneumatyczną motowiertarką da się w nich coś wywiercić, a i tak jeszcze zachodzi ryzyko, że ci popęka, jak będziesz wiercił za blisko krawędzi.
3: Okej. Ale ja mówię o tym, że wiercę w pustaku i nigdy nie wiem, czy trafię akurat w pustkę, czy nie. I czasem ta wiertarka wpada tak, że wywala kawał ściany.
2: Pustak od razu zakładasz, że trafisz w pustkę i stosujesz do tego specjalny łącznik. I się
3: ale nie łącznik, ja mówię, czy jest specjalne wiertło do pustaka? Specjalna wiertarka
2: właśnie
3: do pustaka?
2: Nie ma takiego czegoś, nie jest to w ogóle potrzebne.
3: No nie ma czegoś takiego i stąd właśnie mój pogląd na
2: temat
3: pustaków.
2: I to według ciebie jest wada pustaków, że nie ma do nich specjalnego przyrządowania?
3: Że nie da się normalnie dziury wywiercić.
2: Ależ da się normalnie dziurę wywiercić.
3: Dobrze. To porozmawiajmy o zaletach. Dlaczego w ogóle taki materiał jak pustaki, skąd się to wzięło? Ty powiedziałeś, że to jest materiał bardziej tradycyjny. No nieprawda, kiedyś się budowało z kamienia, potem się budowało z cegły pełnej i dopiero później powstały pustaki.
2: Tak, ale wiesz, skąd że bloczki pomysł? Powstały jeszcze później, po pustakach.
3: Dobrze,
2: owszem, powiem ci, dlaczego, co jest ideą pustaka. Pustak jest dlatego tak wartościowym materiałem, że przy tej samej albo bardzo bliskiej nośności uzyskuje dużo niższą masę. Jest lekkim materiałem, wygodnym do murowania, wygodnym do przenoszenia, do transportu, a jednocześnie ta pustka, która jest w środku, to jest izolator termiczny, który poprawia jego właściwości ciepłochronne. To jest bardzo dobry, nowoczesny produkt i ja jestem za.
3: No okej, okay. Zgadza się. Pustaki wymyślono chyba właśnie głównie po to, nawet pewnie nie o tą masę chodziło, tylko o izolacyjność termiczną, prawda? Jest lepszy współczynnik przewodzenia ciepła. Czy przenikania. Przenikania.
2: A jak jest wypełnione wełną, to już w ogóle.
3: Tak. No i dobrze, zgodzę się, ale teraz porównajmy pustaki, no najczęściej z ceramiki poryzowanej, tak? W tej chwili to chyba dominujący materiał.
2: Tak, zgadza się.
3: Z bloczkami z betonu komórkowego. Jaka jest lambda?
2: Nie no, jeżeli porównamy bloczki z betonu komórkowego, tej najniższej klasy, tam około 350 gramów na metr sześcienny gęstości ze zwykłym pustakiem ceramicznym, nawet dosyć szerokim, no to faktycznie bloczki wypadają pod tym względem znacznie korzystniej. Ale dlatego właśnie producenci wymyślili to wypełnienie termoizolacyjne w tych pustkach, które z kolei podnosi wartość izolacyjną tego...
3: Dobra, ile kosztuje taki... No niech będzie, że bloczek, chociaż to dla mnie jest pustak wypełniony wełną mineralną, a ile kosztuje bloczek z betonu komórkowego?
2: To na pewno jest troszkę droższy, nie wiem, nie znam tych cen, ale ma jeszcze jedną zaletę. Ceramika jest sama z siebie dobrym materiałem izolującym akustycznie, a jak jeszcze do tego dołożysz wełnę, która jest też świetnym materiałem izolacyjnym pod względem akustycznym, dostajesz bloczek, który jest po pierwsze ciepły, a po drugie cichy.
3: Może i masz rację, tylko nie wiem, po co mi ta cisza, jak ja mam dom w lesie na przykład i chcę sobie słuchać śpiewu ptaków, to nie ma to dla mnie znaczenia.
2: Tak, większość Polaków mieszka w lesie, rzeczywiście. Nie, no to przecież jedni mają dom w lesie, okej, to sobie wybierają jakiś najtańszy bloczek i z niego budują. Ci, co mają zamiar budować się na osiedlu, gdzie dookoła będą przedszkole, szkoła, nie wiem, ruchliwa ulica, no to sobie wybierają materiał taki, żeby im zapewnił komfort życia.
3: A wiesz, że hałas przenosi się głównie przez okna i drzwi, a nie przez ściany. Więc tutaj nie wiem, no, ale okej, zgadzam się, że izolacyjność ta dźwiękowa pustaków wypełnionych zwłaszcza wełną, chociaż tak naprawdę to jest rzadko stosowany produkt.
2: Myślę, że wcale nie jest tak rzadko stosowany, on już istnieje na rynku od wielu lat.
3: Dobrze, ale jednak pustaki są w środku puste. A poza tym na początku się umówiliśmy, że te wypełnione wełną to będą bloczki.
2: Tak, ale ty też wiesz, ja wiem, że najwięcej się u nas buduje ścian dwuwarstwowych, gdzie stosowane są zwykłe pustaki i średniej jakości bloczki, bo są tanie, a i tak rolę izolacji przejmuje na siebie materiał ociepleniowy mocowany od zewnątrz, więc...
3: Dobra.
2: To jest ważne, jak budujemy ścianę jednowarstwową, o czym już żeśmy chyba rozmawiali kiedyś.
3: Tak. Powiedzmy sobie tak, jeżeli chodzi o izolacyjność cieplną, to są to materiały porównywalne.
2: Zgadzam się.
3: No, widzisz, zgadzasz się. Tak naprawdę i tak później decyduje jeszcze dodatkowa warstwa izolacji, jeżeli mówimy o ścianach dwuwarstwowych, moich ulubionych, bo to już żeśmy kiedyś o tym rozmawiali. Porozmawiajmy w takim razie, z czego łatwiej murować ściany. Z bloczków czy z pustaków? Bo według mnie z bloczków.
2: No tak, ja się powiem z tobą zgodzę, dlaczego? Ale tylko do połowy. No, z bloczków pod warunkiem, że to jest beton komórkowy. Tak, to jest materiał moim zdaniem do budowy, i tutaj się z tobą muszę zgodzić, idealny, ponieważ jest łatwy do cięcia, stosunkowo lekki, ma wygodne uchwyty do przenoszenia. Wystarczy zwykła piła, żeby dociąć taki bloczek, a poza tym jak coś ci nierówno wyjdzie, to są specjalne takie pace ścierne, którymi
3: drapaki.
2: Możesz... Takie drapaki, nazwijmy to, którymi możesz sobie skorygować jakieś krzywizny. Z pustakiem tego faktycznie nie zrobisz, ale jak jesteśmy przy bloczkach, no taki silikat na przykład, no to już jest pieroństwo ogromnie ciężkie, a już w obróbce strasznie trudne, bo to jest materiał nie dość, że twardy, to jeszcze jak się z nim źle obchodzisz, to kruchy. Mhm. Więc bloczek tak, ale tylko pod warunkiem, że mówimy o betonie komórkowym.
3: No widzisz, czyli zgadzasz się ze mną, bloczek jest lepszy.
2: W połowie tak, ale teraz cię zaskoczę. Jakbyś chciał budować nowocześnie i stosować do murowania zamiast zaprawy, którą musisz mieszać w wiaderku, nakładać kielnią, brudzić siebie i wszystko dookoła, abyś chciał zastosować pianę murarską, no to mój drogi, żaden producent bloczków gazobetonowych, betonu komórkowego, ani nawet silikatów nie poleca takiego rozwiązania.
3: Dlaczego?
2: Nie wiem dlaczego. Kiedyś polecali do ścian wewnętrznych, działowych, ale nie wiem czy... No na pewno nie do ścian zewnętrznych, a pustaki ceramiczne, z ceramiki poryzowanej, takie nowoczesne, oszlifowanej powierzchni górnej, dolnej, możesz sobie murować na pianę. Bierzesz pistolet, zakładasz puszkę, robisz parę strzałów i masz wymurowany dom. Szybciutko, bez brudu, no, zużycie masz...
3: Ale jakoś większość wykonawców chyba jednak muruje na zaprawę.
2: No bo ludzie lubią sobie zaoszczędzić troszeczkę, tylko zaoszczędzą pieniędzy, nie zaoszczędzą czasu. Poza tym wydadzą na tą zaprawę, potem im zostanie, nie mają co z tym zrobić, a puszki zużywasz do samego końca.
3: Powiedzmy, że jest to jakaś zaleta, chociaż tu nie jestem pewny, czy nie ma takich w sprayu środków do sklejania bloczków. Jesteś pewny, że nie? Jak nie ma, to na pewno niedługo będę.
2: To na pewno niedługo będę, tak.
3: Mówiłeś o tym, tak, o zaprawie i o łatwości budowy. No powiedziałeś o silikatach. Tak naprawdę to nie można łączyć tego, czy to jest bloczek, czy pustak z łatwością murowania, prawda?
2: No bo... No, tak, zgadzam się. To raczej chodzi o materiał. Tak.
3: Pustaki są z ceramiki, te najpopularniejsze, i to jest ceramika poryzowana. Powiedzmy o wytrzymałości tych materiałów. Ile z nich przyjedzie w całości na budowę, jak z hurtowni?
2: To jest trudny temat, bo i zarówno pustak, jak ci upadnie na przykład, albo coś na niego spadnie, może pęknąć, może się odłupać, tak samo i bloczek z betonu komórkowego. To też nie jest materiał. Skleisz go, pustak, na dobrą sprawę, jak się uprzesz, też skleisz.
3: No, pokruszy się.
2: Myślę, że tutaj można postawić między tymi materiałami znak równości, to wszystko zależy od tego, z jaką uwagą się z nimi obchodzimy. W transporcie, potem w przenoszeniu ich na miejsce budowy, przy obróbce. No ja ostatnio na przykład muszę przyznać, że ceramiczne dachówki pozbawiałem tak zwanych nosków, bo musiałem zrobić je na zaprawę na ogrodzeniu i karpiówkę uderzając młotkiem kilkakrotnie mi się udało te noski odłupać, ale dobre 5 dachówek pękło mi od tego, więc niby
3: jak
2: twardy materiał.
3: Z bloczków?
2: Tak, dachówki z bloczków. Widzisz, z ceramiki można zrobić dachówkę z bloczka.
3: No, ale teraz rozmawiamy o murowaniu ścian i tutaj porozmawiajmy o tym, jak reagują właśnie na zalanie wodą.
2: Nie,
3: tak?
2: No tak, żarty na bok. No, podejrzewam, że w podobny sposób. Oba materiały są w jakimś stopniu nasiąkliwe, ale też oba materiały odsychają. Najgorzej jest wtedy, kiedy ten materiał jest już wbudowany, dojdzie do jakiejś awarii, na przykład instalacji wodnej w domu, albo dach zacznie bardzo poważnie przeciekać i gdzieś ta woda pójdzie ci w te ściany i kiedy nie ma jak odparować i tam się zagnieździ, wtedy tam dochodzą różne kwestie, na przykład zagrzybienie może się pojawić, pleśń, jeżeli przyjdzie zima, no to wiadomo, że woda marznąc zwiększa objętość, może ten bloczek popękać, tynk może na tym bloczku popękać, bo na tym pustaku. Ja uważam, że tutaj nie powinniśmy w ten temat w ogóle wchodzić, dlatego że po pierwsze buduje się tak, żeby do tego zawilgocenia nie doszło. I wyobraź sobie, jak masz dom z drewna, to jest jeszcze gorsza tragedia, jak ci ta woda tam się pojawi. Więc generalnie powinno się budować tak, żeby ściany były suche.
3: Przyznaj, że jeśli chodzi o ten materiał jednorodny, to on jest bardziej odporny na działanie wody i ewentualne rozsadzenie później przez mróz tej wody, która tam leci.
2: Myślę, że to w podobny sposób jest, no ale dobrze.
3: Tak, a dlaczego nie robi się kominów z pustaków, tylko z pełnych cegieł?
2: A co mają
3: czyli
2: kominy,
3: bloczków
2: a co
3: takich
2: mają
3: małych.
2: Kominy do wody?
3: Co mają kominy do wody? No bo tam wykrapla się ze spalin, wykrapla się para wodna. I może zamarznąć i rozsadzić.
2: No to tylko kiedy grzejesz jakimś gazem.
3: Nie, źle mówię. Tak naprawdę chodzi o to, że tam do komina wlatuje woda, deszcz, tak, czy śnieg. No i są problemy, jeżeli jest tam nieszczelnie ułożona zaprawa gdzieś w którymś miejscu, no to ta woda tam do tego pustaka się dostanie, do tej pustki, jak zamarznie. To wiesz, co się stanie.
2: No tak, dlatego buduje się zapewne kominy z bloczków gazobetonowych, tak?
3: Nie, buduje się z cegły pełnej, ale cegła pełna to jest mały bloczek według mnie.
2: No dobrze, niech ci będzie. Nie mieszajmy tych dwóch
3: pojęć. A bloczki fundamentowe? Są pustaki fundamentowe?
2: Są, zasypowe. Które się wypełnia betonem, ale to nie mieszajmy tych tematów, bo to jest zupełnie inny produkt.
3: Coś mi się zdaje, że bloczki jednak
2: powiem
3: są
2: tak,
3: solidniejsze.
2: Jak zapytasz producentów pustaków i zapytasz producentów bloczków, już umówmy się, silikatowych i bloczków z betonu komórkowego, jedni, drudzy, jestem w 100% przekonany, dadzą ci taką odpowiedź. Owszem, można budować pod warunkiem, że zapewni się 100% szczelną hydroizolację. A każdy wykonawca ci powie, nie gwarantuję panu, że uzyskamy 100% szczelną 100%
3: spotkałeś się z producentami pustaków, którzy mówią, że można z nich zrobić ściany fundamentowe?
2: Nie, tak samo nie polecają tego w sumie producenci bloczków, ale no jak ich zapytasz bezpośrednio, to powiedzą, że wszystko się da z tego zrobić.
3: Producenci bloczków fundamentowych nie polecają.
2: Nie, ale dobra, to teraz mówimy o jeszcze innym specjalnym rodzaju bloczków, bloczki fundamentowe, które są robione z betonu albo z keramzyto-betonu, no ale z nich na przykład nie budujesz ścian zewnętrznych, bo byłyby za ciężkie i za małą izolacyjność termiczną by miały, więc one to są produkty stricte do fundamentów, a my tutaj mówimy o materiałach do budowy ścian zewnętrznych.
3: Niech ci będzie. Jeszcze jeden temat na początku zasygnalizowany. Mówiliśmy o wierceniu. Ja się upierałem, że chodzi mi o samo wiercenie, a nie o mocowanie. No to teraz opowiedzmy o tym mocowaniu. Tak naprawdę, jak kupujesz stary dom, nie wiesz, z czego są ściany. No i przychodzi ci do głowy wieczorem powiesić ciężką szafkę w kuchni. Kupujesz kołki. Zwykłe, no bo się nie znasz, tak, nie wiesz, nie będziesz kupował na zapas jakichś specjalnych mocowań i okazuje się, że ta ściana, w której chciałeś zamocować szafkę, była z pustaka. Zwykły kołek nie utrzyma tej szafki. No więc to jest właśnie mój argument za tym, żeby budować z bloczków.
2: To jest żaden argument, bo nagle zaczynasz wiercić w takiej ścianie, żeby zawiesić tą szafkę, a się okazuje, że ona jest z silikatów.
3: I co?
2: I twoja wiertareczka udarowa, nawet dobrej marki, nie daje sobie z nią rady. Musisz jechać do kolegi, do sąsiada, brać parę piw, żeby od niego pożyczyć wiertarkę z udarem pneumatycznym, motowiertarkę. Musisz szukać specjalnych kołków krótkich, dlatego, że jak jest bloczek z drążeniami pionowymi, jak ci wpadnie ten kołek w takie drążenie, to też się nie będzie trzymał, więc to wcale nie jest takie wesołe.
3: No
2: to...
3: dobrze, a jak mam bloczki z betonu komórkowego?
2: No tak, pod warunkiem, że masz bloczki klasy, załóżmy 500-600, to tak, to wtedy się w tym dosyć sympatycznie wierci i wszystko się w nich
3: a
2: mocno
3: trzyma. A jak
2: mam
3: 350?
2: No to już one są na tyle niskiej gęstości, że możesz mieć problemy z osadzaniem tam zwykłych kołków i też pewnie będziesz potrzebował kołków specjalnych gwoździ o jakimś kwadratowym przekroju albo spiralnych, które będą się lepiej tam kleszczyły w tym materiale. Wcale nie jest tak łatwo z takimi nowoczesnymi materiałami. Po polskich drogach wciąż mkną ciężarówki załadowane po brzegi, a to bloczkami, a to pustakami. Wiozą je ze składów lub hurtowni na place budów i to świadczy, że popularność technologii murowanej nie przemija.
3: Zarówno firmy wytwarzające bloczki, jak i te od pustaków odnotowują spore zyski, więc spory nad wyższością jednego produktu nad drugim wydają się jałowe.
2: Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie naszego podcastu i zapraszamy na kolejne murowane starcie. Żegnają się z wami
3: zabloczkowany Piotr Laskowski
2: i pusty pod koniec miesiąca Radosław Murat.
3: Do widzenia.
1: Murowane starcie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Beata Kozidrak znów pokazała, kto rządzi na scenie. Podczas koncertu w Folwarku Ruchenka nie tylko porwała tłumy swoimi hitami, ale zaskoczyła wszystkich, zapraszając na scenę Ralfa Kamińskiego. Ich wspólny występ wywołał prawdziwą burzę emocji i stał się hitem wieczoru. Beata i Ralf udowodnili, że muzyczna chemia to ich specjalność, a publiczność oszalała z radości. Dominika Gwit, nasza ulubiona królowa Instagrama, znowu w akcji. Aktorka nie przestaje zasypywać fanów zdjęciami z wakacji nad polskim morzem, gdzie odpoczywa z synkiem. Słońce, plaża i uśmiechy. To jej recepta na idealne lato. Internauci zachwyceni, a Dominika żartuje, że może spamować wakacjami bez końca. Cóż, kto by się nie chciał tak zmęczyć na urlopie?
2: Izabela Krzan, gwiazda TVN-u, z impetem podbija świat telewizji, prowadząc Azja Express i Dzień Dobry TVN. Choć jej kariera kwitnie, życie prywatne owiane jest tajemnicą, a jej partner Dominik unika blasku fleszy jak ognia. Krzan, od Miss Polonia do telewizyjnej ikony, ceni sobie spokój i czas z ukochanym oraz psami, z dala od medialnego zgiełku. Cóż, nie każdy chce być celebrytą, nawet jeśli ma się taką gwiazdę u boku. Julia Dybowska, znana jako polska Barbie, znów wzbudza emocje. Jej fani coraz bardziej martwią się o zdrowie modelki, która na Instagramie pokazuje, że coś je, ale nigdy nie widzimy, jak to robi. Życie w luksusie z miliarderem i jego żoną piętro niżej to dopiero początek tej telenoweli. Czy Julia naprawdę je? Czy to tylko kolejny odcinek w jej medialnym show?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Maciej Orłoś, legenda polskiej telewizji, dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich emeryturach. Okazuje się, że jego świadczenie jest wyższe niż się spodziewał, ale wciąż nie spełnia jego oczekiwań. Cóż, może to dlatego, że składki nie były takie małe, ale przecież każdy chciałby więcej, prawda? Orłoś, podobnie jak Artur Barciś, wciąż pracuje, bo jak sam mówi, lubi swoją pracę. Może to właśnie pasja do pracy jest najlepszym zabezpieczeniem na starość? Mandaryna znowu na językach. Po latach wraca do Michała Wiśniewskiego, a ich związek budzi większe emocje niż najnowszy odcinek Mody na sukces. Jakby tego było mało, Marta Wiśniewska zatańczy w Tańcu z Gwiazdami, co z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich fanów tanecznych wygibasów. A w sieci krąży zdjęcie z jej szkolnych lat, które pokazuje, że już wtedy potrafiła przyciągać spojrzenia. Cóż, niektórzy po prostu rodzą się gwiazdami.
1: Wielkie emocje w Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. 19. edycja rusza bez królewskiej pary, ale za to z nowymi ulubieńcami. Magdalena Tarnowska, mimo plotek, wraca na parkiet, a towarzyszyć jej będą między innymi Michał Bartkiewicz i Sara Janicka. Czyżby taneczne parkiety były teraz bardziej gorące niż kiedykolwiek? Czas pokaże, kto zatańczy do finału.
2: W Tańcu z Gwiazdami znowu zawrzało. Żurnalista, który miał być jedną z gwiazd nowej edycji, podobno zrezygnował jeszcze przed rozpoczęciem treningów. Powód? Problemy zdrowotne, które uniemożliwiłyby mu codzienne zmagania na parkiecie. Na jego miejsce wskoczył Dominik Smaruj, a produkcja programu milczy jak zaklęta, pozostawiając fanów w niepewności. Cóż, wygląda na to, że taneczne show zaczyna się od emocji, jeszcze przed pierwszym krokiem na parkiecie.
0: Słuchacie Radia Super Express. Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pokazała się w bikini, udowadniając, że wiek to tylko liczba. 59-latka, która łączy pracę z relaksem na Sycylii, nie boi się odsłaniać ciała i chwalić swoją formą. Fani są zachwyceni, a sama Minge podkreśla, że jej sylwetka to efekt codziennej aktywności i zdrowego stylu życia. Czyżby nowa ikona fitness?
2: Monika Richardson, znana prezenterka, zaskoczyła wszystkich swoim wyznaniem o życiu w pojedynkę. Okazuje się, że brak partnera to dla niej prawdziwy dar, a nie powód do smutku. W rozmowie z podcastem nie szczędziła cierpkich słów pod adresem byłych partnerów, sugerując, że jej dzieci oddychają z ulgą po zakończeniu nieudanych romansów. Czyżby samotność była nowym trendem w poszukiwaniu szczęścia?
1: Devin Townsend, znany muzyk, ma już serdecznie dość kanadyjskiego duetu Angine de Poitrine, który podbija świat swoimi groteskowymi maskami i kropkowanymi kostiumami. Choć nie zagłębił się w ich muzykę, to ich wizerunek doprowadza go do szału. Wielki nos w grochy i nagle wszyscy się tym jarają, mówi Townsend, który woli trzymać się z daleka od tego szumu. Tymczasem sam artysta szykuje się do koncertu w Warszawie, promując swój nowy album The Moth.
2: 60 lat temu narodziło się trio Cream, które wstrząsnęło światem muzyki. Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker stworzyli pierwszą rockową supergrupę, łącząc blues, psychodelię i jazzową improwizację. Choć istnieli tylko 2 lata, ich wpływ na muzykę jest nie do przecenienia. Mimo że ego muzyków rosło szybciej niż ich sława, a trasy koncertowe były mordercze, ich utwory, jak Sunshine of Your Love, wciąż inspirują kolejne pokolenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i ruszyła z solowym projektem. Po sukcesie singla Były momenty teraz serwuje nam podwójną premierę To nie o mnie i Zimne ognie. Nowe utwory to prawdziwa podróż w czasie do lat 80., pełna tanecznych rytmów i wakacyjnego klimatu. A wszystko to okraszone słodko-gorzkimi emocjami, które Kasia zgrabnie przemyca w swoich tekstach. Widać, że artystka nie boi się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 25 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miejscowości Budziska, niedaleko Halinowa, odkryto makabryczne znalezisko. Przechodnie natknęli się na zafoliowane paczki z martwymi królikami i ich rozczłonkowanymi szczątkami. Sprawą zajmują się już organy ścigania, które prowadzą dochodzenie. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz inspektorzy weterynaryjni. Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków. Wakacyjne Miasto Kobiet powraca po jednym roku przerwy, tym razem w Szczecinie. Festiwal, który wcześniej odbywał się w Świnoujściu, oferuje koncerty, warsztaty i spotkania z inspirującymi osobowościami. Nowa lokalizacja na szczecińskiej Łasztowni, Cyjny Luz.

0: wysłała zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora.
1: Karol Nawrocki, obecny prezydent Polski, ustanowił rekord w liczbie zawetowanych ustaw. W ciągu zaledwie 10 miesięcy swojej kadencji zawetował 37 ustaw, co przewyższa dokonania wszystkich poprzednich prezydentów. Nawrocki, wybrany z poparciem PiS, partii obecnie w opozycji, korzysta z prawa weta znacznie częściej niż jego poprzednicy. Warto przypomnieć, że w przeszłości prezydenci najczęściej wetowali ustawy, gdy rządziła koalicja politycznie im obca.
0: Bezpartyjni samorządowcy rozpoczęli kampanię na rzecz ogólnokrajowego referendum, które ma wprowadzić istotne zmiany ustrojowe w Polsce. Wśród propozycji jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, dobrowolny zakład ubezpieczeń społecznych oraz wybór sędziów przez obywateli. Inicjatywa zbiega się z porozumieniem z Prawem i Sprawiedliwością przed wyborami do Senatu. Mimo zebrania wymaganej liczby podpisów, decyzja o referendum należy do Sejmu. Poseł Paweł Ślis miał wypadek na hulajnodze i trafił do szpitala z kontuzją ręki. Z tego powodu nie pojawił się na umówionym wywiadzie w Radiu Z ani na posiedzeniu Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował o zmianie kolejności obrad. Na szczęście kontuzja nie jest poważna, a poseł Ślis podziękował za wsparcie na portalu społecznościowym.
1: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt wewnętrzny. Mateusz Morawiecki, mimo zakazu Jarosława Kaczyńskiego, nie rezygnuje z działalności w stowarzyszeniu Rozwój Plus. 31 lipca planuje spotkanie z 1000 zwolenników, co może być testem jego siły w partii. W odpowiedzi PiS wprowadziło zakaz działalności członków w stowarzyszeniach, grożąc wykluczeniem. Czy Morawiecki zostanie wyrzucony z partii? Czas pokaże.
0: Sejm wybrał Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jego kandydatura zyskała poparcie 226 posłów, mimo sprzeciwu części opozycji. Teraz decyzja czeka na zatwierdzenie przez Senat. Szpytma, historyk i były wiceprezes IPN, jest znany z zaangażowania w propagowanie historii rodziny Ulmów.
1: Donald Tusk podczas zamkniętego spotkania z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej w Warszawie ostrzegł, że głównym wyzwaniem przed przyszłorocznymi wyborami są ugrupowania Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna, a nie PiS. Omawiano także kryzys w relacjach polsko-ukraińskich oraz problemy w służbie zdrowia. Premier zapowiedział trudny wrzesień z powodu planowanych protestów nauczycieli. Po spotkaniu Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając mediów.
0: Generał Wałęsa Załużny ostrzega, że wojna w Ukrainie zmierza w stronę wyniszczającego konfliktu. Podczas spotkania w Londynie były dowódca ukraińskiej armii podkreślił, że bez zdecydowanego działania Zachodu wojna może trwać jeszcze przez wiele lat. Igor Tracz, polski wolontariusz, który rozmawiał z generałem, zaznaczył, że Załużny sugeruje potrzebę fizycznego zaangażowania NATO. To jeden z najmocniejszych głosów w sprawie przyszłości konfliktu. W sądzie okręgowym w Legnicy zapadł wyrok dożywocia dla 35-letniego Mateusza J., który przez 4 lata więził i znęcał się nad poznaną w sieci kobietą. Mężczyzna zamknął swoją ofiarę w pomieszczeniu bez okien i podstawowych wygód, brutalnie ją bijąc i gwałcąc. Mateusz J. nie zgadza się z wyrokiem i złożył apelację do sądu apelacyjnego we Wrocławiu. Pierwsza rozprawa odwoławcza odbędzie się na początku września. W Strzegomiu zatrzymano 42-latka podejrzanego o celowe wywołanie pożaru na nieczynnym wysypisku śmieci. Pożar, który wybuchł 11 lipca, objął także opuszczone budynki przemysłowe. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a grozi mu nawet 10 lat więzienia. Służby badają, czy w sprawę zamieszane są inne osoby.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 26 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski nie zadebiutował w amerykańskiej MLS w barwach Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu złej jakości powietrza, spowodowanej dymem z pożarów lasów w Kanadzie. Spotkanie odbędzie się 6 października. Kibice będą musieli poczekać na pierwszy występ Lewandowskiego do 23 lipca, kiedy to Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami. Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas meetingu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna. Dziś na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej czekają nas 2 ostatnie mecze. O godzinie 16 Francja zmierzy się z Anglią w walce o 3 miejsce. Jutro natomiast w wielkim finale Hiszpania podejmie Argentynę. To będzie emocjonujący weekend dla fanów futbolu.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w 3 turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7 wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
2: Artur Szpilka, znany z barwnej kariery w sportach walki, stanie dziś do najważniejszej walki w swojej karierze – MMA na gali XTB KSW 120 w Gdyni. Jako 6 zawodnik rankingu KSW zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Augusto Sakajem, który zajmuje 4 miejsce. To starcie może otworzyć Szpilce drogę do walki o pas mistrzowski w wadze ciężkiej.
1: Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej. FIFA zdecydowała, że sędzią tego meczu będzie Słoweniec Slavko Vincic. Decyzja ta wywołała zaskoczenie, a były sędzia Manuel Grafe sugeruje, że za wyborem mogą stać polityczne rozgrywki wewnątrz FIFA. Pojawiają się też głosy, że Marciniak zapłacił za kontrowersyjną decyzję w meczu Argentyna-Algieria. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, wrócił z zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie z 3 medalami i prestiżowym mieszkaniem. Wczoraj wmurowano kamień węgielny pod jego nowy apartament na osiedlu Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Tomasiak został także patronem budynku, który powstaje dla sportowych bohaterów. Młody sportowiec podkreśla, że na razie nie planuje przeprowadzki do Warszawy. Lech Poznań zdobył Superpuchar Polski, pokonując Górnika Zabrze 3-1. Mecz przyćmił jednak ogromny transparent wymierzony w prezesa PZPN, Cezarego Kuleszę. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie z decyzji o przeniesieniu finału do Wrocławia, choć ostatecznie mecz odbył się w Poznaniu.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli. Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki, obecny prezydent Polski, ustanowił rekord w liczbie zawetowanych ustaw. W ciągu zaledwie 10 miesięcy swojej kadencji zawetował 37 ustaw, co przewyższa dokonania wszystkich poprzednich prezydentów. Nawrocki, wybrany z poparciem PiS, partii obecnie w opozycji, korzysta z prawa weta znacznie częściej niż jego poprzednicy. Warto przypomnieć, że w przeszłości prezydenci najczęściej wetowali ustawy, gdy rządziła koalicja politycznie im obca.
3: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
2: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził morską jednostkę rakietową, by ocenić jej gotowość bojową. Jednostka ta, wyposażona w nowoczesne pociski NSM, odgrywa kluczową rolę w obronie polskiego wybrzeża i wschodniej flanki NATO. Generał podkreślił znaczenie współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Wizyta miała na celu także wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządzaniu talentami w wojsku.
3: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
2: Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
3: Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
2: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać. Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 23 stopnie. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy Olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska postanowili złamać modowe tabu i pojawili się na włoskim weselu w czerni, od stóp do głów. Wbrew tradycji, która czarny kolor rezerwuje na smutniejsze okazje, para wyglądała jak z okładki magazynu modowego. Internauci nie mogli się nachwalić ich stylizacji, a włoskie krajobrazy tylko podkreśliły elegancję zdjęć. Czyżby czarna elegancja na weselach miała stać się nowym trendem?
2: Prime Video zaskakuje nas we wrześniu nowymi produkcjami, w tym francuskim romansem Ty plus ja, wbrew wszystkim. Historia oparta na bestsellerowej serii Emmy Green opowiada o dwojgu studentów, którzy z wrogów stają się kochankami. W rolach głównych zobaczymy Vittorię Di Savoie i Lukasa Barskiego, a film zadebiutuje już 18 września. Czy ta opowieść o miłości i tajemnicach podbije serca widzów, czy może okaże się kolejnym kliszem? Czas pokaże. Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma, a Plac Niepodległości zamieni się w muzyczne centrum regionu. Już 18 lipca mieszkańcy będą mogli posłuchać takich gwiazd jak Krzysztof Cugowski, Michał Szpak czy Big Cyc. Czyżby Chełm stał się nową stolicą polskiej muzyki? Transmisja na żywo w telewizji, więc nawet ci, którzy nie zdążą do Chełma, będą mogli poczuć te emocje. Ciekawe, czy Majka Jeżowska znowu zaskoczy strojem.
1: Małgorzata Rozenek-Majdan znów zaskakuje. Tym razem jej ogród przeszedł kolejną metamorfozę, bo przecież zawsze można coś poprawić, prawda? Gwiazda postawiła na nowe, dorosłe rośliny, które mają zapewnić efekt wow od razu, bez czekania latami. A wszystko to z gwarancją, bo przecież kto by chciał, żeby te cenne krzewy zwiędły? Internauci są zachwyceni, a my zastanawiamy się, co będzie następne. Może fontanna z marmuru?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Magdalena Lubacza-Rataj, znana jako Maluba, znowu zaskakuje. Gwiazda disco polo i influencerka ogłosiła, że spodziewa się dziecka, publikując nagranie z partnerem i rosnącym brzuszkiem. Fani natychmiast zasypali ją gratulacjami, a my zastanawiamy się, czy to nowy trend w celebryckim świecie. Ogłaszanie ciąży jako kolejny hit sezonu. Czekamy na kolejne emocjonujące posty i życzymy Malubie dużo zdrowia w tym nowym rozdziale.
2: Joanna Kołaczkowska, znana jako niezrównana Aśka z Hrabi, potrafiła rozśmieszać Polskę jednym spojrzeniem, choć jej własne życie przypominało bardziej dramat niż komedię. Strata ojca, rozpad małżeństwa i walka z chorobą to tylko niektóre z wyzwań, którym musiała stawić czoła. Mimo że minął już rok od jej śmierci, wciąż trudno uwierzyć, że nie ma jej z nami. Jej sceniczna energia i absurdalny humor były tylko jedną stroną medalu, za którym kryła się kobieta pełna sprzeczności i głębokich refleksji.
1: Doda Megacamp zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem zamiast standardowych diet serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu. A frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek? Zenek Martyniuk, król disco polo, zaskakuje fanów swoją nową sylwetką. Czyżby dieta cud, czy może stres rodzinny? Artysta, który od dekad bawi tłumy hitami jak Przez Twe Oczy Zielone, teraz sam staje się tematem rozmów. W 2025 roku zapowiedział odchudzanie, ale trasy koncertowe i nocne przekąski nie ułatwiają zadania. Cóż, nawet gwiazdy muszą czasem zmierzyć się z pokusami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rok po niespodziewanej śmierci Ozziego Osborna, Birmingham postanowiło uczcić pamięć księcia ciemności w wielkim stylu. Już 22 lipca odbędzie się pierwszy w historii Dzień Ozziego, pełen koncertów, pokazów filmowych i sztuki ulicznej. Władze miasta zadbały nawet o limitowaną edycję koszulek z wizerunkiem Ozziego z jego ostatniego koncertu. Ciekawe, czy to jednorazowy hołd, czy może początek nowej tradycji? Nowa wersja Never Let Me Down Again od Nouvelle Vague z udziałem Flavii Coelho to prawdziwa muzyczna podróż od Rio do Anglii. Brazylijska wokalistka wniosła do utworu słoneczny blask, który kontrastuje z mrocznym klimatem oryginału Depeche Mode. To połączenie bossa nowy i new wave zaskakuje i intryguje, pokazując, że nawet klasyki mogą zyskać świeże spojrzenie. Album A Date with Depeche Mode pojawi się już 30 października, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. Wielki finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej już za rogiem, a w nim starcie gigantów. Argentyna kontra Hiszpania. Tymczasem Anglia, która mogła być w finale, przegrała z Argentyną, a winą obarcza się Mika Jagera. Tak, tak, klątwa Jagera znów dała o sobie znać, gdyż Anglia przegrała każdy mecz, na którym pojawił się frontman The Rolling Stones. Czy to przypadek? Czy może Mick powinien trzymać się z dala od stadionów? Elvis Presley, największa gwiazda rock'n'rolla, nigdy nie zagrał poza Stanami Zjednoczonymi, a wszystko przez swojego menedżera, który bał się deportacji. Pułkownik Tom Parker, a właściwie Andreas Cornelis van Cuyk, ukrywał swoją mroczną przeszłość i nielegalny status w Stanach Zjednoczonych. Zamiast światowych tras, Elvis został uwięziony w Las Vegas, gdzie Parker spłacał swoje hazardowe długi kosztem zdrowia artysty. Król rocka zmarł, nie wiedząc, że człowiek, któremu ufał, zniszczył jego marzenia o międzynarodowej karierze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 25 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Mężczyzna prowadził samochód pod wpływem alkoholu, przekraczając prędkość 220 km na godzinę. Wyrok nie jest prawomocny, a obrona zapowiedziała apelację. Sędzia podkreślił, że kara ma zabezpieczyć drogi przed takimi kierowcami.
2: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem. We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności pod kryptonimem Alarm 26. Między godziną 7 a 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe w różnych miejscowościach. To zaplanowana akcja szkoleniowa, więc nie ma powodu do niepokoju. Służby podkreślają, że są to jedynie testy systemu alarmowego.
1: Minął rok od pożaru bloku przy ulicy Powstańców 62 w Ząbkach, a mieszkańcy wciąż nie mogą wrócić do swoich domów. Ogień zniszczył dach i ponad 200 mieszkań, a walka o odszkodowania trwa do dziś. Mieszkańcy zmagają się z wilgocią i grzybem, a budynek nadal jest wyłączony z użytkowania. Nie wiadomo, kiedy remont się rozpocznie, a lokatorzy wciąż płacą czynsz za mieszkania, do których nie mogą wejść.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 25 czerwca na placu manewrowym Automobil Klubu Polskiego w Warszawie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot Cirrus SR-22 rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota oraz 27-letniego żołnierza Łukasza P. z 10 Pułku Samochodowego. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pogrzeb Łukasza odbył się 13 lipca w Nisku, a wojsko zapewniło wsparcie jego rodzinie. Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu.
2: Makabryczne odkrycie w Budziskach pod Halinowem. Przy leśnej drodze znaleziono 2 worki z ciałami królików. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb, które natychmiast podjęły działania. Na miejscu pracowali policjanci, technicy kryminalistyki oraz przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej. Śledztwo trwa, a znalezione dowody mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza zakaz wykorzystywania wizerunku dzieci w mediach społecznościowych i na stronach internetowych żłobków. Nowe przepisy mają na celu ochronę prywatności najmłodszych oraz podniesienie standardów opieki. Zmiany obejmują również ujednolicenie wymogów dla opiekunów, wprowadzenie obowiązkowych szkoleń oraz poprawę jakości posiłków w placówkach. Nowelizacja czeka teraz na obrady Senatu i podpis prezydenta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ceny podstawowych produktów w Polsce w czerwcu nieco spadły, ale nadal są wyższe niż rok temu. Najnowszy raport ASM SFA pokazuje, że średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła niecałe 326 zł, co oznacza spadek o niecałe 2% w porównaniu z majem. Najdroższą siecią okazał się Aldi, gdzie koszyk kosztował niecałe 351 zł, podczas gdy najtaniej było w Auchan z ceną niecałe 281 zł. Mimo miesięcznych spadków, w ujęciu rocznym ceny wciąż rosną, a największy wzrost odnotowano w Biedronce.
1: Już w najbliższą niedzielę, 19 lipca, krakowski rynek główny zamieni się w ogromny weselny parkiet. O godzinie 19 rozpocznie się tam największe wesele w Polsce z DJ Staszkiem, który zadba o weselny klimat. Gwiazdą wieczoru będzie Kordian, znany z połączenia disco polo z góralską energią. Po koncercie zaplanowano after party w Phoenix Club, co zapewni taneczne emocje do późna. Nowe zestawienie wskazuje na miasta w Polsce, które uchodzą za najsmutniejsze, z dominacją miejscowości z południa kraju. Wśród nich są miasta z Górnego i Dolnego Śląska, które odczuły skutki transformacji ustrojowej i upadku przemysłu. Na liście znalazły się także Radom i Konin, zmagające się z problemami na rynku pracy i transformacją energetyczną. Mimo trudności, wiele z tych miast ma bogatą historię i mieszkańców walczących o lepszą przyszłość. W Bydgoszczy doszło do nietypowego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Mężczyzna zamówił jedzenie o wartości 333 zł, ale odmówił jego odbioru i zapłaty, a także groził właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 25 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy na kwotę 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 250 zawiadomień, a wszczęto około 200 postępowań. Minister finansów Andrzej Domański mówi o niegospodarności i łamaniu prawa. Kontrole objęły 167 podmiotów, w tym ministerstwa i fundacje. Wykryte nieprawidłowości to m.in. wydawanie pieniędzy bez podstawy prawnej i łamanie zasad przyznawania pomocy publicznej. Śledztwa trwają, a ich wyniki mogą mieć poważne konsekwencje.
2: Eksperci debatowali nad przyszłością polskiej gospodarki w kontekście przystąpienia do strefy euro. Podkreślono, że Polska obecnie nie spełnia wszystkich warunków, ale korzyści mogą być znaczące, jak niższe koszty wymiany walutowej. Własna waluta daje elastyczność, ale wiąże się z kosztami. Dyskutowano też o roli gotówki w dobie cyfryzacji. Mimo wzrostu popularności płatności bezgotówkowych, gotówka pozostaje ważna, zwłaszcza dla osób starszych i wykluczonych cyfrowo. Obawy o prywatność i bezpieczeństwo transakcji są wciąż aktualne. Japoński koncern 7&E Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, prowadzi rozmowy o inwestycji w grupę Żabka. Kurs akcji Żabki na warszawskiej giełdzie wzrósł o 15% po tych doniesieniach. Transakcja może obejmować przejęcie dwucyfrowego pakietu udziałów, co może być warte kilka miliardów złotych. Eksperci podkreślają, że taki ruch mógłby przyspieszyć zagraniczną ekspansję Żabki. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla globalnych koncernów.
1: Polacy masowo refinansują swoje kredyty hipoteczne, korzystając z niższych stóp procentowych. W pierwszych miesiącach roku banki udzieliły aż 130 tysięcy hipotek, z czego 1/3 służyła spłacie wcześniejszych zobowiązań. Dzięki temu miesięczne raty mogą spaść nawet o 800 zł. Eksperci radzą jednak, by przed zmianą banku najpierw negocjować warunki z obecnym kredytem o 800 zł.

0: w lutym przyszłego roku, a nowe świadczenia będą wypłacane od 1 marca. Podróżni korzystający z polskich lotnisk muszą uważać na kaucję za napoje. Od października zeszłego roku obowiązuje system kaucyjny, który dolicza 50 groszy do ceny butelek i puszek. Problem pojawia się, gdy napój kupujemy na pokładzie samolotu. Tam odzyskanie kaucji jest praktycznie niemożliwe, ponieważ puste opakowania są zbierane przez załogę i nie wracają do Polski. Linie lotnicze, takie jak LOT i Wizz Air, nie oferują zwrotu kaucji. Ryanair znalazł rozwiązanie, sprzedając napoje w opakowaniach nieobjętych polskim systemem kaucyjnym. Aby odzyskać kaucję, najlepiej wypić napój przed wejściem na pokład i oddać opakowanie na lotnisku. Polskie firmy coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w międzynarodowych programach zbrojeniowych. Przykładem jest współpraca zakładów Promot z General Dynamics Land Systems w ramach programu Abrams. Promot, specjalizujący się w obróbce metalu, produkuje komponenty do czołgów Abrams, które trafią do polskich sił zbrojnych jeszcze w tym roku. Współpraca ta pokazuje, że polskie firmy nie tylko uczestniczą w krajowych projektach, ale także stają się częścią globalnych łańcuchów dostaw. Dzięki temu polski przemysł zbrojeniowy zyskuje na znaczeniu, a lokalne firmy mają szansę na rozwój i ekspansję na rynki międzynarodowe. To dopiero początek, a udział polskich przedsiębiorstw w takich projektach ma szansę się rozszerzać. Wielka Brytania po niemal 2 dekadach wznowiła produkcję kutych luf artyleryjskich, a pierwsze egzemplarze trafiły już na Ukrainę. W ramach kontraktu o wartości 61 milionów funtów Brytyjczycy planują wyprodukować 150 luf kalibru 105 i 155 mm. Produkcja odbywa się w Sheffield, gdzie modernizowany jest zakład Sheffield Forge Masters. Polska również posiada własne możliwości produkcji luf w hucie Stalowa Wola, która dostarcza lufy do haubic Krab. W obliczu rosnącej liczby systemów artyleryjskich kluczowe staje się pytanie o wydajność produkcji i zapasy. Brytyjski przykład pokazuje, jak ważne jest posiadanie zdolności przemysłowych i zapasów w kontekście długotrwałego konfliktu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła rekordowe wyniki zakładów Jelcz, które w 2026 roku znacząco zwiększyły zdolności produkcyjne. Jelcz dostarczył już 300 pojazdów dla Sił Zbrojnych RP, co oznacza wzrost o ponad 50% w porównaniu do ubiegłego roku. Firma inwestuje w nowoczesne technologie, w tym nową lakiernię, co ma zwiększyć produkcję i poprawić jakość pojazdów. Jelcz odgrywa kluczową rolę w programach modernizacyjnych Wojska Polskiego, dostarczając podwozia dla systemu Patriot. Spółka dąży również do pełnej polonizacji komponentów, co ma zwiększyć niezależność technologiczną kraju.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem, który przyniesie ogromne zmiany w życiu Marysi Rogowskiej. Po zdradzie Artura jej małżeństwo legnie w gruzach, a Marysia stanie przed trudnymi decyzjami i nowymi wyzwaniami. Jesienią widzowie będą świadkami dramatycznych rozmów między małżonkami oraz wsparcia, jakie Marysia otrzyma od rodziny Mostowiaków. Paweł, syn Marysi, nie pozostanie obojętny wobec zdrady ojczyma i dojdzie do ostrego konfliktu. W życiu Marysi pojawi się także nowy mężczyzna, grany przez Marcina Kwaśnego, co może wprowadzić świeży powiew nadziei. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a Marysia stanie przed szansą na rozpoczęcie nowego rozdziału w swoim życiu. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
2: W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semih, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kansel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 23 stopnie, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 25 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne, dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Nikaragui zaginął 80-letni emerytowany biskup Juan Abelardo Mata. Duchowny zniknął na początku lipca, a jego los pozostaje nieznany. Władze twierdzą, że wrócił do domu po przesłuchaniach, jednak nikt go nie widział. Sprawa wywołała reakcję Organizacji Praw Człowieka i zwróciła uwagę na prześladowania Kościoła katolickiego przez reżim Daniela Ortegi. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karaluch. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
3: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła trzyosobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraińskie wojsko przeprowadziło innowacyjną operację na Kosie Kinburnskiej, wykorzystując bezzałogowe drony morskie i lądowe. 123. Samodzielna Brygada Obrony Terytorialnej dostarczyła uzbrojony pojazd lądowy na zajęte przez Rosjan wybrzeże, co stanowi pierwszą znaną misję tego typu na świecie. Operacja ta pokazuje, jak nowe technologie zmieniają oblicze współczesnych działań bojowych. Szczegóły dotyczące skutków rajdu nie zostały jeszcze ujawnione. Pierwszy polski satelita z konstelacji MikroGlob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system MikroGlob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
3: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. W najbliższych tygodniach Wenus, planeta miłości, wpłynie na nasze życie uczuciowe. Astrolodzy przewidują, że dla wielu osób będzie to czas intensywnych emocji i ważnych decyzji. Szczególnie wagi, byki i ryby mogą odczuć te zmiany, otwierając się na nowe doświadczenia lub odnawiając istniejące relacje. To dobry moment na szczere rozmowy i odważne kroki w miłości. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów.
3: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przyczyną są głęboko osadzone zabrudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu, zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość.
2: Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoskim, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anne Hathaway zaskoczyła świat, ogłaszając, że spodziewa się trzeciego dziecka. Aktorka, która jeszcze niedawno brylowała na czerwonych dywanach, promując Odyseję Nolana, teraz z dumą prezentuje swoje ciążowe krągłości. Choć ciąża była dla niej niespodzianką, Hathaway nie kryje radości z powiększenia rodziny. Wygląda na to, że nawet w Hollywood cuda się zdarzają, a Anne udowadnia, że można być jednocześnie gwiazdą i przyszłą mamą.
2: Beata Kozidak znów pokazała, kto rządzi na scenie. Podczas koncertu w Folwarku Ruchenka nie tylko porwała tłumy swoimi hitami, ale zaskoczyła wszystkich, zapraszając na scenę Ralfa Kamińskiego. Ich wspólny występ wywołał prawdziwą burzę emocji i stał się hitem wieczoru. Beata i Ralf udowodnili, że muzyczna chemia to ich specjalność, a publiczność oszalała z radości.
1: Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym 59-latka prezentuje się w skąpym bikini, a fani nie mogą przestać się zachwycać. Minge, która twierdzi, że jej sylwetka to efekt ciężkiej pracy, nie tylko odpoczywa na Sycylii, ale także intensywnie pracuje nad nowymi projektami. Jak widać, sukces to nie tylko geny, ale i solidna dawka boksu oraz detoksykacyjnych kąpieli.
2: Dominika Gwit, nasza ulubiona królowa Instagrama, znowu w akcji. Aktorka nie przestaje zasypywać fanów zdjęciami z wakacji nad polskim morzem, gdzie odpoczywa z synkiem. Słońce, plaża i uśmiechy – to jej recepta na idealne lato. Internauci zachwyceni, a Dominika żartuje, że może spamować wakacjami bez końca. Cóż, kto by się nie chciał tak zmęczyć na urlopie?
1: Julia Dybowska, znana jako polska Barbie, znów wzbudza emocje. Jej fani coraz bardziej martwią się o zdrowie modelki, która na Instagramie pokazuje, że coś je, ale nigdy nie widzimy, jak to robi. Życie w luksusie z miliarderem i jego żoną piętro niżej to dopiero początek tej telenoweli. Czy Julia naprawdę je? Czy to tylko kolejny odcinek w jej medialnym show?
2: Justyna Steczkowska, nasza niezmiennie młoda diwa, podbija włoskie wakacje w wielkim stylu. W wieku prawie 54 lat wciąż zachwyca energią i figurą, którą chętnie prezentuje w kusym bikini nad basenem. Jej najnowsze nagranie na Instagramie, gdzie skacze w rytm swojego singla Gwiazdy, rozgrzało internet do czerwoności. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim zapałem i wyglądem, zwłaszcza gdy zbliżają się 54 urodziny.
1: Maciej Orłoś, legenda polskiej telewizji, dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich emeryturach. Okazuje się, że jego świadczenie jest wyższe niż się spodziewał, ale wciąż nie spełnia jego oczekiwań. Cóż, może to dlatego, że składki nie były takie małe, ale przecież każdy chciałby więcej, prawda? Orłoś, podobnie jak Artur Barciś, wciąż pracuje, bo jak sam mówi, lubi swoją pracę. Może to właśnie pasja do pracy jest najlepszym zabezpieczeniem na starość?
2: Wielkie emocje w Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. 19. edycja rusza bez królewskiej pary, ale za to z nowymi ulubieńcami. Magdalena Tarnowska, mimo plotek, wraca na parkiet, a towarzyszyć jej będą m.in. Michał Bartkiewicz i Sara Janicka. Czyżby taneczne parkiety były teraz bardziej gorące niż kiedykolwiek? Czas pokaże, kto zatańczy do finału.
1: W Tańcu z Gwiazdami znowu zawrzało. Żurnalista, który miał być jedną z gwiazd nowej edycji, podobno zrezygnował jeszcze przed rozpoczęciem treningów. Powód? Problemy zdrowotne, które uniemożliwiłyby mu codzienne zmagania na parkiecie. Na jego miejsce wskoczył Dominik Smaruj, a produkcja programu milczy jak zaklęta, pozostawiając fanów w niepewności. Cóż, wygląda na to, że taneczne show zaczyna się od emocji, jeszcze przed pierwszym krokiem na parkiecie. Monika Richardson, znana prezenterka, zaskoczyła wszystkich swoim wyznaniem o życiu w pojedynkę. Okazuje się, że brak partnera to dla niej prawdziwy dar, a nie powód do smutku. W rozmowie z podcastem nie szczędziła cierpkich słów pod adresem byłych partnerów, sugerując, że jej dzieci oddychają z ulgą po zakończeniu nieudanych romansów. Czyżby samotność była nowym trendem w poszukiwaniu szczęścia?
2: Devin Townsend, znany muzyk, ma już serdecznie dość kanadyjskiego duetu Angine de Poitrine, który podbija świat swoimi groteskowymi maskami i kropkowanymi kostiumami. Choć nie zagłębił się w ich muzykę, to ich wizerunek doprowadza go do szału. Wielki nos w grochy i nagle wszyscy się tym jarają, mówi Townsend, który woli trzymać się z daleka od tego szumu. Tymczasem sam artysta szykuje się do koncertu w Warszawie, promując swój nowy album The Moth.
1: Jason Newsted, były basista Metallica, przypomniał sobie koncert, który mógłby konkurować z najlepszymi filmami akcji. W Kanadzie w latach 80. fani postanowili urozmaicić występ, rzucając w muzyków rzutkami do darta. Jedna z nich wylądowała tuż obok stopy Jamesa Hetfielda, co zmusiło zespół do przerwania koncertu. Publiczność nie pozostawiła jednak sprawy bez reakcji. Winowajca został szybko zidentyfikowany i dosłownie zniknął w tłumie. Ach, te niezapomniane czasy rock'n'rolla. 60 lat temu narodziło się trio Cream, które wstrząsnęło światem muzyki. Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker stworzyli pierwszą rockową supergrupę, łącząc blues, psychodelię i jazzową improwizację. Choć istnieli tylko 2 lata, ich wpływ na muzykę jest nie do przecenienia. Mimo że ego muzyków rosło szybciej niż ich sława, a trasy koncertowe były mordercze, ich utwory, jak Sunshine of Your Love, wciąż inspirują kolejne pokolenia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Toruniu termometry wskażą 23 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. W Katowicach zaś możemy liczyć na 24 stopnie i wiatr zachodni z prędkością do 3 metry na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miejscowości Budziska, niedaleko Halinowa, odkryto makabryczne znalezisko. Przechodnie natknęli się na zafoliowane paczki z martwymi królikami i ich rozczłonkowanymi szczątkami. Sprawą zajmują się już organy ścigania, które prowadzą dochodzenie. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz inspektorzy weterynaryjni. Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków. Wakacyjne Miasto Kobiet powraca po jednym roku przerwy, tym razem w Szczecinie. Festiwal, który wcześniej odbywał się w Świnoujściu, oferuje koncerty, warsztaty i spotkania z inspirującymi osobowościami. Nowa lokalizacja na szczecińskiej Łasztowni łączy wakacyjny luz z miejską energią. Wśród gości znajdziemy takie gwiazdy jak Iwona Pawlowicz i Katarzyna Skrzynecka.
2: W Polsce rosną antyukraińskie nastroje, co pokazuje fala absurdalnych komentarzy w sieci. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zwraca uwagę na mylenie pojęć, jak w przypadku Bandery na statku, która jest mylona z ukraińskim nacjonalistą Banderą. Polityk podkreśla, że dezinformacja i brak wiedzy mogą być niebezpieczne, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie. Apeluje o rozsądek i weryfikację informacji. W Bydgoszczy doszło do niecodziennego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Klient zamówił dwie pizze za 333 zł, ale odmówił ich odbioru i zapłaty, grożąc właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora.
1: Karol Nawrocki, obecny prezydent Polski, ustanowił rekord w liczbie zawetowanych ustaw. W ciągu zaledwie 10 miesięcy swojej kadencji zawetował 37 ustaw, co przewyższa dokonania wszystkich poprzednich prezydentów. Nawrocki, wybrany z poparciem PiS, partii obecnie w opozycji, korzysta z prawa weta znacznie częściej niż jego poprzednicy. Warto przypomnieć, że w przeszłości prezydenci najczęściej wetowali ustawy, gdy rządziła koalicja politycznie im obca.
2: Bezpartyjni samorządowcy rozpoczęli kampanię na rzecz ogólnokrajowego referendum, które ma wprowadzić istotne zmiany ustrojowe w Polsce. Wśród propozycji jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, dobrowolny zakład ubezpieczeń społecznych oraz wybór sędziów przez obywateli. Inicjatywa zbiega się z porozumieniem z Prawem i Sprawiedliwością przed wyborami do Senatu. Mimo zebrania wymaganej liczby podpisów, decyzja o referendum należy do Sejmu. Poseł Paweł Ślis miał wypadek na hulajnodze i trafił do szpitala z kontuzją ręki. Z tego powodu nie pojawił się na umówionym wywiadzie w Radiu Z ani na posiedzeniu Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował o zmianie kolejności obrad. Na szczęście kontuzja nie jest poważna, a poseł Ślis podziękował za wsparcie na portalu społecznościowym.
1: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt wewnętrzny. Mateusz Morawiecki, mimo zakazu Jarosława Kaczyńskiego, nie rezygnuje z działalności w stowarzyszeniu Rozwój Plus. 31 lipca planuje spotkanie z 1000 zwolenników, co może być testem jego siły w partii. W odpowiedzi PiS wprowadziło zakaz działalności członków w stowarzyszeniach, grożąc wykluczeniem. Czy Morawiecki zostanie wyrzucony z partii? Czas pokaże.
2: Sejm wybrał Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jego kandydatura zyskała poparcie 226 posłów, mimo sprzeciwu części opozycji. Teraz decyzja czeka na zatwierdzenie przez Senat. Szpytma, historyk i były wiceprezes IPN, jest znany z zaangażowania w propagowanie historii rodziny Ulmów.
1: Donald Tusk podczas zamkniętego spotkania z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej w Warszawie ostrzegł, że głównym wyzwaniem przed przyszłorocznymi wyborami są ugrupowania Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna, a nie PiS. Omawiano także kryzys w relacjach polsko-ukraińskich oraz problemy w służbie zdrowia. Premier zapowiedział trudny wrzesień z powodu planowanych protestów nauczycieli. Po spotkaniu Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając mediów.
2: Generał Walerii Załużny ostrzega, że wojna w Ukrainie zmierza w stronę wyniszczającego konfliktu. Podczas spotkania w Londynie były dowódca ukraińskiej armii podkreślił, że bez zdecydowanego działania Zachodu wojna może trwać jeszcze przez wiele lat. Igor Tracz, polski wolontariusz, który rozmawiał z generałem, zaznaczył, że Załużny sugeruje potrzebę fizycznego zaangażowania NATO. To jeden z najmocniejszych głosów w sprawie przyszłości konfliktu. W sądzie okręgowym w Legnicy zapadł wyrok dożywocia dla 35-letniego Mateusza J., który przez 4 lata więził i znęcał się nad poznaną w sieci kobietą. Mężczyzna zamknął swoją ofiarę w pomieszczeniu bez okien i podstawowych wygód, brutalnie ją bijąc i gwałcąc. Mateusz J. nie zgadza się z wyrokiem i złożył apelację do sądu apelacyjnego we Wrocławiu. Pierwsza rozprawa odwoławcza odbędzie się na początku września. W Strzegomiu zatrzymano 42-latka podejrzanego o celowe wywołanie pożaru na nieczynnym wysypisku śmieci. Pożar, który wybuchł 11 lipca, objął także opuszczone budynki przemysłowe. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a grozi mu nawet 10 lat więzienia. Służby badają, czy w sprawę zamieszane są inne osoby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 25 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą także 25 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski nie zadebiutował w amerykańskiej MLS w barwach Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu złej jakości powietrza, spowodowanej dymem z pożarów lasów w Kanadzie. Spotkanie odbędzie się 6 października. Kibice będą musieli poczekać na pierwszy występ Lewandowskiego do 23 lipca, kiedy to Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami. Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas meetingu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna. Dziś na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej czekają nas 2 ostatnie mecze. O godzinie 16 Francja zmierzy się z Anglią w walce o 3 miejsce. Jutro natomiast w wielkim finale Hiszpania podejmie Argentynę. To będzie emocjonujący weekend dla fanów futbolu.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy

0: do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej. FIFA zdecydowała, że sędzią tego meczu będzie Słoweniec Slavko Vincic. Decyzja ta wywołała zaskoczenie, a były sędzia Manuel Grafe sugeruje, że za wyborem mogą stać polityczne rozgrywki wewnątrz FIFA. Pojawiają się też głosy, że Marciniak zapłacił za kontrowersyjną decyzję w meczu Argentyna-Algieria. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, wrócił z zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie z 3 medalami i prestiżowym mieszkaniem. Wczoraj wmurowano kamień węgielny pod jego nowy apartament na osiedlu Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Tomasiak został także patronem budynku, który powstaje dla sportowych bohaterów. Młody sportowiec podkreśla, że na razie nie planuje przeprowadzki do Warszawy. Lech Poznań zdobył Superpuchar Polski, pokonując Górnika Zabrze 3-1. Mecz przyćmił jednak ogromny transparent wymierzony w prezesa PZPN, Cezarego Kuleszę. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie z decyzji o przeniesieniu finału do Wrocławia, choć ostatecznie mecz odbył się w Poznaniu.
0: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli. Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem, który przyniesie ogromne zmiany w życiu Marysi Rogowskiej. Po zdradzie Artura jej małżeństwo legnie w gruzach, a Marysia stanie przed trudnymi decyzjami i nowymi wyzwaniami. Jesienią widzowie będą świadkami dramatycznych rozmów między małżonkami oraz wsparcia, jakie Marysia otrzyma od rodziny Mostowiaków. Paweł, syn Marysi, nie pozostanie obojętny wobec zdrady ojczyma i dojdzie do ostrego konfliktu. W życiu Marysi pojawi się także nowy mężczyzna, grany przez Marcina Kwaśnego, co może wprowadzić świeży powiew nadziei. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a Marysia stanie przed szansą na rozpoczęcie nowego rozdziału w swoim życiu. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
2: W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semih, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kansel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki, obecny prezydent Polski, ustanowił rekord w liczbie zawetowanych ustaw. W ciągu zaledwie 10 miesięcy swojej kadencji zawetował 37 ustaw, co przewyższa dokonania wszystkich poprzednich prezydentów. Nawrocki, wybrany z poparciem PiS, partii obecnie w opozycji, korzysta z prawa weta znacznie częściej niż jego poprzednicy. Warto przypomnieć, że w przeszłości prezydenci najczęściej wetowali ustawy, gdy rządziła koalicja politycznie im obca.
0: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie, nad Menem, 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
2: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził morską jednostkę rakietową, by ocenić jej gotowość bojową. Jednostka ta, wyposażona w nowoczesne pociski NSM, odgrywa kluczową rolę w obronie polskiego wybrzeża i wschodniej flanki NATO. Generał podkreślił znaczenie współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Wizyta miała na celu także wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządzaniu talentami w wojsku.
0: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
2: Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
0: Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
2: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać. Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Krzan, gwiazda TVN-u. Z impetem podbija świat telewizji, prowadząc Azja Express i Dzień Dobry TVN. Choć jej kariera kwitnie, życie prywatne owiane jest tajemnicą, a jej partner Dominik unika blasku fleszy jak ognia. Krzan, od Miss Polonia do telewizyjnej ikony, ceni sobie spokój i czas z ukochanym oraz psami, z dala od medialnego zgiełku. Cóż, nie każdy chce być celebrytą, nawet jeśli ma się taką gwiazdę u boku. Prime Video zaskakuje nas we wrześniu nowymi produkcjami, w tym francuskim romansem Ty plus ja, wbrew wszystkim. Historia oparta na bestsellerowej serii Emmy Green opowiada o dwojgu studentów, którzy z wrogów stają się kochankami. W rolach głównych zobaczymy Wittorię Di Savoie i Lukasa Barskiego, a film zadebiutuje już 18 września. Czy ta opowieść o miłości i tajemnicach podbije serca widzów, czy może okaże się kolejnym kliszem? Czas pokaże. Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma, a Plac Niepodległości zamieni się w muzyczne centrum regionu. Już 18 lipca mieszkańcy będą mogli posłuchać takich gwiazd jak Krzysztof Cugowski, Michał Szpak czy Big Cyc. Czyżby Chełm stał się nową stolicą polskiej muzyki? Transmisja na żywo w telewizji, więc nawet ci, którzy nie zdążą do Chełma, będą mogli poczuć te emocje. Ciekawe, czy Majka Jeżowska znowu zaskoczy strojem.
2: Małgorzata Rozenek-Majdan znów zaskakuje. Tym razem jej ogród przeszedł kolejną metamorfozę, bo przecież zawsze można coś poprawić, prawda? Gwiazda postawiła na nowe, dorosłe rośliny, które mają zapewnić efekt wow od razu, bez czekania latami. A wszystko to z gwarancją, bo przecież kto by chciał, żeby te cenne krzewy zwiędły? Internauci są zachwyceni, a my zastanawiamy się, co będzie następne. Może fontanna z marmuru?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Mandaryna znowu na językach. Po latach wraca do Michała Wiśniewskiego, a ich związek budzi większe emocje niż najnowszy odcinek Mody na sukces. Jakby tego było mało, Marta Wiśniewska zatańczy w Tańcu z Gwiazdami, co z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich fanów tanecznych wygibasów. A w sieci krąży zdjęcie z jej szkolnych lat, które pokazuje, że już wtedy potrafiła przyciągać spojrzenia. Cóż, niektórzy po prostu rodzą się gwiazdami.
2: Doda Mega Camp zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu. A frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek? Zenek Martyniuk, król disco polo, zaskakuje fanów swoją nową sylwetką. Czyżby dieta cud, czy może stres rodzinny? Artysta, który od dekad bawi tłumy hitami jak Przez Twe Oczy Zielone, teraz sam staje się tematem rozmów. W 2025 roku zapowiedział odchudzanie, ale trasy koncertowe i nocne przekąski nie ułatwiają zadania. Cóż, nawet gwiazdy muszą czasem zmierzyć się z pokusami. Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pokazała się w bikini, udowadniając, że wiek to tylko liczba. 59-latka, która łączy pracę z relaksem na Sycylii, nie boi się odsłaniać ciała i chwalić swoją formą. Fani są zachwyceni, a sama Minge podkreśla, że jej sylwetka to efekt codziennej aktywności i zdrowego stylu życia. Czyżby nowa ikona fitness?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rok po niespodziewanej śmierci Ozziego Osborna, Birmingham postanowiło uczcić pamięć księcia ciemności w wielkim stylu. Już 22 lipca odbędzie się pierwszy w historii Dzień Ozziego, pełen koncertów, pokazów filmowych i sztuki ulicznej. Władze miasta zadbały nawet o limitowaną edycję koszulek z wizerunkiem Ozziego z jego ostatniego koncertu. Ciekawe, czy to jednorazowy hołd, czy może początek nowej tradycji?
2: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i ruszyła z solowym projektem. Po sukcesie singla Były momenty, teraz serwuje nam podwójną premierę To nie o mnie i Zimne ognie. Nowe utwory to prawdziwa podróż w czasie do lat 80., pełna tanecznych rytmów i wakacyjnego klimatu. A wszystko to okraszone słodko-gorzkimi emocjami, które Kasia zgrabnie przemyca w swoich tekstach. Widać, że artystka nie boi się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów. W brudnym studiu w Los Angeles stała maszyna, która zdefiniowała brzmienie rocka lat 90. NEV 8028. Analogowa konsoleta, na której powstały takie klasyki jak Nevermind, Nirwany. Teraz znalazła nowy dom u Dave'a Grohla. Ten kawałek historii, który kiedyś kosztował tyle co dom, teraz spoczywa w kalifornijskim garażu. Przypominając, że prawdziwe brzmienie nie potrzebuje cyfrowych sztuczek. Dla wielu muzyków to nie tylko sprzęt, ale prawdziwa dusza rocka, której nie zastąpią żadne komputerowe bajery.
1: Elvis Presley, największa gwiazda rock'n'rolla, nigdy nie zagrał poza Stanami Zjednoczonymi, a wszystko przez swojego menedżera, który bał się deportacji. Pułkownik Tom Parker, a właściwie Andreas Cornelis van Cuyk, ukrywał swoją mroczną przeszłość i nielegalny status w Stanach Zjednoczonych. Zamiast światowych tras, Elvis został uwięziony w Las Vegas, gdzie Parker spłacał swoje hazardowe długi kosztem zdrowia artysty. Król rocka zmarł, nie wiedząc, że człowiek, któremu ufał, zniszczył jego marzenia o międzynarodowej karierze.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 23 stopnie, z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Lato w pełni, ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Mężczyzna prowadził samochód pod wpływem alkoholu, przekraczając prędkość 220 km na godzinę. Wyrok nie jest prawomocny, a obrona zapowiedziała apelację. Sędzia podkreślił, że kara ma zabezpieczyć drogi przed takimi kierowcami. Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze.
2: We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności pod kryptonimem Alarm 26. Między godziną 7 a 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe w różnych miejscowościach. To zaplanowana akcja szkoleniowa, więc nie ma powodu do niepokoju. Służby podkreślają, że są to jedynie testy systemu alarmowego.
1: 25 czerwca na placu manewrowym Automobil Klubu Polskiego w Warszawie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot Cirrus SR-22 rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota oraz 27-letniego żołnierza Łukasza P. z 10 Pułku Samochodowego. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pogrzeb Łukasza odbył się 13 lipca w Nisku, a wojsko zapewniło wsparcie jego rodzinie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu.
2: Makabryczne odkrycie w budziskach pod Halinowem. Przy leśnej drodze znaleziono dwa worki z ciałami królików. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb, które natychmiast podjęły działania. Na miejscu pracowali policjanci, technicy kryminalistyki oraz przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej. Śledztwo trwa, a znalezione dowody mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Ceny podstawowych produktów w Polsce w czerwcu nieco spadły, ale nadal są wyższe niż rok temu. Najnowszy raport ASM-SFA pokazuje, że średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła niecałe 326 zł, co oznacza spadek o niecałe 2% w porównaniu z majem. Najdroższą siecią okazał się Aldi, gdzie koszyk kosztował niecałe 351 zł, podczas gdy najtaniej było w Auchan z ceną niecałe 281 zł. Mimo miesięcznych spadków, w ujęciu rocznym ceny wciąż rosną, a największy wzrost odnotowano w Biedronce.
1: Już w najbliższą niedzielę, 19 lipca, krakowski rynek główny zamieni się w ogromny weselny parkiet. O godzinie 19 rozpocznie się tam największe wesele w Polsce z DJ Staszkiem, który zadba o weselny klimat. Gwiazdą wieczoru będzie Kordian, znany z połączenia disco polo z góralską energią. Po koncercie zaplanowano after party w Phoenix Club, co zapewni taneczne emocje do późna.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Nowe zestawienie wskazuje na miasta w Polsce, które uchodzą za najsmutniejsze, z dominacją miejscowości z południa kraju. Wśród nich są miasta z Górnego i Dolnego Śląska, które odczuły skutki transformacji ustrojowej i upadku przemysłu. Na liście znalazły się także Radom i Konin, zmagające się z problemami na rynku pracy i transformacją energetyczną. Mimo trudności, wiele z tych miast ma bogatą historię i mieszkańców walczących o lepszą przyszłość. Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad, w okolicach Grudziądza znajdziecie wiele atrakcyjnych kąpielisk. W zasięgu krótkiej podróży samochodem czekają na Was m.in. plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim Wielkim oraz zrewitalizowana plaża Tarpno. Oba miejsca oferują nowoczesne zaplecze rekreacyjne i są strzeżone przez ratowników. Dla miłośników natury polecamy kąpielisko Trzcianno w Borach Tucholskich, które urzeka krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami. W Bydgoszczy doszło do nietypowego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Mężczyzna zamówił jedzenie o wartości 333 zł, ale odmówił jego odbioru i zapłaty, a także groził właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora.
2: psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego. Ogień wybuchł późnym wieczorem, a strażacy znaleźli ciało jednej osoby na poddaszu. W akcji ratunkowej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej, a 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Przyczyny pożaru są obecnie badane pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku, za oknem, utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 25 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy na kwotę 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 250 zawiadomień, a wszczęto około 200 postępowań. Minister finansów Andrzej Domański mówi o niegospodarności i łamaniu prawa. Kontrole objęły 167 podmiotów, w tym ministerstwa i fundacje. Wykryte nieprawidłowości to m.in. wydawanie pieniędzy bez podstawy prawnej i łamanie zasad przyznawania pomocy publicznej. Śledztwa trwają, a ich wyniki mogą mieć poważne konsekwencje.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uzależniając go od liczby urodzonych dzieci. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, wyraził poważne wątpliwości co do zgodności tego pomysłu z konstytucją. Podkreślił, że uzależnianie wieku emerytalnego od macierzyństwa może być dyskryminujące. Zamiast tego sugeruje inne formy wsparcia dla rodziców, jak dodatkowe składki emerytalne za każde dziecko. Laska zwrócił też uwagę na problem niższych emerytur kobiet, wynikający z krótszego okresu składkowego. Tymczasem ZUS we współpracy z innymi instytucjami wprowadza nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi pracodawcami.
1: Polacy masowo refinansują swoje kredyty hipoteczne, korzystając z niższych stóp procentowych. W pierwszych miesiącach roku banki udzieliły aż 130 tysięcy hipotek, z czego 1/3 służyła spłacie wcześniejszych zobowiązań. Dzięki temu miesięczne raty mogą spaść nawet o 800 zł. Eksperci radzą jednak, by przed zmianą banku najpierw negocjować warunki z obecnym kredytodawcą. Banki coraz bardziej konkurują o klientów, co może przynieść dodatkowe korzyści dla kredytobiorców. Rząd planuje zmiany w programie bezpłatnych leków dla seniorów, które mogą przynieść oszczędności od 0,5 do niecałych 2 miliardów złotych. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że dostępność leków dla pacjentów nie ulegnie pogorszeniu. Rozważane są 3 scenariusze, w tym pełna refundacja do ceny najtańszego leku. Koszty programu rosną, a w ubiegłym roku skorzystało z niego 7,2 miliona osób. Resort Zdrowia chce uniknąć sytuacji, w której zabrakłoby najtańszych leków w aptekach. Planowane zmiany wymagają jeszcze analiz rynku i negocjacji z producentami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Kapitał początkowy może znacząco wpłynąć na wysokość emerytury, ale wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. To wartość składek za pracę przed 1999 rokiem, przeliczona przez ZUS. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, ZUS przyjmuje minimalne wynagrodzenie, co może zaniżyć świadczenie. Dokumenty można odtworzyć, korzystając z archiwów państwowych lub baz danych ZUS. Wniosek o przeliczenie kapitału można złożyć nawet po przejściu na emeryturę. To może zwiększyć wysokość świadczenia.
1: Polskie firmy coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w międzynarodowych programach zbrojeniowych. Przykładem jest współpraca zakładów PROMOT z General Dynamics Land Systems w ramach programu Abrams. PROMOT, specjalizujący się w obróbce metalu, produkuje komponenty do czołgów Abrams, które trafią do polskich sił zbrojnych jeszcze w tym roku. Współpraca ta pokazuje, że polskie firmy nie tylko uczestniczą w krajowych projektach, ale także stają się częścią globalnych łańcuchów dostaw. Dzięki temu polski przemysł zbrojeniowy zyskuje na znaczeniu, a lokalne firmy mają szansę na rozwój i ekspansję na rynki międzynarodowe. To dopiero początek, a udział polskich przedsiębiorstw w takich projektach ma szansę się rozszerzać.
2: Europejska Agencja Obrony opublikowała raport, który pokazuje rekordowy wzrost wydatków na obronność w Unii Europejskiej. W 2025 roku osiągnęły one 418 miliardów euro, a prognozy na 2026 rok mówią o 454 miliardach. Główny nacisk kładziony jest na inwestycje w nowy sprzęt, co budzi obawy o efektywne wykorzystanie nowoczesnego uzbrojenia. Współpraca między państwami członkowskimi pozostaje niska, a wspólne zakupy stanowią tylko 24% wydatków na sprzęt. Raport podkreśla potrzebę zrównoważenia budżetów i zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła rekordowe wyniki zakładów Jelcz, które w 2026 roku znacząco zwiększyły zdolności produkcyjne. Jelcz dostarczył już 300 pojazdów dla Sił Zbrojnych RP, co oznacza wzrost o ponad 50% w porównaniu do ubiegłego roku. Firma inwestuje w nowoczesne technologie, w tym nową lakiernię, co ma zwiększyć produkcję i poprawić jakość pojazdów. Jelcz odgrywa kluczową rolę w programach

0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 23 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem, który przyniesie ogromne zmiany w życiu Marysi Rogowskiej. Po zdradzie Artura jej małżeństwo legnie w gruzach, a Marysia stanie przed trudnymi decyzjami i nowymi wyzwaniami. Jesienią widzowie będą świadkami dramatycznych rozmów między małżonkami oraz wsparcia, jakie Marysia otrzyma od rodziny Mostowiaków. Paweł, syn Marysi, nie pozostanie obojętny wobec zdrady ojczyma i dojdzie do ostrego konfliktu. W życiu Marysi pojawi się także nowy mężczyzna, grany przez Marcina Kwaśnego, co może wprowadzić świeży powiew nadziei. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a Marysia stanie przed szansą na rozpoczęcie nowego rozdziału w swoim życiu. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrachigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
2: W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semih, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kansel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt wewnętrzny. Mateusz Morawiecki, mimo zakazu Jarosława Kaczyńskiego, nie rezygnuje z działalności w stowarzyszeniu Rozwój Plus. 31 lipca planuje spotkanie z 1000 zwolenników, co może być testem jego siły w partii. W odpowiedzi PiS wprowadziło zakaz działalności członków w stowarzyszeniach, grożąc wykluczeniem. Czy Morawiecki zostanie wyrzucony z partii? Czas pokaże.
3: W Nikaragui zaginął 80-letni emerytowany biskup Juan Abelardo Mata. Duchowny zniknął na początku lipca, a jego los pozostaje nieznany. Władze twierdzą, że wrócił do domu po przesłuchaniach, jednak nikt go nie widział. Sprawa wywołała reakcję organizacji praw człowieka i zwróciła uwagę na prześladowania Kościoła katolickiego przez reżim Daniela Ortegi. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karalu. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
3: Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych. Pierwszy polski satelita z konstelacji Mikroglob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system Mikroglob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
3: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. W najbliższych tygodniach Wenus, planeta miłości, wpłynie na nasze życie uczuciowe. Astrolodzy przewidują, że dla wielu osób będzie to czas intensywnych emocji i ważnych decyzji. Szczególnie wagi, byki i ryby mogą odczuć te zmiany, otwierając się na nowe doświadczenia lub odnawiając istniejące relacje. To dobry moment na szczere rozmowy i odważne kroki w miłości. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przyczyną są głęboko osadzone zabrudzenia. brudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu, zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość.
3: Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoski, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anne Hathaway zaskoczyła świat, ogłaszając, że spodziewa się trzeciego dziecka. Aktorka, która jeszcze niedawno brylowała na czerwonych dywanach, promując Odyseję Nolana, teraz z dumą prezentuje swoje ciążowe krągłości. Choć ciąża była dla niej niespodzianką, Hathaway nie kryje radości z powiększenia rodziny. Wygląda na to, że nawet w Hollywood cuda się zdarzają, a Anne udowadnia, że można być jednocześnie gwiazdą i przyszłą mamą.
2: Beata Kozidak znów pokazała, kto rządzi na scenie. Podczas koncertu w Folwarku Ruchenka nie tylko porwała tłumy swoimi hitami, ale zaskoczyła wszystkich, zapraszając na scenę Ralfa Kamińskiego. Ich wspólny występ wywołał prawdziwą burzę emocji i stał się hitem wieczoru. Beata i Ralf udowodnili, że muzyczna chemia to ich specjalność, a publiczność oszalała z radości. Justyna Steczkowska, nasza niezmiennie młoda diwa, podbija włoskie wakacje w wielkim stylu. W wieku prawie 54 lat wciąż zachwyca energią i figurą, którą chętnie prezentuje w kusym bikini nad basenem. Jej najnowsze nagranie na Instagramie, gdzie skacze w rytm swojego singla Gwiazdy, rozgrzało internet do czerwoności. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim zapałem i wyglądem, zwłaszcza gdy zbliżają się 54 urodziny.
1: Maciej Orłoś, legenda polskiej telewizji, dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich emeryturach. Okazuje się, że jego świadczenie jest wyższe niż się spodziewał, ale wciąż nie spełnia jego oczekiwań. Cóż, może to dlatego, że składki nie były takie małe, ale przecież każdy chciałby więcej, prawda? Orłoś, podobnie jak Artur Barciś, wciąż pracuje, bo jak sam mówi, lubi swoją pracę. Może to właśnie pasja do pracy jest najlepszym zabezpieczeniem na starość?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Maciej Zakościelny, znany aktor, po długim milczeniu w końcu opowiedział o swoim rozstaniu z matką swoich synów. Cisza w domu była dla niego przerażająca, ale teatr okazał się zbawieniem. Zakościelny, mimo życiowych zawirowań, twierdzi, że jest szczęśliwym człowiekiem, choć czasem o tym zapomina. Priorytetem dla niego pozostają synowie, którym chce przekazać wartości takie jak szacunek, uczciwość i pasja. Bo przecież człowiek bez pasji usycha jak kwiat bez wody.
1: Joanna Kołaczkowska, znana jako niezrównana Aśka z Hrabi, potrafiła rozśmieszać Polskę jednym spojrzeniem, choć jej własne życie przypominało bardziej dramat niż komedię. Strata ojca, rozpad małżeństwa i walka z chorobą to tylko niektóre z wyzwań, którym musiała stawić czoła. Mimo że minął już rok od jej śmierci, wciąż trudno uwierzyć, że nie ma jej z nami. Jej sceniczna energia i absurdalny humor były tylko jedną stroną medalu, za którym kryła się kobieta pełna sprzeczności i głębokich refleksji. W Tańcu z Gwiazdami znowu zawrzało. Żurnalista, który miał być jedną z gwiazd nowej edycji, podobno zrezygnował jeszcze przed rozpoczęciem treningów. Powód? Problemy zdrowotne, które uniemożliwiłyby mu codzienne zmagania na parkiecie. Na jego miejsce wskoczył Dominik Smaruj, a produkcja programu milczy jak zaklęta, pozostawiając fanów w niepewności. Cóż, wygląda na to, że taneczne show zaczyna się od emocji, jeszcze przed pierwszym krokiem na parkiecie. Monika Richardson, znana prezenterka, zaskoczyła wszystkich swoim wyznaniem o życiu w pojedynkę. Okazuje się, że brak partnera to dla niej prawdziwy dar, a nie powód do smutku. W rozmowie z podcastem nie szczędziła cierpkich słów pod adresem byłych partnerów, sugerując, że jej dzieci oddychają z ulgą po zakończeniu nieudanych romansów. Czyżby samotność była nowym trendem w poszukiwaniu szczęścia?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Devin Townsend, znany muzyk, ma już serdecznie dość kanadyjskiego duetu Angine de Poitrine, który podbija świat swoimi groteskowymi maskami i kropkowanymi kostiumami. Choć nie zagłębił się w ich muzykę, to ich wizerunek doprowadza go do szału. Wielki nos w grochy i nagle wszyscy się tym jarają, mówi Townsend, który woli trzymać się z daleka od tego szumu. Tymczasem sam artysta szykuje się do koncertu w Warszawie, promując swój nowy album The Moth.
1: Jason Newsted, były basista Metallica, przypomniał sobie koncert, który mógłby konkurować z najlepszymi filmami akcji. W Kanadzie w latach 80. fani postanowili urozmaicić występ, rzucając w muzyków rzutkami do darta. Jedna z nich wylądowała tuż obok stopy Jamesa Hetfielda, co zmusiło zespół do przerwania koncertu. Publiczność nie pozostawiła jednak sprawy bez reakcji. Winowajca został szybko zidentyfikowany i dosłownie zniknął w tłumie. Ach, te niezapomniane czasy rock'n'rolla. 60 lat temu narodziło się trio Cream, które wstrząsnęło światem muzyki. Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker stworzyli pierwszą rockową supergrupę, łącząc blues, psychodelię i jazzową improwizację. Choć istnieli tylko 2 lata, ich wpływ na muzykę jest nie do przecenienia. Mimo że ego muzyków rosło szybciej niż ich sława, a trasy koncertowe były mordercze, ich utwory, jak Sunshine of Your Love, wciąż inspirują kolejne pokolenia. System of a Down, zespół, który potrafi zamienić pizzę w polityczny manifest, znów zaskakuje. Ich teksty to prawdziwy rollercoaster emocji, gdzie wojna, konsumpcjonizm i policyjna przemoc mieszają się z absurdalnym humorem. Piosenka o pizzy to tylko przynęta, by pokazać, jak reklama manipuluje naszymi pragnieniami. A może taniec z policją to nie bajka, a brutalna rzeczywistość protestów? System of a Down nie daje prostych odpowiedzi, ale sprawia, że chaos świata staje się słyszalny.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10. Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej.
2: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem. W miejscowości Budziska, niedaleko Halinowa, odkryto makabryczne znalezisko. Przechodnie natknęli się na zafoliowane paczki z martwymi królikami i ich rozczłonkowanymi szczątkami. Sprawą zajmują się już organy ścigania, które prowadzą dochodzenie. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz inspektorzy weterynaryjni. Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza zakaz wykorzystywania wizerunku dzieci w mediach społecznościowych i na stronach internetowych żłobków. Nowe przepisy mają na celu ochronę prywatności najmłodszych oraz podniesienie standardów opieki. Zmiany obejmują również ujednolicenie wymogów dla opiekunów, wprowadzenie obowiązkowych szkoleń oraz poprawę jakości posiłków w placówkach. Nowelizacja czeka teraz na obrady Senatu i podpis prezydenta. Wakacyjne Miasto Kobiet powraca po 1 roku przerwy, tym razem w Szczecinie. Festiwal, który wcześniej odbywał się w Świnoujściu, oferuje koncerty, warsztaty i spotkania z inspirującymi osobowościami. Nowa lokalizacja na szczecińskiej Łasztowni łączy wakacyjny luz z miejską energią. Wśród gości znajdziemy takie gwiazdy jak Iwona Pawlowicz i Katarzyna Skrzynecka.
1: W Bydgoszczy doszło do niecodziennego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Klient zamówił 2 pizze za 333 zł, ale odmówił ich odbioru i zapłaty, grożąc właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora.
2: Karol Nawrocki, obecny prezydent Polski, ustanowił rekord w liczbie zawetowanych ustaw. W ciągu zaledwie 10 miesięcy swojej kadencji zawetował 37 ustaw, co przewyższa dokonania wszystkich poprzednich prezydentów. Nawrocki, wybrany z poparciem PiS, partii obecnie w opozycji, korzysta z prawa weta znacznie częściej niż jego poprzednicy. Warto przypomnieć, że w przeszłości prezydenci najczęściej wetowali ustawy, gdy rządziła koalicja politycznie im obca.
1: Poseł Paweł Ślis miał wypadek na hulajnodze i trafił do szpitala z kontuzją ręki. Z tego powodu nie pojawił się na umówionym wywiadzie w Radiu Z ani na posiedzeniu Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował o zmianie kolejności obrad. Na szczęście kontuzja nie jest poważna, a poseł Ślis podziękował za wsparcie na portalu społecznościowym. Sejm wybrał Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jego kandydatura zyskała poparcie 226 posłów, mimo sprzeciwu części opozycji. Teraz decyzja czeka na zatwierdzenie przez Senat. Szpytma, historyk i były wiceprezes IPN, jest znany z zaangażowania w propagowanie historii rodziny Ulmów.
2: Donald Tusk podczas zamkniętego spotkania z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej w Warszawie ostrzegł, że głównym wyzwaniem przed przyszłorocznymi wyborami są ugrupowania Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna, a nie PiS. Omawiano także kryzys w relacjach polsko-ukraińskich oraz problemy w służbie zdrowia. Premier zapowiedział trudny wrzesień z powodu planowanych protestów nauczycieli. Po spotkaniu Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając mediów.
1: W sądzie okręgowym w Legnicy zapadł wyrok dożywocia dla 35-letniego Mateusza J., który przez 4 lata więził i znęcał się nad poznaną w sieci kobietą. Mężczyzna zamknął swoją ofiarę w pomieszczeniu bez okien i podstawowych wygód, brutalnie ją bijąc i gwałcąc. Mateusz J. nie zgadza się z wyrokiem i złożył apelację do sądu apelacyjnego we Wrocławiu. Pierwsza rozprawa odwoławcza odbędzie się na początku września. Upały we Wrocławiu zachęcają do szybkiej ucieczki nad wodę. Mieszkańcy mogą skorzystać z kilku kąpielisk, do których dojadą w mniej niż pół godziny. Popularne miejsca to Morskie Oko na Zalesiu oraz Glinianki przy stadionie Tarczyński Arena. Dla tych, którzy chcą odpocząć dalej od miasta, polecamy kąpielisko Pierwszy Staw Jelczański, oddalone o około 35 minut jazdy.
2: W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów Straży Pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski nie zadebiutował w amerykańskiej MLS w barwach Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu złej jakości powietrza, spowodowanej dymem z pożarów lasów w Kanadzie. Spotkanie odbędzie się 6 października. Kibice będą musieli poczekać na pierwszy występ Lewandowskiego do 23 lipca, kiedy to Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami. Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas meetingu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna. Dziś na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej czekają nas 2 ostatnie mecze. O godzinie 16 Francja zmierzy się z Anglią w walce o 3 miejsce. Jutro natomiast w wielkim finale Hiszpania podejmie Argentynę. To będzie emocjonujący weekend dla fanów futbolu.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7 wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
2: Artur Szpilka, znany z barwnej kariery w sportach walki, stanie dziś do najważniejszej walki w swojej karierze – MMA na gali XTB KSW 120 w Gdyni. Jako 6 zawodnik rankingu KSW zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Augusto Sakajem, który zajmuje 4 miejsce. To starcie może otworzyć Szpilce drogę do walki o pas mistrzowski w wadze ciężkiej.
1: Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej. FIFA zdecydowała, że sędzią tego meczu będzie Słoweniec Slavko Vincic. Decyzja ta wywołała zaskoczenie, a były sędzia Manuel Grafe sugeruje, że za wyborem mogą stać polityczne rozgrywki wewnątrz FIFA. Pojawiają się też głosy, że Marciniak zapłacił za kontrowersyjną decyzję w meczu Argentyna-Algieria. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, wrócił z zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie z 3 medalami i prestiżowym mieszkaniem. Wczoraj wmurowano kamień węgielny pod jego nowy apartament na osiedlu Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Tomasiak został także patronem budynku, który powstaje dla sportowych bohaterów. Młody sportowiec podkreśla, że na razie nie planuje przeprowadzki do Warszawy. Lech Poznań zdobył Superpuchar Polski, pokonując Górnika Zabrze 3-1. Mecz przyćmił jednak ogromny transparent wymierzony w prezesa PZPN, Cezarego Kuleszę. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie z decyzji o przeniesieniu finału do Wrocławia, choć ostatecznie mecz odbył się w Poznaniu.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli. Na warszawskich Powązkach podkreślając,

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na Szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
2: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos.

0: Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki.
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach Marysia Rogowska pojawi się na ślubie Natalki i Adama. Choć zdradzona przez męża, jej uśmiech nie zniknie z twarzy. Marysia przeżyje prawdziwy emocjonalny rollercoaster, początkowo martwiąc się o Artura, który znów ją zdradził. Po odkryciu prawdy Marysia wyjedzie do sanatorium, gdzie pozna Jerzego Wieleckiego, który wniesie nową radość do jej życia. Na ślubie Natalki i Adama Marysia może zaskoczyć wszystkich, pojawiając się z nowym towarzyszem. Czy Arturowi uda się odzyskać jej zaufanie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
0: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semih, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kansel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17.15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tayyar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jonce z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu. Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper?
4: A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prawie i Sprawiedliwości znów gorąco. Kierownictwo partii nakazało politykom opuszczenie wewnętrznych stowarzyszeń, co dotyczy także inicjatywy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. To podsyca spekulacje o możliwym odejściu byłego premiera z PiS i założeniu własnej partii. Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster większość Polaków popiera taki krok, choć wyborcy PiS są przeciwni.
3: Karol Nawrocki, obecny prezydent Polski, ustanowił rekord w liczbie zawetowanych ustaw. W ciągu zaledwie 10 miesięcy swojej kadencji zawetował 37 ustaw, co przewyższa dokonania wszystkich poprzednich prezydentów. Nawrocki, wybrany z poparciem PiS, partii obecnie w opozycji, korzysta z prawa weta znacznie częściej niż jego poprzednicy. Warto przypomnieć, że w przeszłości prezydenci najczęściej wetowali ustawy, gdy rządziła koalicja politycznie im obca.
2: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
3: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził morską jednostkę rakietową, by ocenić jej gotowość bojową. Jednostka ta, wyposażona w nowoczesne pociski NSM, odgrywa kluczową rolę w obronie polskiego wybrzeża i wschodniej flanki NATO. Generał podkreślił znaczenie współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Wizyta miała na celu także wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządzaniu talentami w wojsku.
2: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
3: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać. Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień. Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Krzan, gwiazda TVN-u. Z impetem podbija świat telewizji, prowadząc Azja Express i Dzień Dobry TVN. Choć jej kariera kwitnie, życie prywatne owiane jest tajemnicą, a jej partner Dominik unika blasku fleszy jak ognia. Krzan, od Miss Polonia do telewizyjnej ikony, ceni sobie spokój i czas z ukochanym oraz psami, z dala od medialnego zgiełku. Cóż, nie każdy chce być celebrytą, nawet jeśli ma się taką gwiazdę u boku. Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma, a Plac Niepodległości zamieni się w muzyczne centrum regionu. Już 18 lipca mieszkańcy będą mogli posłuchać takich gwiazd jak Krzysztof Cugowski, Michał Szpak czy Big Cyc. Czyżby Chełm stał się nową stolicą polskiej muzyki? Transmisja na żywo w telewizji, więc nawet ci, którzy nie zdążą do Chełma, będą mogli poczuć te emocje. Ciekawe, czy Majka Jeżowska znowu zaskoczy strojem.
2: Małgorzata Rozenek-Majdan znów zaskakuje. Tym razem jej ogród przeszedł kolejną metamorfozę, bo przecież zawsze można coś poprawić, prawda? Gwiazda postawiła na nowe, dorosłe rośliny, które mają zapewnić efekt wow od razu, bez czekania latami. A wszystko to z gwarancją, bo przecież kto by chciał, żeby te cenne krzewy zwiędły? Internauci są zachwyceni, a my zastanawiamy się, co będzie następne. Może fontanna z marmuru?
1: Mandaryna znowu na językach. Po latach wraca do Michała Wiśniewskiego, a ich związek budzi większe emocje niż najnowszy odcinek Mody na sukces. Jakby tego było mało, Marta Wiśniewska zatańczy w Tańcu z Gwiazdami, co z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich fanów tanecznych wygibasów. A w sieci krąży zdjęcie z jej szkolnych lat, które pokazuje, że już wtedy potrafiła przyciągać spojrzenia. Cóż, niektórzy po prostu rodzą się gwiazdami.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Wielkie emocje w Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. 19. edycja rusza bez królewskiej pary, ale za to z nowymi ulubieńcami. Magdalena Tarnowska, mimo plotek, wraca na parkiet, a towarzyszyć jej będą m.in. Michał Bartkiewicz i Sara Janicka. Czyżby taneczne parkiety były teraz bardziej gorące niż kiedykolwiek? Czas pokaże, kto zatańczy do finału. Doda Mega Camp, zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu. A frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek? Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pokazała się w bikini, udowadniając, że wiek to tylko liczba. 59-latka, która łączy pracę z relaksem na Sycylii, nie boi się odsłaniać ciała i chwalić swoją formą. Fani są zachwyceni, a sama Minge podkreśla, że jej sylwetka to efekt codziennej aktywności i zdrowego stylu życia. Czyżby nowa ikona fitness? W 1989 roku na planie teledysku Guns N' Roses doszło do starcia, które przeszło do historii. Axl Rose w przypływie zazdrości rzucił się na Davida Bowiego, który zbyt natarczywie interesował się jego dziewczyną. Wściekłość lidera Gunsów była tak wielka, że Bowie musiał uciekać przed tłumem i ochroniarzami. Choć początkowo wyglądało to na początek muzycznej wojny, panowie szybko się pogodzili, a ich nocne rozmowy w China Club stały się legendą.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i ruszyła z solowym projektem. Po sukcesie singla Były momenty, teraz serwuje nam podwójną premierę To nie o mnie i Zimne ognie. Nowe utwory to prawdziwa podróż w czasie do lat 80., pełna tanecznych rytmów i wakacyjnego klimatu. A wszystko to okraszone słodko-gorzkimi emocjami, które Kasia zgrabnie przemyca w swoich tekstach. Widać, że artystka nie boi się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów. W brudnym studiu w Los Angeles stała maszyna, która zdefiniowała brzmienie rocka lat 90. NEV 8028. Analogowa konsoleta, na której powstały takie klasyki jak Nevermind, Nirwany. Teraz znalazła nowy dom u Dave'a Grohla. Ten kawałek historii, który kiedyś kosztował tyle co dom, teraz spoczywa w kalifornijskim garażu. Przypominając, że prawdziwe brzmienie nie potrzebuje cyfrowych sztuczek. Dla wielu muzyków to nie tylko sprzęt, ale prawdziwa dusza rocka, której nie zastąpią żadne komputerowe bajery.
1: Wielki finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej już za rogiem, a w nim starcie gigantów. Argentyna kontra Hiszpania. Tymczasem Anglia, która mogła być w finale, przegrała z Argentyną, a winą obarcza się Mika Jaggera. Tak, tak, klątwa Jaggera znów dała o sobie znać, gdyż Anglia przegrała każdy mecz, na którym pojawił się frontman The Rolling Stones. Czy to przypadek? Czy może Mick powinien trzymać się z dala od stadionów? Elvis Presley, największa gwiazda rock'n'rolla, nigdy nie zagrał poza Stanami Zjednoczonymi, a wszystko przez swojego menedżera, który bał się deportacji. Pułkownik Tom Parker, a właściwie Andreas Cornelis van Quick, ukrywał swoją mroczną przeszłość i nielegalny status w Stanach Zjednoczonych. Zamiast światowych tras, Elvis został uwięziony w Las Vegas, gdzie Parker spłacał swoje hazardowe długi kosztem zdrowia artysty. Król rocka zmarł, nie wiedząc, że człowiek, któremu ufał, zniszczył jego marzenia o międzynarodowej karierze.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze ekspresowej S-17 w gminie Sobolew policja zatrzymała 20-letniego kierowcę Hondy, który pędził 167 km na godzinę. Mężczyzna próbował pozbyć się narkotyków i elektronicznej wagi, wyrzucając je z auta. Okazało się, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu i narkotyków, a jego prawo jazdy było już wcześniej cofnięte. Grozi mu kara do 3 lat więzienia. Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze.
2: We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności pod kryptonimem Alarm 26. Między godziną 7 a 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe w różnych miejscowościach. To zaplanowana akcja szkoleniowa, więc nie ma powodu do niepokoju. Służby podkreślają, że są to jedynie testy systemu alarmowego.
1: Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowe zestawienie wskazuje na miasta w Polsce, które uchodzą za najsmutniejsze, z dominacją miejscowości z południa kraju. Wśród nich są miasta z Górnego i Dolnego Śląska, które odczuły skutki transformacji ustrojowej i upadku przemysłu. Na liście znalazły się także Radom i Konin, zmagające się z problemami na rynku pracy i transformacją energetyczną. Mimo trudności, wiele z tych miast ma bogatą historię i mieszkańców walczących o lepszą przyszłość. Dziś w Sarbinowie obowiązuje zakaz kąpieli na wszystkich plażach z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Ratownicy wywiesili czerwone flagi, co oznacza, że wchodzenie do wody jest niebezpieczne. Choć woda jest czysta pod względem mikrobiologicznym, warunki pogodowe uniemożliwiają kąpiele. To dobry dzień na spacer i korzystanie z jodu, którego stężenie wzrasta przy takim wietrze. Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad, w okolicach Grudziądza znajdziecie wiele atrakcyjnych kąpielisk. W zasięgu krótkiej podróży samochodem czekają na Was m.in. plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim Wielkim oraz zrewitalizowana plaża Tarpno. Oba miejsca oferują nowoczesne zaplecze rekreacyjne i są strzeżone przez ratowników. Dla miłośników natury polecamy kąpielisko Trzcianno w Borach Tucholskich, które urzeka krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami. Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji, oceniła, że Jarosław Kaczyński stracił dominującą pozycję na polskiej prawicy. W programie Graffiti podkreśliła, że to osłabienie PiS, a nie wewnętrzne spory z Mateuszem Morawieckim, jest największym wyzwaniem dla lidera partii. Bryłka zaznaczyła, że rosnąca siła Konfederacji potwierdza tę utratę hegemonii. Wspomniała również o wewnętrznych rozgrywkach w PiS, które są elementem walki o przyszłe przywództwo.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polacy wciąż popierają pomoc militarną dla Ukrainy, choć akceptacja spadła w porównaniu do ubiegłego roku. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 52% respondentów jest za kontynuacją wsparcia zbrojnego. Widać jednak wyraźne podziały polityczne. Zwolennicy rządu są bardziej przychylni pomocy, podczas gdy sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji częściej się jej sprzeciwiają. Bezpartyjni samorządowcy rozpoczęli kampanię na rzecz ogólnokrajowego referendum, które ma wprowadzić istotne zmiany ustrojowe w Polsce. Wśród propozycji jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, dobrowolny zakład ubezpieczeń społecznych oraz wybór sędziów przez obywateli. Inicjatywa zbiega się z porozumieniem z Prawem i Sprawiedliwością przed wyborami do Senatu. Mimo zebrania wymaganej liczby podpisów, decyzja o referendum należy do Sejmu.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt wewnętrzny. Mateusz Morawiecki, mimo zakazu Jarosława Kaczyńskiego, nie rezygnuje z działalności w stowarzyszeniu Rozwój Plus. 31 lipca planuje spotkanie z 1000 zwolenników, co może być testem jego siły w partii. W odpowiedzi PiS wprowadziło zakaz działalności członków w stowarzyszeniach, grożąc wykluczeniem. Czy Morawiecki zostanie wyrzucony z partii? Czas pokaże.
1: Generał Wałęsa Załużny ostrzega, że wojna w Ukrainie zmierza w stronę wyniszczającego konfliktu. Podczas spotkania w Londynie były dowódca ukraińskiej armii podkreślił, że bez zdecydowanego działania Zachodu wojna może trwać jeszcze przez wiele lat. Igor Tracz, polski wolontariusz, który rozmawiał z generałem, zaznaczył, że Załużny sugeruje potrzebę fizycznego zaangażowania NATO. To jeden z najmocniejszych głosów w sprawie przyszłości konfliktu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim. drugim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 21 stopni w Białymstoku. Z wiatrem zachodnim o sile 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 22 stopnie, a wiatr zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Japoński koncern 7&E Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, prowadzi rozmowy o inwestycji w grupę Żabka. Kurs akcji Żabki na warszawskiej giełdzie wzrósł o 15% po tych doniesieniach. Transakcja może obejmować przejęcie dwucyfrowego pakietu udziałów, co może być warte kilka miliardów złotych. Eksperci podkreślają, że taki ruch mógłby przyspieszyć zagraniczną ekspansję Żabki. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla globalnych koncernów. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję.
2: Coraz więcej Polaków wybiera mniej oczywiste kierunki na wakacje, unikając zatłoczonych kurortów. Zainteresowanie miejscami takimi jak uzdrowiska, zamki czy termy wzrosło o 35% w ciągu 2 lat. Nałęczów, Busko-Zdrój i Białowieża to tylko niektóre z miejsc, które przyciągają turystów szukających spokoju i kontaktu z naturą. W dolnośląskim Kliczkowie można spędzić wakacje w zamku, a Jura Krakowsko-Częstochowska staje się alternatywą dla górskich kurortów. Trend ten pokazuje, że Polacy coraz częściej wybierają wypoczynek z dala od tłumów. Polacy masowo refinansują swoje kredyty hipoteczne, korzystając z niższych stóp procentowych. W pierwszych miesiącach roku banki udzieliły aż 130 tysięcy hipotek, z czego 1/3 służyła spłacie wcześniejszych zobowiązań. Dzięki temu miesięczne raty mogą spaść nawet o 800 zł. Eksperci radzą jednak, by przed zmianą banku najpierw negocjować warunki z obecnym kredytodawcą. Banki coraz bardziej konkurują o klientów, co może przynieść dodatkowe korzyści dla kredytobiorców.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Podróżni korzystający z polskich lotnisk muszą uważać na kaucję za napoje. Od października zeszłego roku obowiązuje system kaucyjny, który dolicza 50 groszy do ceny butelek i puszek. Problem pojawia się, gdy napój kupujemy na pokładzie samolotu. Tam odzyskanie kaucji jest praktycznie niemożliwe, ponieważ puste opakowania są zbierane przez załogę i nie wracają do Polski. Linie lotnicze, takie jak LOT i Wizz Air, nie oferują zwrotu kaucji. Ryanair znalazł rozwiązanie, sprzedając napoje w opakowaniach nieobjętych polskim systemem kaucyjnym. Aby odzyskać kaucję, najlepiej wypić napój przed wejściem na pokład i oddać opakowanie na lotnisku. Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato. Wielka Brytania po niemal 2 dekadach wznowiła produkcję kutych luf artyleryjskich, a pierwsze egzemplarze trafiły już na Ukrainę. W ramach kontraktu o wartości 61 milionów funtów Brytyjczycy planują wyprodukować 150 luf kalibru 105 i 155 mm. Produkcja odbywa się w Sheffield, gdzie modernizowany jest zakład Sheffield Forge Masters. Polska również posiada własne możliwości produkcji luf w hucie Stalowa Wola, która dostarcza lufy do Haubitz Krab. W obliczu rosnącej liczby systemów artyleryjskich kluczowe staje się pytanie o wydajność produkcji i zapasy. Brytyjski przykład pokazuje, jak ważne jest posiadanie zdolności przemysłowych i zapasów w kontekście długotrwałego konfliktu.
1: Grupa WB została wybrana jako członek założyciel EU-Ukraine Drone Alliance, pierwszej platformy współpracy przemysłu europejskiego i ukraińskiego. To wyróżnienie podkreśla jej pozycję jako lidera w dziedzinie systemów bezzałogowych. Grupa WB wnosi swoje doświadczenie w projektowaniu i produkcji dronów, co jest kluczowe dla rozwoju zdolności Unii Europejskiej w tym obszarze. Sojusz ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii dronowych i antydronowych, bazując na doświadczeniach z wojny w Ukrainie. Członkowie sojuszu będą współtworzyć kierunki rozwoju technologii i rekomendacje dla przyszłych programów europejskich. Grupa WB działa w Ukrainie od 2014 roku, dostarczając zaawansowane systemy rozpoznania i współpracując z ukraińskim wojskiem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Lockheed Martin Ventures ogłosiło rozszerzenie swojej działalności na rynkach europejskich, otwierając nowe biuro w Londynie. Koncern planuje zainwestować co najmniej $100 milionów w technologie obronne w Wielkiej Brytanii i Europie. Celem jest wspieranie innowacyjnych startupów, Polaków oraz wzmacnianie transatlantyckiej bazy przemysłowej sektora obronnego. Fundusz dysponuje obecnie kapitałem w wysokości 1 miliarda dolarów, co umożliwia intensyfikację inwestycji. Lockheed Martin chce przyspieszyć wdrażanie nowych technologii, wspierając rozwój lokalnych zdolności produkcyjnych i innowacyjnych. To strategiczny krok w kierunku bliższej współpracy z europejskim ekosystemem innowacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na Szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
0: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20:15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semich, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kancel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17:15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajjar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jonce z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującym

0: tej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W najnowszych odcinkach widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama. Na uroczystości pojawi się Artur, mimo wcześniejszego skandalu związanego z jego zdradą. Jego obecność na weselu, w towarzystwie córek, zaskoczy wszystkich. Rodzina pana młodego nie zjawi się na ceremonii, ale bliscy Mostowiaków będą obecni. Pojawienie się Artura rodzi pytania o jego przyszłość w rodzinie. Czy to początek jego powrotu do łask? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
0: Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karalu. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
3: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
2: Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pierwszy polski satelita z konstelacji Mikroglob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system Mikroglob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
3: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
2: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. W najbliższych tygodniach Wenus, planeta miłości, wpłynie na nasze życie uczuciowe. Astrolodzy przewidują, że dla wielu osób będzie to czas intensywnych emocji i ważnych decyzji. Szczególnie wagi, byki i ryby mogą odczuć te zmiany, otwierając się na nowe doświadczenia lub odnawiając istniejące relacje. To dobry moment na szczere rozmowy i odważne kroki w miłości. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przyczyną są głęboko osadzone zabrudzenia. brudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu, zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość.
2: Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoskim, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską bezchmurne niebo wystąpi w Szczecinie, gdzie temperatura osiągnie 20 stopni. Z kolei w Krakowie zapowiadane jest lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1014. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret Królowej Ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Anne Hathaway zaskoczyła świat, ogłaszając, że spodziewa się trzeciego dziecka. Aktorka, która jeszcze niedawno brylowała na czerwonych dywanach, promując Odyseję Nolana, teraz z dumą prezentuje swoje ciążowe krągłości. Choć ciąża była dla niej niespodzianką, Hathaway nie kryje radości z powiększenia rodziny. Wygląda na to, że nawet w Hollywood cuda się zdarzają, a Anne udowadnia, że można być jednocześnie gwiazdą i przyszłą mamą.
3: Justyna Steczkowska, nasza niezmiennie młoda diwa, podbija włoskie wakacje w wielkim stylu. W wieku prawie 54 lat wciąż zachwyca energią i figurą, którą chętnie prezentuje w kusym bikini nad basenem. Jej najnowsze nagranie na Instagramie, gdzie skacze w rytm swojego singla Gwiazdy, rozgrzało internet do czerwoności. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim zapałem i wyglądem, zwłaszcza gdy zbliżają się 54 urodziny.
2: Prime Video zaskakuje nas we wrześniu nowymi produkcjami, w tym francuskim romansem Ty plus ja, wbrew wszystkim. Historia oparta na bestsellerowej serii Emmy Green opowiada o dwojgu studentów, którzy z wrogów stają się kochankami. W rolach głównych zobaczymy Vittorię Di Savoie i Lukasa Barskiego, a film zadebiutuje już 18 września. Czy ta opowieść o miłości i tajemnicach podbije serca widzów, czy może okaże się kolejnym kliszem? Czas pokaże. Maciej Orłoś, legenda polskiej telewizji, dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich emeryturach. Okazuje się, że jego świadczenie jest wyższe niż się spodziewał, ale wciąż nie spełnia jego oczekiwań. Cóż, może to dlatego, że składki nie były takie małe, ale przecież każdy chciałby więcej, prawda? Orłoś, podobnie jak Artur Barciś, wciąż pracuje, bo jak sam mówi, lubi swoją pracę. Może to właśnie pasja do pracy jest najlepszym zabezpieczeniem na starość?
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Maciej Zakościelny, znany aktor, po długim milczeniu w końcu opowiedział o swoim rozstaniu z matką swoich synów. Cisza w domu była dla niego przerażająca, ale teatr okazał się zbawieniem. Zakościelny, mimo życiowych zawirowań, twierdzi, że jest szczęśliwym człowiekiem, choć czasem o tym zapomina. Priorytetem dla niego pozostają synowie, którym chce przekazać wartości takie jak szacunek, uczciwość i pasja. Bo przecież człowiek bez pasji usycha jak kwiat bez wody. Olga Kalicka, znana aktorka i mama, postanowiła podzielić się swoim wakacyjnym talentem do rezerwacji leżaków na Majorce. Na filmiku pokazała, jak sprytnie zostawia ręcznik, by zająć miejsce, co wywołało burzę wśród internautów. Część z nich doceniła humor, inni uznali to za żenujące. Cóż, kto by pomyślał, że leżaki mogą być tak emocjonującym tematem?
2: Joanna Kołaczkowska, znana jako niezrównana Aśka z Hrabi, potrafiła rozśmieszać Polskę jednym spojrzeniem, choć jej własne życie przypominało bardziej dramat niż komedię. Strata ojca, rozpad małżeństwa i walka z chorobą to tylko niektóre z wyzwań, którym musiała stawić czoła. Mimo że minął już rok od jej śmierci, wciąż trudno uwierzyć, że nie ma jej z nami. Jej sceniczna energia i absurdalny humor były tylko jedną stroną medalu, za którym kryła się kobieta pełna sprzeczności i głębokich refleksji. W Tańcu z Gwiazdami znowu zawrzało. Żurnalista, który miał być jedną z gwiazd nowej edycji, podobno zrezygnował jeszcze przed rozpoczęciem treningów. Powód? Problemy zdrowotne, które uniemożliwiłyby mu codzienne zmagania na parkiecie. Na jego miejsce wskoczył Dominik Smaruj, a produkcja programu milczy jak zaklęta, pozostawiając fanów w niepewności. Cóż, wygląda na to, że taneczne show zaczyna się od emocji, jeszcze przed pierwszym krokiem na parkiecie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Monika Richardson, znana prezenterka, zaskoczyła wszystkich swoim wyznaniem o życiu w pojedynkę. Okazuje się, że brak partnera to dla niej prawdziwy dar, a nie powód do smutku. W rozmowie z podcastem nie szczędziła cierpkich słów pod adresem byłych partnerów, sugerując, że jej dzieci oddychają z ulgą po zakończeniu nieudanych romansów. Czyżby samotność była nowym trendem w poszukiwaniu szczęścia?
3: Devin Townsend, znany muzyk, ma już serdecznie dość kanadyjskiego duetu Angine de Poitrine, który podbija świat swoimi groteskowymi maskami i kropkowanymi kostiumami. Choć nie zagłębił się w ich muzykę, to ich wizerunek doprowadza go do szału. Wielki nos w grochy i nagle wszyscy się tym jarają, mówi Townsend, który woli trzymać się z daleka od tego szumu. Tymczasem sam artysta szykuje się do koncertu w Warszawie, promując swój nowy album The Moth.
2: Jason Newsted, były basista Metallica, przypomniał sobie koncert, który mógłby konkurować z najlepszymi filmami akcji. W Kanadzie w latach 80. fani postanowili urozmaicić występ, rzucając w muzyków rzutkami do darta. Jedna z nich wylądowała tuż obok stopy Jamesa Hetfielda, co zmusiło zespół do przerwania koncertu. Publiczność nie pozostawiła jednak sprawy bez reakcji. Winowajca został szybko zidentyfikowany i dosłownie zniknął w tłumie. Ach, te niezapomniane czasy rock'n'rolla. System of a Down, zespół, który potrafi zamienić pizzę w polityczny manifest, znów zaskakuje. Ich teksty to prawdziwy rollercoaster emocji, gdzie wojna, konsumpcjonizm i policyjna przemoc mieszają się z absurdalnym humorem. Piosenka o pizzy to tylko przynęta, by pokazać, jak reklama manipuluje naszymi pragnieniami. A może taniec z policją to nie bajka, a brutalna rzeczywistość protestów? System of a Down nie daje prostych odpowiedzi, ale sprawia, że chaos świata staje się słyszalny.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Katowicach z temperaturą 20 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie też 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10. Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej.
2: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem.
1: Policja z Ostrołęki poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego, który zaginął. Ostatni raz widziano go przy ulicy Prądzyńskiego. Jakub ma około 173 cm wzrostu, ciemne blond włosy z bordową grzywką i był ubrany w czarną koszulkę oraz czarne spodenki. Funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jego miejscu pobytu.
2: W miejscowości Budziska, niedaleko Halinowa, odkryto makabryczne znalezisko. Przechodnie natknęli się na zafoliowane paczki z martwymi królikami i ich rozczłonkowanymi szczątkami. Sprawą zajmują się już organy ścigania, które prowadzą dochodzenie. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz inspektorzy weterynaryjni.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
1: Minął rok od pożaru bloku przy ulicy Powstańców 62 w Ząbkach, a mieszkańcy wciąż nie mogą wrócić do swoich domów. Ogień zniszczył dach i ponad 200 mieszkań, a walka o odszkodowania trwa do dziś. Mieszkańcy zmagają się z wilgocią i grzybem, a budynek nadal jest wyłączony z użytkowania. Nie wiadomo, kiedy remont się rozpocznie, a lokatorzy wciąż płacą czynsz za mieszkania, do których nie mogą wejść. W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia. We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem Alarm 26. W godzinach od 7 do 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe, które będą uruchamiane wielokrotnie. Syreny mają charakter wyłącznie szkoleniowy, więc nie ma powodów do niepokoju. Wojewoda apeluje do samorządów o aktywne włączenie się w akcję.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ceny podstawowych produktów w Polsce w czerwcu nieco spadły, ale nadal są wyższe niż rok temu. Najnowszy raport ASM SFA pokazuje, że średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła niecałe 326 zł, co oznacza spadek o niecałe 2% w porównaniu z majem. Najdroższą siecią okazał się Aldi, gdzie koszyk kosztował niecałe 351 zł, podczas gdy najtaniej było w Auchan z ceną niecałe 281 zł. Mimo miesięcznych spadków, w ujęciu rocznym ceny wciąż rosną, a największy wzrost odnotowano w Biedronce. Wakacyjne Miasto Kobiet powraca po jednym roku przerwy, tym razem w Szczecinie. Festiwal, który wcześniej odbywał się w Świnoujściu, oferuje koncerty, warsztaty i spotkania z inspirującymi osobowościami. Nowa lokalizacja na szczecińskiej Łasztowni łączy wakacyjny luz z miejską energią. Wśród gości znajdziemy takie gwiazdy jak Iwona Pawlowicz i Katarzyna Skrzynecka.
1: W Bydgoszczy doszło do niecodziennego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Klient zamówił 2 pizze za 333 zł, ale odmówił ich odbioru i zapłaty, grożąc właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora. Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Upały we Wrocławiu zachęcają do szybkiej ucieczki nad wodę. Mieszkańcy mogą skorzystać z kilku kąpielisk, do których dojadą w mniej niż pół godziny. Popularne miejsca to Morskie Oko na Zalesiu oraz Glinianki przy stadionie Tarczyński Arena. Dla tych, którzy chcą odpocząć dalej od miasta, polecamy kąpielisko Pierwszy Staw Jelczański, oddalone o około 35 minut jazdy.
2: W W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów Straży Pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski nie zadebiutował w amerykańskiej MLS w barwach Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu złej jakości powietrza, spowodowanej dymem z pożarów lasów w Kanadzie. Spotkanie odbędzie się 6 października. Kibice będą musieli poczekać na pierwszy występ Lewandowskiego do 23 lipca, kiedy to Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami. Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas mityngu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Wielki finał Mistrzostw Świata już w niedzielę. Zmierzą się w nim Hiszpania i Argentyna. Jan Tomaszewski ostro skomentował półfinały, krytykując Francuzów i Anglików. Legendarny bramkarz nie wskazał faworyta finału, przewidując dogrywkę i rzuty karne. Reprezentacja Argentyny pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mundialu, zapewniając sobie awans do finału. Kluczową rolę odegrał Leo Messi, którego precyzyjne podanie do Lautaro Martineza przesądziło o zwycięstwie. Jacek Bąk, były reprezentant Polski, podkreśla znaczenie zmian wprowadzonych przez trenera Scaloniego oraz niezłomną wiarę Argentyńczyków w sukces. W finale Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, która zachwyciła swoją grą przeciwko Francji. Dziś na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej czekają nas dwa ostatnie mecze. O godzinie 16 Francja zmierzy się z Anglią w walce o trzecie miejsce. Jutro natomiast w wielkim finale Hiszpania podejmie Argentynę. To będzie emocjonujący weekend dla fanów futbolu.
2: Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7 wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
2: Artur Szpilka, znany z barwnej kariery w sportach walki, stanie dziś do najważniejszej walki w swojej karierze – MMA na gali XTB KSW 120 w Gdyni. Jako 6 zawodnik rankingu KSW zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Augusto Sakajem, który zajmuje 4 miejsce. To starcie może otworzyć Szpilce drogę do walki o pas mistrzowski w wadze ciężkiej.
1: Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej. FIFA zdecydowała, że sędzią tego meczu będzie Słoweniec Slavko Vincic. Decyzja ta wywołała zaskoczenie, a były sędzia Manuel Grafe sugeruje, że za wyborem mogą stać polityczne rozgrywki wewnątrz FIFA. Pojawiają się też głosy, że Marciniak zapłacił za kontrowersyjną decyzję w meczu Argentyna-Algieria. Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, wrócił z zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie z 3 medalami i prestiżowym mieszkaniem. Wczoraj wmurowano kamień węgielny pod jego nowy apartament na osiedlu Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Tomasiak został także patronem budynku, który powstaje dla sportowych bohaterów. Młody sportowiec podkreśla, że na razie nie planuje przeprowadzki do Warszawy. Lech Poznań zdobył Superpuchar Polski, pokonując Górnika Zabrze 3-1. Mecz przyćmił jednak ogromny transparent wymierzony w prezesa PZPN, Cezarego Kuleszę. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie z decyzji o przeniesieniu finału do Wrocławia, choć ostatecznie mecz odbył się w Poznaniu.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
2: Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na Szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
0: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20:15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semih, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kansel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17:15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajjar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jące z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W najnowszych odcinkach widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama. Na uroczystości pojawi się Artur, mimo wcześniejszego skandalu związanego z jego zdradą. Jego obecność na weselu, w towarzystwie córek, zaskoczy

0: wszystkich. Rodzina pana młodego nie zjawi się na ceremonii, ale bliscy Mostowiaków będą obecni. Pojawienie się Artura rodzi pytania o jego przyszłość w rodzinie. Czy to początek jego powrotu do łask? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
1: Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki, obecny prezydent Polski, ustanowił rekord w liczbie zawetowanych ustaw. W ciągu zaledwie 10 miesięcy swojej kadencji zawetował 37 ustaw, co przewyższa dokonania wszystkich poprzednich prezydentów. Nawrocki, wybrany z poparciem PiS, partii obecnie w opozycji, korzysta z prawa weta znacznie częściej niż jego poprzednicy. Warto przypomnieć, że w przeszłości prezydenci najczęściej wetowali ustawy, gdy rządziła koalicja politycznie im obca. W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt wewnętrzny. Mateusz Morawiecki, mimo zakazu Jarosława Kaczyńskiego, nie rezygnuje z działalności w stowarzyszeniu Rozwój Plus. 31 lipca planuje spotkanie z 1000 zwolenników, co może być testem jego siły w partii. W odpowiedzi PiS wprowadziło zakaz działalności członków w stowarzyszeniach, grożąc wykluczeniem. Czy Morawiecki zostanie wyrzucony z partii? Czas pokaże.
3: W Nikaragui zaginął 80-letni emerytowany biskup Juan Abelardo Mata. Duchowny zniknął na początku lipca, a jego los pozostaje nieznany. Władze twierdzą, że wrócił do domu po przesłuchaniach, jednak nikt go nie widział. Sprawa wywołała reakcję organizacji praw człowieka i zwróciła uwagę na prześladowania Kościoła katolickiego przez reżim Daniela Ortegi. W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
2: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził morską jednostkę rakietową, by ocenić jej gotowość bojową. Jednostka ta, wyposażona w nowoczesne pociski NSM, odgrywa kluczową rolę w obronie polskiego wybrzeża i wschodniej flanki NATO. Generał podkreślił znaczenie współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Wizyta miała na celu także wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządzaniu talentami w wojsku.
3: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin.
2: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać. Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień. Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Gwit, nasza ulubiona królowa Instagrama, znowu w akcji. Aktorka nie przestaje zasypywać fanów zdjęciami z wakacji nad polskim morzem, gdzie odpoczywa z synkiem. Słońce, plaża i uśmiechy. To jej recepta na idealne lato. Internauci zachwyceni, a Dominika żartuje, że może spamować wakacjami bez końca. Cóż, kto by się nie chciał tak zmęczyć na urlopie?
2: Izabela Krzan, gwiazda TVN-u. Z impetem podbija świat telewizji, prowadząc Azja Express i Dzień Dobry TVN. Choć jej kariera kwitnie, życie prywatne owiane jest tajemnicą, a jej partner Dominik unika blasku fleszy jak ognia. Krzan, od Miss Polonia do telewizyjnej ikony, ceni sobie spokój i czas z ukochanym oraz psami, z dala od medialnego zgiełku. Cóż, nie każdy chce być celebrytą, nawet jeśli ma się taką gwiazdę u boku. Julia Dybowska, znana jako polska Barbie, znów wzbudza emocje. Jej fani coraz bardziej martwią się o zdrowie modelki, która na Instagramie pokazuje, że coś je, ale nigdy nie widzimy, jak to robi. Życie w luksusie z miliarderem i jego żoną piętro niżej to dopiero początek tej telenoweli. Czy Julia naprawdę je? Czy to tylko kolejny odcinek w jej medialnym show? Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma, a Plac Niepodległości zamieni się w muzyczne centrum regionu. Już 18 lipca mieszkańcy będą mogli posłuchać takich gwiazd jak Krzysztof Cugowski, Michał Szpak czy Big Cyc. Czyżby Chełm stał się nową stolicą polskiej muzyki? Transmisja na żywo w telewizji, więc nawet ci, którzy nie zdążą do Chełma, będą mogli poczuć te emocje. Ciekawe, czy Majka Jeżowska znowu zaskoczy strojem.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Rozenek-Majdan znów zaskakuje. Tym razem jej ogród przeszedł kolejną metamorfozę, bo przecież zawsze można coś poprawić, prawda? Gwiazda postawiła na nowe, dorosłe rośliny, które mają zapewnić efekt wow od razu, bez czekania latami. A wszystko to z gwarancją, bo przecież kto by chciał, żeby te cenne krzewy zwiędły? Internauci są zachwyceni, a my zastanawiamy się, co będzie następne. Może fontanna z marmuru?
2: Mandaryna znowu na językach. Po latach wraca do Michała Wiśniewskiego, a ich związek budzi większe emocje niż najnowszy odcinek Mody na sukces. Jakby tego było mało, Marta Wiśniewska zatańczy w Tańcu z Gwiazdami, co z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich fanów tanecznych wygibasów. A w sieci krąży zdjęcie z jej szkolnych lat, które pokazuje, że już wtedy potrafiła przyciągać spojrzenia. Cóż, niektórzy po prostu rodzą się gwiazdami.
1: Doda Mega Camp zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu. A frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek? Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pokazała się w bikini, udowadniając, że wiek to tylko liczba. 59-latka, która łączy pracę z relaksem na Sycylii, nie boi się odsłaniać ciała i chwalić swoją formą. Fani są zachwyceni, a sama Minge podkreśla, że jej sylwetka to efekt codziennej aktywności i zdrowego stylu życia. Czyżby nowa ikona fitness?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i ruszyła z solowym projektem. Po sukcesie singla Były momenty, teraz serwuje nam podwójną premierę To nie o mnie i Zimne ognie. Nowe utwory to prawdziwa podróż w czasie do lat 80., pełna tanecznych rytmów i wakacyjnego klimatu. A wszystko to okraszone słodko-gorzkimi emocjami, które Kasia zgrabnie przemyca w swoich tekstach. Widać, że artystka nie boi się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów. W brudnym studiu w Los Angeles stała maszyna, która zdefiniowała brzmienie rocka lat 90. NEV 8028. Analogowa konsoleta, na której powstały takie klasyki jak Nevermind, Nirwany. Teraz znalazła nowy dom u Dave'a Grohla. Ten kawałek historii, który kiedyś kosztował tyle co dom, teraz spoczywa w kalifornijskim garażu. Przypominając, że prawdziwe brzmienie nie potrzebuje cyfrowych sztuczek. Dla wielu muzyków to nie tylko sprzęt, ale prawdziwa dusza rocka, której nie zastąpią żadne komputerowe bajery. Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem? Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem 1 na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
2: Elvis Presley, największa gwiazda rock'n'rolla, nigdy nie zagrał poza Stanami Zjednoczonymi, a wszystko przez swojego menedżera, który bał się deportacji. Pułkownik Tom Parker, a właściwie Andreas Cornelis Van Cuyk, ukrywał swoją mroczną przeszłość i nielegalny status w Stanach Zjednoczonych. Zamiast światowych tras, Elvis został uwięziony w Las Vegas, gdzie Parker spłacał swoje hazardowe długi kosztem zdrowia artysty. Król rocka zmarł, nie wiedząc, że człowiek, któremu ufał, zniszczył jego marzenia o międzynarodowej karierze.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą tak samo 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze.
2: We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności pod kryptonimem Alarm 26. Między godziną 7 a 19. Mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe w różnych miejscowościach. To zaplanowana akcja szkoleniowa, więc nie ma powodu do niepokoju. Służby podkreślają, że są to jedynie testy systemu alarmowego.
1: Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu. Nowe zestawienie wskazuje na miasta w Polsce, które uchodzą za najsmutniejsze, z dominacją miejscowości z południa kraju. Wśród nich są miasta z Górnego i Dolnego Śląska, które odczuły skutki transformacji ustrojowej i upadku przemysłu. Na liście znalazły się także Radom i Konin, zmagające się z problemami na rynku pracy i transformacją energetyczną. Mimo trudności, wiele z tych miast ma bogatą historię i mieszkańców walczących o lepszą przyszłość.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Sarbinowie obowiązuje zakaz kąpieli na wszystkich plażach z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Ratownicy wywiesili czerwone flagi, co oznacza, że wchodzenie do wody jest niebezpieczne. Choć woda jest czysta pod względem mikrobiologicznym, warunki pogodowe uniemożliwiają kąpiele. To dobry dzień na spacer i korzystanie z jodu, którego stężenie wzrasta przy takim wietrze. Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad, w okolicach Grudziądza znajdziecie wiele atrakcyjnych kąpielisk. W zasięgu krótkiej podróży samochodem czekają na Was m.in. plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim Wielkim oraz zrewitalizowana plaża Tarpno. Oba miejsca oferują nowoczesne zaplecze rekreacyjne i są strzeżone przez ratowników. Dla miłośników natury polecamy kąpielisko Trzcianno w Borach Tucholskich, które urzeka krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami.
2: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sąd uznał, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, przekroczył dozwoloną prędkość i złamał zakaz prowadzenia pojazdów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że takie skrajnie nieodpowiedzialne zachowania muszą spotkać się z surową karą. Żak został zatrzymany w Niemczech po ucieczce z miejsca wypadku.
1: Bezpartyjni samorządowcy rozpoczęli kampanię na rzecz ogólnokrajowego referendum, które ma wprowadzić istotne zmiany ustrojowe w Polsce. Wśród propozycji jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, dobrowolny zakład ubezpieczeń społecznych oraz wybór sędziów przez obywateli. Inicjatywa zbiega się z porozumieniem z Prawem i Sprawiedliwością przed wyborami do Senatu. Mimo zebrania wymaganej liczby podpisów, decyzja o referendum należy do Sejmu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poseł Paweł Ślis miał wypadek na hulajnodze i trafił do szpitala z kontuzją ręki. Z tego powodu nie pojawił się na umówionym wywiadzie w Radiu Z ani na posiedzeniu Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował o zmianie kolejności obrad. Na szczęście kontuzja nie jest poważna, a poseł Ślis podziękował za wsparcie na portalu społecznościowym.
2: Donald Tusk podczas zamkniętego spotkania z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej w Warszawie ostrzegł, że głównym wyzwaniem przed przyszłorocznymi wyborami są ugrupowania Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna, a nie PiS. Omawiano także kryzys w relacjach polsko-ukraińskich oraz problemy w służbie zdrowia. Premier zapowiedział trudny wrzesień z powodu planowanych protestów nauczycieli. Po spotkaniu Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając mediów.
1: Generał Walerii Załużny ostrzega, że wojna w Ukrainie zmierza w stronę wyniszczającego konfliktu. Podczas spotkania w Londynie były dowódca ukraińskiej armii podkreślił, że bez zdecydowanego działania Zachodu wojna może trwać jeszcze przez wiele lat. Igor Tracz, polski wolontariusz, który rozmawiał z generałem, zaznaczył, że Załużny sugeruje potrzebę fizycznego zaangażowania NATO. To jeden z najmocniejszych głosów w sprawie przyszłości konfliktu. W sądzie okręgowym w Legnicy zapadł wyrok dożywocia dla 35-letniego Mateusza J., który przez 4 lata więził i znęcał się nad poznaną w sieci kobietą. Mężczyzna zamknął swoją ofiarę w pomieszczeniu bez okien i podstawowych wygód, brutalnie ją bijąc i gwałcąc. Mateusz J. nie zgadza się z wyrokiem i złożył apelację do sądu apelacyjnego we Wrocławiu. Pierwsza rozprawa odwoławcza odbędzie się na początku września.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tego tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś w Sejmie ponownie pojawił się pomysł dodatku 1600+ dla seniorów. To propozycja wsparcia dla rodziców, których dzieci pracują i płacą podatki w Polsce. Choć pomysł wzbudza zainteresowanie, rząd Donalda Tuska podchodzi do niego sceptycznie z powodu wysokich kosztów. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji analizuje podobny wniosek o 800 zł za każde pracujące dziecko. Na razie nie ma decyzji o wprowadzeniu nowego świadczenia. Proces analizy może potrwać wiele miesięcy.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uzależniając go od liczby urodzonych dzieci. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, wyraził poważne wątpliwości co do zgodności tego pomysłu z konstytucją. Podkreślił, że uzależnianie wieku emerytalnego od macierzyństwa może być dyskryminujące. Zamiast tego sugeruje inne formy wsparcia dla rodziców, jak dodatkowe składki emerytalne za każde dziecko. Laska zwrócił też uwagę na problem niższych emerytur kobiet, wynikający z krótszego okresu składkowego. Tymczasem ZUS we współpracy z innymi instytucjami wprowadza nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi pracodawcami. Eksperci debatowali nad przyszłością polskiej gospodarki w kontekście przystąpienia do strefy euro. Podkreślono, że Polska obecnie nie spełnia wszystkich warunków, ale korzyści mogą być znaczące, jak niższe koszty wymiany walutowej. Własna waluta daje elastyczność, ale wiąże się z kosztami. Dyskutowano też o roli gotówki w dobie cyfryzacji. Mimo wzrostu popularności płatności bezgotówkowych, gotówka pozostaje ważna, zwłaszcza dla osób starszych i wykluczonych cyfrowo. Obawy o prywatność i bezpieczeństwo transakcji są wciąż aktualne. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Podróżni korzystający z polskich lotnisk muszą uważać na kaucję za napoje. Od października zeszłego roku obowiązuje system kaucyjny, który dolicza 50 groszy do ceny butelek i puszek. Problem pojawia się, gdy napój kupujemy na pokładzie samolotu. Tam odzyskanie kaucji jest praktycznie niemożliwe, ponieważ puste opakowania są zbierane przez załogę i nie wracają do Polski. Linie lotnicze, takie jak LOT i Wizz Air, nie oferują zwrotu kaucji. Ryanair znalazł rozwiązanie, sprzedając napoje w opakowaniach nieobjętych polskim systemem kaucyjnym. Aby odzyskać kaucję, najlepiej wypić napój przed wejściem na pokład i oddać opakowanie na lotnisku.
2: Europejska Agencja Obrony opublikowała raport, który pokazuje rekordowy wzrost wydatków na obronność w Unii Europejskiej. W 2025 roku osiągnęły one 418 miliardów euro, a prognozy na 2026 rok mówią o 454 miliardach. Główny nacisk kładziony jest na inwestycje w nowy sprzęt, co budzi obawy o efektywne wykorzystanie nowoczesnego uzbrojenia. Współpraca między państwami członkowskimi pozostaje niska, a wspólne zakupy stanowią tylko 24% wydatków na sprzęt. Raport podkreśla potrzebę zrównoważenia budżetów i zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła rekordowe wyniki zakładów Jelcz, które w 2026 roku znacząco zwiększyły zdolności produkcyjne. Jelcz dostarczył już 300 pojazdów dla Sił Zbrojnych RP, co oznacza wzrost o ponad 50% w porównaniu do ubiegłego roku. Firma inwestuje w nowoczesne technologie, w tym nową lakiernię, co ma zwiększyć produkcję i poprawić jakość pojazdów. Jelcz odgrywa kluczową rolę w programach modernizacyjnych Wojska Polskiego, dostarczając podwozia dla systemu Patriot. Spółka dąży również do pełnej polonizacji komponentów, co ma zwiększyć niezależność technologiczną kraju. Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint ogłosiła przyspieszenie prac nad systemem przeciwbalistycznym Freya. Pierwszy test pocisku przechwytującego FP7.X zaplanowano na lipiec przyszłego roku, co jest znaczącym przyspieszeniem. Projekt Freya, wspierany przez Międzynarodową Koalicję Antybalistyczną, ma być tańszą alternatywą dla amerykańskich systemów Patriot. Pocisk FP7.X osiąga prędkość 2200 metrów na sekundę i ma zasięg do 80 km. Współpraca z europejskimi partnerami, w tym niemiecką firmą D Deal Defense pozwala na rozwój nowoczesnych technologii naprowadzania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Amerykańska armia nie osiągnęła planowanej produkcji 100 tysięcy kompletów amunicji 155-milimetrowej miesięcznie do października zeszłego roku. W marcu produkowano jedynie 36 tysięcy sztuk miesięcznie. Fabryka w Teksasie, na którą wydano 469 milionów dolarów, nie dostarczyła ani jednego korpusu spełniającego wymagania. Problemy technologiczne i niesprawdzone urządzenia opóźniły produkcję. To ważna lekcja również dla Polski, która rozwija własny przemysł amunicyjny. Kluczowe jest, by nie powtórzyć błędów związanych z nadmiernym optymizmem i niesprawdzonymi technologiami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17.15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajjar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jące z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu. Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karalu. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
3: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
2: Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pierwszy polski satelita z konstelacji MikroGlob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system MikroGlob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku.
3: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
2: W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
3: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
2: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przyczyną są głęboko osadzone zabrudzenia. brudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu, zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość.
2: Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoski, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anne Hathaway zaskoczyła świat, ogłaszając, że spodziewa się trzeciego dziecka. Aktorka, która jeszcze niedawno brylowała na czerwonych dywanach, promując Odyseję Nolana, teraz z dumą prezentuje swoje ciążowe krągłości. Choć ciąża była dla niej niespodzianką, Hathaway nie kryje radości z powiększenia rodziny. Wygląda na to, że nawet w Hollywood cuda się zdarzają, a Anne udowadnia, że można być jednocześnie gwiazdą i przyszłą mamą. Dorota Szelongowska, znana dziś z telewizji, nie zawsze miała życie usłane różami. Wspomina czasy, gdy z mamą, pisarką Katarzyną Grocholą, ledwo wiązały koniec z końcem. Dorota, zamiast luksusowych limuzyn, pokonywała 6 kilometrów do szkoły na piechotę. Czasem nawet boso, bo taki miała kaprys. Dopiero sukces Grocholi przy serialu M jak miłość przyniósł pierwsze poważne pieniądze, a z nimi kanapę z Ikei, symbol nowego życia. Jednak zanim to nastąpiło, obie musiały stawić czoła wielu wyzwaniom, pokazując, że nie wszystko złoto, co się świeci.
2: Justyna Steczkowska, nasza niezmiennie młoda diwa, podbija włoskie wakacje w wielkim stylu. W wieku prawie 54 lat wciąż zachwyca energią i figurą, którą chętnie prezentuje w kusym bikini nad basenem. Jej najnowsze nagranie na Instagramie, gdzie skacze w rytm swojego singla Gwiazdy, rozgrzało internet do czerwoności. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim zapałem i wyglądem, zwłaszcza gdy zbliżają się 54 urodziny.
1: Maciej Orłoś, legenda polskiej telewizji, dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich emeryturach. Okazuje się, że jego świadczenie jest wyższe niż się spodziewał, ale wciąż nie spełnia jego oczekiwań. Cóż, może to dlatego, że składki nie były takie małe, ale przecież każdy chciałby więcej, prawda? Orłoś, podobnie jak Artur Barciś, wciąż pracuje, bo jak sam mówi, lubi swoją pracę. Może to właśnie pasja do pracy jest najlepszym zabezpieczeniem na starość?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Maciej Zakościelny, znany aktor, po długim milczeniu w końcu opowiedział o swoim rozstaniu z matką swoich synów. Cisza w domu była dla niego przerażająca, ale teatr okazał się zbawieniem. Zakościelny, mimo życiowych zawirowań, twierdzi, że jest szczęśliwym człowiekiem, choć czasem o tym zapomina. Priorytetem dla niego pozostają synowie, którym chce przekazać wartości takie jak szacunek, uczciwość i pasja. Bo przecież człowiek bez pasji usycha jak kwiat bez wody. Wielkie emocje w Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. 19. edycja rusza bez królewskiej pary, ale za to z nowymi ulubieńcami. Magdalena Tarnowska, mimo plotek, wraca na parkiet, a towarzyszyć jej będą między innymi Michał Bartkiewicz i Sara Janicka. Czyżby taneczne parkiety były teraz bardziej gorące niż kiedykolwiek? Czas pokaże, kto zatańczy do finału. Olga Kalicka, znana aktorka i mama, postanowiła podzielić się swoim wakacyjnym talentem do rezerwacji leżaków na Majorce. Na filmiku pokazała, jak sprytnie zostawia ręcznik, by zająć miejsce, co wywołało burzę wśród internautów. Część z nich doceniła humor, inni uznali to za żenujące. Cóż, kto by pomyślał, że leżaki mogą być tak emocjonującym tematem? W 1989 roku na planie teledysku Guns N' Roses doszło do starcia, które przeszło do historii. Axl Rose w przypływie zazdrości rzucił się na Davida Bowiego, który zbyt natarczywie interesował się jego dziewczyną. Wściekłość lidera Gunsów była tak wielka, że Bowie musiał uciekać przed tłumem i ochroniarzami. Choć początkowo wyglądało to na początek muzycznej wojny, panowie szybko się pogodzili, a ich nocne rozmowy w China Club stały się legendą.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Devin Townsend, znany muzyk, ma już serdecznie dość kanadyjskiego duetu Angine de Poitrine, który podbija świat swoimi groteskowymi maskami i kropkowanymi kostiumami. Choć nie zagłębił się w ich muzykę, to ich wizerunek doprowadza go do szału. Wielki nos w grochy i nagle wszyscy się tym jarają, mówi Townsend, który woli trzymać się z daleka od tego szumu. Tymczasem sam artysta szykuje się do koncertu w Warszawie, promując swój nowy album The Moth.
1: Jason Newsted, były basista Metallica, przypomniał sobie koncert, który mógłby konkurować z najlepszymi filmami akcji. W Kanadzie w latach 80. fani postanowili urozmaicić występ, rzucając w muzyków rzutkami do darta. Jedna z nich wylądowała tuż obok stopy Jamesa Hetfielda, co zmusiło zespół do przerwania koncertu. Publiczność nie pozostawiła jednak sprawy bez reakcji. Winowajca został szybko zidentyfikowany i dosłownie zniknął w tłumie. Ach, te niezapomniane czasy rock'n'rolla. 60 lat temu narodziło się trio Cream, które wstrząsnęło światem muzyki. Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker stworzyli pierwszą rockową supergrupę, łącząc blues, psychodelię i jazzową improwizację. Choć istnieli tylko 2 lata, ich wpływ na muzykę jest nie do przecenienia. Mimo że ego muzyków rosło szybciej niż ich sława, a trasy koncertowe były mordercze, ich utwory, jak Sunshine of Your Love, wciąż inspirują kolejne pokolenia. System of a Down, zespół, który potrafi zamienić pizzę w polityczny manifest, znów zaskakuje. Ich teksty to prawdziwy rollercoaster emocji, gdzie wojna, konsumpcjonizm i policyjna przemoc mieszają się z absurdalnym humorem. Piosenka o pizzy to tylko przynęta, by pokazać, jak reklama manipuluje naszymi pragnieniami. A może taniec z policją to nie bajka, a brutalna rzeczywistość protestów? System of a Down nie daje prostych odpowiedzi, ale sprawia, że chaos świata staje się słyszalny.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Toruniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Katowicach jako dobre.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10 Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej.
2: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem.
1: Policja z Ostrołęki poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego, który zaginął. Ostatni raz widziano go przy ulicy Prądzyńskiego. Jakub ma około 173 cm wzrostu, ciemne blond włosy z bordową grzywką i był ubrany w czarną koszulkę oraz czarne spodenki. Funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jego miejscu pobytu.
2: W miejscowości Budziska, niedaleko Halinowa, odkryto makabryczne znalezisko. Przechodnie natknęli się na zafoliowane paczki z martwymi królikami i ich rozczłonkowanymi szczątkami. Sprawą zajmują się już organy ścigania, które prowadzą dochodzenie. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz inspektorzy weterynaryjni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
1: Minął rok od pożaru bloku przy ulicy Powstańców 62 w Ząbkach, a mieszkańcy wciąż nie mogą wrócić do swoich domów. Ogień zniszczył dach i ponad 200 mieszkań, a walka o odszkodowania trwa do dziś. Mieszkańcy zmagają się z wilgocią i grzybem, a budynek nadal jest wyłączony z użytkowania. Nie wiadomo, kiedy remont się rozpocznie, a lokatorzy wciąż płacą czynsz za mieszkania, do których nie mogą wejść. W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia. We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem Alarm 26. W godzinach od 7 do 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe, które będą uruchamiane wielokrotnie. Syreny mają charakter wyłącznie szkoleniowy, więc nie ma powodów do niepokoju. Wojewoda apeluje do samorządów o aktywne włączenie się w akcję.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ceny podstawowych produktów w Polsce w czerwcu nieco spadły, ale nadal są wyższe niż rok temu. Najnowszy raport ASM-SFA pokazuje, że średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła niecałe 326 zł, co oznacza spadek o niecałe 2% w porównaniu z majem. Najdroższą siecią okazał się Aldi, gdzie koszyk kosztował niecałe 351 zł, podczas gdy najtaniej było w Auchan z ceną niecałe 281 zł. Mimo miesięcznych spadków, w ujęciu rocznym ceny wciąż rosną, a największy wzrost odnotowano w Biedronce. Wakacyjne Miasto Kobiet powraca po jednym roku przerwy, tym razem w Szczecinie. Festiwal, który wcześniej odbywał się w Świnoujściu, oferuje koncerty, warsztaty i spotkania z inspirującymi osobowościami. Nowa lokalizacja na szczecińskiej Łasztowni łączy wakacyjny luz z miejską energią. Wśród gości znajdziemy takie gwiazdy jak Iwona Pawlowicz i Katarzyna Skrzynecka.
1: W Bydgoszczy doszło do niecodziennego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Klient zamówił 2 pizze za 333 zł, ale odmówił ich odbioru i zapłaty, grożąc właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora. Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów straży pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą też 19 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski czeka na debiut w Chicago Fire, ale jego pierwszy mecz został przełożony z powodu pożarów w okolicach miasta. Polak zarobi w USA około 16 milionów dolarów rocznie, a to tylko podstawowe wynagrodzenie. Dodatkowo Lewandowski otrzyma wpływy z praw marketingowych i bonusy, co może podnieść jego zarobki do ponad 20 milionów dolarów. To jeden z największych kontraktów w lidze MLS, zaraz po umowie Leo Messiego. Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas mityngu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Wielki finał Mistrzostw Świata już w niedzielę. Zmierzą się w nim Hiszpania i Argentyna. Jan Tomaszewski ostro skomentował półfinały, krytykując Francuzów i Anglików. Legendarny bramkarz nie wskazał faworyta finału, przewidując dogrywkę i rzuty karne. Reprezentacja Argentyny pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mundialu, zapewniając sobie awans do finału. Kluczową rolę odegrał Leo Messi, którego precyzyjne podanie do Lautaro Martineza przesądziło o zwycięstwie. Jacek Bąk, były reprezentant Polski, podkreśla znaczenie zmian wprowadzonych przez trenera Scaloniego oraz niezłomną wiarę Argentyńczyków w sukces. W finale Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, która zachwyciła swoją grą przeciwko Francji. Dziś na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej czekają nas dwa ostatnie mecze. O godzinie 16 Francja zmierzy się z Anglią w walce o trzecie miejsce. Jutro natomiast w wielkim finale Hiszpania podejmie Argentynę. To będzie emocjonujący weekend dla fanów futbolu.
2: Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już siódma wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
2: Artur Szpilka, znany z barwnej kariery w sportach walki, stanie dziś do najważniejszej walki w swojej karierze – MMA na gali XTB KSW 120 w Gdyni. Jako szósty zawodnik rankingu KSW zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Augusto Sakajem, który zajmuje czwarte miejsce. To starcie może otworzyć Szpilce drogę do walki o pas mistrzowski w wadze ciężkiej.
1: Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej. FIFA zdecydowała, że sędzią tego meczu będzie Słoweniec Slavko Vincic. Decyzja ta wywołała zaskoczenie, a były sędzia Manuel Grafe sugeruje, że za wyborem mogą stać polityczne rozgrywki wewnątrz FIFA. Pojawiają się też głosy, że Marciniak zapłacił za kontrowersyjną decyzję w meczu Argentyna-Algieria. Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, wrócił z zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie z trzema medalami i prestiżowym mieszkaniem. Wczoraj wmurowano kamień węgielny pod jego nowy apartament na osiedlu Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Tomasiak został także patronem budynku, który powstaje dla sportowych bohaterów. Młody sportowiec podkreśla, że na razie nie planuje przeprowadzki do Warszawy. Lech Poznań zdobył Superpuchar Polski, pokonując Górnika Zabrze 3-1. Mecz przyćmił jednak ogromny transparent wymierzony w prezesa PZPN, Cezarego Kulesze. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie z decyzji o przeniesieniu finału do Wrocławia, choć ostatecznie mecz odbył się w Poznaniu.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
2: Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17.15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajjar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jące z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu. Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki, obecny prezydent Polski, ustanowił rekord w liczbie zawetowanych ustaw. W ciągu zaledwie 10 miesięcy swojej kadencji zawetował 37 ustaw, co przewyższa dokonania wszystkich poprzednich prezydentów. Nawrocki, wybrany z poparciem PiS, partii obecnie w opozycji, korzysta z prawa weta znacznie częściej niż jego poprzednicy. Warto przypomnieć, że w przeszłości prezydenci najczęściej wetowali ustawy, gdy rządziła koalicja politycznie im obca.
3: Donald Tusk wyprzedza Mateusza Morawieckiego w najnowszym sondażu dotyczącym oceny premierów III Rzeczypospolitej. Według badania SW Research dla Rzeczpospolitej ponad 37% respondentów wskazało Tuska jako lepszego szefa rządu, podczas gdy Morawiecki uzyskał około 24,5% głosów. Warto zauważyć, że starsi respondenci oraz osoby z wyższym wykształceniem częściej wybierają Tuska, natomiast młodsi skłaniają się ku Morawieckiemu. Rywalizacja między tymi politykami wciąż budzi duże emocje. W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem czterech pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził morską jednostkę rakietową, by ocenić jej gotowość bojową. Jednostka ta, wyposażona w nowoczesne pociski NSM, odgrywa kluczową rolę w obronie polskiego wybrzeża i wschodniej flanki NATO. Generał podkreślił znaczenie współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Wizyta miała na celu także wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządzaniu talentami w wojsku.
3: 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie. Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin.
2: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać. Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie małe zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Kszan, gwiazda TVN-u. Z impetem podbija świat telewizji, prowadząc Azja Express i Dzień Dobry TVN. Choć jej kariera kwitnie, życie prywatne owiane jest tajemnicą, a jej partner Dominik unika blasku fleszy jak ognia. Kszan, od Miss Polonia do telewizyjnej ikony, ceni sobie spokój i czas z ukochanym oraz psami, z dala od medialnego zgiełku. Cóż, nie każdy chce być celebrytą, nawet jeśli ma się taką gwiazdę u boku. Julia Dybowska, znana jako polska Barbie, znów wzbudza emocje. Jej fani coraz bardziej martwią się o zdrowie modelki, która na Instagramie pokazuje, że coś je, ale nigdy nie widzimy, jak to robi. Życie w luksusie z miliarderem i jego żoną piętro niżej to dopiero początek tej telenoweli. Czy Julia naprawdę je? Czy to tylko kolejny odcinek w jej medialnym show? Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma, a Plac Niepodległości zamieni się w muzyczne centrum regionu. Już 18 lipca mieszkańcy będą mogli posłuchać takich gwiazd jak Krzysztof Cugowski, Michał Szpak czy Big Cyc. Czyżby Chełm stał się nową stolicą polskiej muzyki? Transmisja na żywo w telewizji, więc nawet ci, którzy nie zdążą do Chełma, będą mogli poczuć te emocje. Ciekawe, czy Majka Jeżowska znowu zaskoczy strojem.
2: Małgorzata Rozenek-Majdan znów zaskakuje. Tym razem jej ogród przeszedł kolejną metamorfozę, bo przecież zawsze można coś poprawić, prawda? Gwiazda postawiła na nowe, dorosłe rośliny, które mają zapewnić efekt wow od razu, bez czekania latami. A wszystko to z gwarancją, bo przecież kto by chciał, żeby te cenne krzewy zwiędły? Internauci są zachwyceni, a my zastanawiamy się, co będzie następne. Może fontanna z marmuru?
3: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Marcin Hakiel znowu zaskakuje. Tancerz, znany z ciemnych włosów, teraz błyszczy w jasnym blondzie, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Czyżby to nowy rozdział w jego życiu? Czy może po prostu letnia fanaberia? Partnerka Dominika Serowska z humorem nazwała go mój blondas, co tylko podsyciło spekulacje, kto stoi za tą metamorfozą. Ciekawe, jak długo tym razem Marcin pozostanie w tej wersji. Joanna Kołaczkowska, znana jako niezrównana Aśka z Hrabi, potrafiła rozśmieszać Polskę jednym spojrzeniem, choć jej własne życie przypominało bardziej dramat niż komedię. Strata ojca, rozpad małżeństwa i walka z chorobą to tylko niektóre z wyzwań, którym musiała stawić czoła. Mimo że minął już rok od jej śmierci, wciąż trudno uwierzyć, że nie ma jej z nami. Jej sceniczna energia i absurdalny humor były tylko jedną stroną medalu, za którym kryła się kobieta pełna sprzeczności i głębokich refleksji.
2: Doda Megacamp, zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu, a frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek?
1: W Tańcu z Gwiazdami znowu zawrzało. Żurnalista, który miał być jedną z gwiazd nowej edycji, podobno zrezygnował jeszcze przed rozpoczęciem treningów. Powód? Problemy zdrowotne, które uniemożliwiłyby mu codzienne zmagania na parkiecie. Na jego miejsce wskoczył Dominik Smaruj, a produkcja programu milczy jak zaklęta, pozostawiając fanów w niepewności. Cóż, wygląda na to, że taneczne show zaczyna się od emocji, jeszcze przed pierwszym krokiem na parkiecie.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Monika Richardson, znana prezenterka, zaskoczyła wszystkich swoim wyznaniem o życiu w pojedynkę. Okazuje się, że brak partnera to dla niej prawdziwy dar, a nie powód do smutku. W rozmowie z podcastem nie szczędziła cierpkich słów pod adresem byłych partnerów, sugerując, że jej dzieci oddychają z ulgą po zakończeniu nieudanych romansów. Czyżby samotność była nowym trendem w poszukiwaniu szczęścia?
2: W brudnym studiu w Los Angeles stała maszyna, która zdefiniowała brzmienie rocka lat 90. NEV 8028. Analogowa konsoleta, na której powstały takie klasyki jak Nevermind, Nirwany. Teraz znalazła nowy dom u Dave'a Grohla. Ten kawałek historii, który kiedyś kosztował tyle co dom, teraz spoczywa w kalifornijskim garażu, przypominając, że prawdziwe brzmienie nie potrzebuje cyfrowych sztuczek. Dla wielu muzyków to nie tylko sprzęt, ale prawdziwa dusza rocka, której nie zastąpią żadne komputerowe bajery. Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem? Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem jeden na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
1: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Green Day, Wake Me Up When September Ends, to nie tylko antywojenny hymn? W rzeczywistości Billy Joe Armstrong napisał go, by upamiętnić śmierć swojego ojca. Mimo że teledysk wprowadził nas w świat wojny w Iraku, prawdziwe emocje kryją się w osobistej tragedii wokalisty. A memy o budzeniu lidera zespołu? Cóż, dla Armstronga to raczej gorzki żart niż zabawna tradycja.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości ledwie odczuwalną. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Katowicach dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej 21-letni mężczyzna zdemolował myjnię samoobsługową, a następnie stację paliw. Policja zatrzymała go w toalecie, gdzie zniszczył podwieszany sufit i lustro. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, w tym za uszkodzenie mienia i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat więzienia. Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze.
2: We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności pod kryptonimem Alarm 26. Między godziną 7 a 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe w różnych miejscowościach. To zaplanowana akcja szkoleniowa, więc nie ma powodu do niepokoju. Służby podkreślają, że są to jedynie testy systemu alarmowego.
1: Tragiczny wypadek w powiecie sokołowskim. Pan Grzegorz K., młody rencista, zginął w wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty inwalidzkiej. 2 lata wcześniej stracił dłoń w wypadku motocyklowym w Warszawie. Mimo trudności życiowych, jego radość z przyznanej renty nie trwała długo. 25 czerwca na placu manewrowym Automobil Klubu Polskiego w Warszawie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot Cirrus SR-22 rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota oraz 27-letniego żołnierza Łukasza P. z 10 Pułku Samochodowego. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pogrzeb Łukasza odbył się 13 lipca w Nisku, a wojsko zapewniło wsparcie jego rodzinie. Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu.
2: Makabryczne odkrycie w Budziskach pod Halinowem. Przy leśnej drodze znaleziono 2 worki z ciałami królików. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb, które natychmiast podjęły działania. Na miejscu pracowali policjanci, technicy kryminalistyki oraz przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej. Śledztwo trwa, a znalezione dowody mogą pomóc w ustaleniu sprawcy.
1: Dziś w Sarbinowie obowiązuje zakaz kąpieli na wszystkich plażach z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Ratownicy wywiesili czerwone flagi, co oznacza, że wchodzenie do wody jest niebezpieczne. Choć woda jest czysta pod względem mikrobiologicznym, warunki pogodowe uniemożliwiają kąpiele. To dobry dzień na spacer i korzystanie z jodu, którego stężenie wzrasta przy takim wietrze. Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad, w okolicach Grudziądza znajdziecie wiele atrakcyjnych kąpielisk. W zasięgu krótkiej podróży samochodem czekają na Was m.in. plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim Wielkim oraz zrewitalizowana plaża Tarpno. Oba miejsca oferują nowoczesne zaplecze rekreacyjne i są strzeżone przez ratowników. Dla miłośników natury polecamy kąpielisko Trzcianno w Borach Tucholskich, które urzeka krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami. W Bydgoszczy doszło do nietypowego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Mężczyzna zamówił jedzenie o wartości 333 zł, ale odmówił jego odbioru i zapłaty, a także groził właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora. W sądzie okręgowym w Legnicy zapadł wyrok dożywocia dla 35-letniego Mateusza J., który przez 4 lata więził i znęcał się nad poznaną w sieci kobietą. Mężczyzna zamknął swoją ofiarę w pomieszczeniu bez okien i podstawowych wygód, brutalnie ją bijąc i gwałcąc. Mateusz J. nie zgadza się z wyrokiem i złożył apelację do sądu apelacyjnego we Wrocławiu. Pierwsza rozprawa odwoławcza odbędzie się na początku września. Upały we Wrocławiu zachęcają do szybkiej ucieczki nad wodę. Mieszkańcy mogą skorzystać z kilku kąpielisk, do których dojadą w mniej niż pół godziny. Popularne miejsca to Morskie Oko na Zalesiu oraz Glinianki przy stadionie Tarczyński Arena. Dla tych, którzy chcą odpocząć dalej od miasta, polecamy kąpielisko Pierwszy Staw Jelczański, oddalone o około 35 minut jazdy.
2: Psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek. W Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego. Ogień wybuchł późnym wieczorem, a strażacy znaleźli ciało jednej osoby na poddaszu. W akcji ratunkowej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej, a 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Przyczyny pożaru są obecnie badane pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie także 19 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy na kwotę 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 250 zawiadomień, a wszczęto około 200 postępowań. Minister finansów Andrzej Domański mówi o niegospodarności i łamaniu prawa. Kontrole objęły 167 podmiotów, w tym ministerstwa i fundacje. Wykryte nieprawidłowości to m.in. wydawanie pieniędzy bez podstawy prawnej i łamanie zasad przyznawania pomocy publicznej. Śledztwa trwają, a ich wyniki mogą mieć poważne konsekwencje. Dziś w Sejmie ponownie pojawił się pomysł dodatku 1600+ dla seniorów. To propozycja wsparcia dla rodziców, których dzieci pracują i płacą podatki w Polsce. Choć pomysł wzbudza zainteresowanie, rząd Donalda Tuska podchodzi do niego sceptycznie z powodu wysokich kosztów. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji analizuje podobny wniosek o 800 zł za każde pracujące dziecko. Na razie nie ma decyzji o wprowadzeniu nowego świadczenia. Proces analizy może potrwać wiele miesięcy.
2: Eksperci debatowali nad przyszłością polskiej gospodarki w kontekście przystąpienia do strefy euro. Podkreślono, że Polska obecnie nie spełnia wszystkich warunków, ale korzyści mogą być znaczące, jak niższe koszty wymiany walutowej. Własna waluta daje elastyczność, ale wiąże się z kosztami. Dyskutowano też o roli gotówki w dobie cyfryzacji. Mimo wzrostu popularności płatności bezgotówkowych, gotówka pozostaje ważna, zwłaszcza dla osób starszych i wykluczonych cyfrowo. Obawy o prywatność i bezpieczeństwo transakcji są wciąż aktualne. Japoński koncern 7&E Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, prowadzi rozmowy o inwestycji w grupę Żabka. Kurs akcji Żabki na warszawskiej giełdzie wzrósł o 15% po tych doniesieniach. Transakcja może obejmować przejęcie dwucyfrowego pakietu udziałów, co może być warte kilka miliardów złotych. Eksperci podkreślają, że taki ruch mógłby przyspieszyć zagraniczną ekspansję Żabki. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla globalnych koncernów.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję.
1: Polacy masowo refinansują swoje kredyty hipoteczne, korzystając z niższych stóp procentowych. W pierwszych miesiącach roku banki udzieliły aż 130 tysięcy hipotek, z czego 1/3 służyła spłacie wcześniejszych zobowiązań. Dzięki temu miesięczne raty mogą spaść nawet o 800 zł. Eksperci radzą jednak, by przed zmianą banku najpierw negocjować warunki z obecnym kredytodawcą. Banki coraz bardziej konkurują o klientów, co może przynieść dodatkowe korzyści dla kredytobiorców.
2: Kapitał początkowy może znacząco wpłynąć na wysokość emerytury, ale wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. To wartość składek za pracę przed 1999 rokiem, przeliczona przez ZUS. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, ZUS przyjmuje minimalne wynagrodzenie, co może zaniżyć świadczenie. Dokumenty można odtworzyć, korzystając z archiwów państwowych lub baz danych ZUS. Wniosek o przeliczenie kapitału można złożyć nawet po przejściu na emeryturę. To może zwiększyć wysokość świadczenia.
1: Podróżni korzystający z polskich lotnisk muszą uważać na kaucję za napoje. Od października zeszłego roku obowiązuje system kaucyjny, który dolicza 50 groszy do ceny butelek i puszek. Problem pojawia się, gdy napój kupujemy na pokładzie samolotu. Tam odzyskanie kaucji jest praktycznie niemożliwe, ponieważ puste opakowania są zbierane przez załogę i nie wracają do Polski. Linie lotnicze, takie jak LOT i Wizz Air, nie oferują zwrotu kaucji. Ryanair znalazł rozwiązanie, sprzedając napoje w opakowaniach nieobjętych polskim systemem kaucyjnym. Aby odzyskać kaucję, najlepiej wypić napój przed wejściem na pokład i oddać opakowanie na lotnisku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
2: amerykańska armia nie osiągnęła planowanej produkcji 100 tysięcy kompletów amunicji 155-milimetrowej miesięcznie do października zeszłego roku. W marcu produkowano jedynie 36 tysięcy sztuk miesięcznie. Fabryka w Teksasie, na którą wydano 469 milionów dolarów, nie dostarczyła ani jednego korpusu spełniającego wymagania. Problemy technologiczne i niesprawdzone urządzenia opóźniły produkcję. To ważna lekcja również dla Polski, która rozwija własny przemysł amunicyjny. Kluczowe jest, by nie powtórzyć błędów związanych z nadmiernym optymizmem i niesprawdzonymi technologiami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
0: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20:15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17:15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jące z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu. Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

0: Weather Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karalu. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
3: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
2: Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pierwszy polski satelita z konstelacji MikroGlob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system MikroGlob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku.
3: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
2: W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
3: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
2: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przyczyną są głęboko osadzone zabezpieczenia. zabrudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu, zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość.
2: Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoski, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Krakowa dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Gwit, nasza ulubiona królowa Instagrama, znowu w akcji. Aktorka nie przestaje zasypywać fanów zdjęciami z wakacji nad polskim morzem, gdzie odpoczywa z synkiem. Słońce, plaża i uśmiechy. To jej recepta na idealne lato. Internauci zachwyceni, a Dominika żartuje, że może spamować wakacjami bez końca. Cóż, kto by się nie chciał tak zmęczyć na urlopie?
2: Dorota Szelongowska, znana dziś z telewizji, nie zawsze miała życie usłane różami. Wspomina czasy, gdy z mamą, pisarką Katarzyną Grocholą, ledwo wiązały koniec z końcem. Dorota, zamiast luksusowych limuzyn, pokonywała 6 kilometrów do szkoły na piechotę. Czasem nawet boso, bo taki miała kaprys. Dopiero sukces Grocholi przy serialu M jak miłość przyniósł pierwsze poważne pieniądze, a z nimi kanapę z Ikei, symbol nowego życia. Jednak zanim to nastąpiło, obie musiały stawić czoła wielu wyzwaniom, pokazując, że nie wszystko złoto, co się świeci.
1: Justyna Steczkowska, nasza niezmiennie młoda diwa, podbija włoskie wakacje w wielkim stylu. W wieku prawie 54 lat wciąż zachwyca energią i figurą, którą chętnie prezentuje w kusym bikini nad basenem. Jej najnowsze nagranie na Instagramie, gdzie skacze w rytm swojego singla Gwiazdy, rozgrzało internet do czerwoności. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim zapałem i wyglądem, zwłaszcza gdy zbliżają się 54 urodziny.
2: Maciej Orłoś, legenda polskiej telewizji, dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich emeryturach. Okazuje się, że jego świadczenie jest wyższe niż się spodziewał, ale wciąż nie spełnia jego oczekiwań. Cóż, może to dlatego, że składki nie były takie małe, ale przecież każdy chciałby więcej, prawda? Orłoś, podobnie jak Artur Barciś, wciąż pracuje, bo jak sam mówi, lubi swoją pracę. Może to właśnie pasja do pracy jest najlepszym zabezpieczeniem na starość?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Maciej Zakościelny, znany aktor, po długim milczeniu w końcu opowiedział o swoim rozstaniu z matką swoich synów. Cisza w domu była dla niego przerażająca, ale teatr okazał się zbawieniem. Zakościelny, mimo życiowych zawirowań, twierdzi, że jest szczęśliwym człowiekiem, choć czasem o tym zapomina. Priorytetem dla niego pozostają synowie, którym chce przekazać wartości takie jak szacunek, uczciwość i pasja. Bo przecież człowiek bez pasji usycha jak kwiat bez wody. Olga Kalicka, znana aktorka i mama, postanowiła podzielić się swoim wakacyjnym talentem do rezerwacji leżaków na Majorce. Na filmiku pokazała, jak sprytnie zostawia ręcznik, by zająć miejsce, co wywołało burzę wśród internautów. Część z nich doceniła humor, inni uznali to za żenujące. Cóż, kto by pomyślał, że leżaki mogą być tak emocjonującym tematem? W 1989 roku na planie teledysku Guns N' Roses doszło do starcia, które przeszło do historii. Axl Rose w przypływie zazdrości rzucił się na Davida Bowiego, który zbyt natarczywie interesował się jego dziewczyną. Wściekłość lidera Gunsów była tak wielka, że Bowie musiał uciekać przed tłumem i ochroniarzami. Choć początkowo wyglądało to na początek muzycznej wojny, panowie szybko się pogodzili, a ich nocne rozmowy w China Club stały się legendą. Devin Townsend, znany muzyk, ma już serdecznie dość kanadyjskiego duetu Angine de Poitrine, który podbija świat swoimi groteskowymi maskami i kropkowanymi kostiumami. Choć nie zagłębił się w ich muzykę, to ich wizerunek doprowadza go do szału. Wielki nos w grochy i nagle wszyscy się tym jarają, mówi Townsend, który woli trzymać się z daleka od tego szumu. Tymczasem sam artysta szykuje się do koncertu w Warszawie, promując swój nowy album The Moth.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 60 lat temu narodziło się trio Cream, które wstrząsnęło światem muzyki. Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker stworzyli pierwszą rockową supergrupę, łącząc blues, psychodelię i jazzową improwizację. Choć istnieli tylko 2 lata, ich wpływ na muzykę jest nie do przecenienia. Mimo że ego muzyków rosło szybciej niż ich sława, a trasy koncertowe były mordercze, ich utwory, jak Sunshine of Your Love, wciąż inspirują kolejne pokolenia.
1: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i ruszyła z solowym projektem. Po sukcesie singla Były momenty, teraz serwuje nam podwójną premierę To nie o mnie i Zimne ognie. Nowe utwory to prawdziwa podróż w czasie do lat 80., pełna tanecznych rytmów i wakacyjnego klimatu. A wszystko to okraszone słodko-gorzkimi emocjami, które Kasia zgrabnie przemyca w swoich tekstach. Widać, że artystka nie boi się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów.
2: Elvis Presley, największa gwiazda rock'n'rolla, nigdy nie zagrał poza Stanami Zjednoczonymi, a wszystko przez swojego menedżera, który bał się deportacji. Pułkownik Tom Parker, a właściwie Andreas Cornelis van Cuyck, ukrywał swoją mroczną przeszłość i nielegalny status w Stanach Zjednoczonych. Zamiast światowych tras, Elvis został uwięziony w Las Vegas, gdzie Parker spłacał swoje hazardowe długi kosztem zdrowia artysty. Król rocka zmarł, nie wiedząc, że człowiek, któremu ufał, zniszczył jego marzenia o międzynarodowej karierze.
1: Warszawa znów w centrum muzycznego wszechświata. Na PGE Narodowym zagrają dziś Acid Bath, Queens of the Stone Age i oczywiście System of a Down. Fani już od rana okupują stadion, jakby to była ostatnia szansa na rokowe uniesienia. To finał europejskiej trasy System of a Down, więc emocje sięgają zenitu, a tłumy nie mogą się doczekać, by zanurzyć się w dźwiękach, które wstrząsną stolicą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Toruniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Katowic dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10. Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej.
2: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem.
1: Policja z Ostrołęki poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego, który zaginął. Ostatni raz widziano go przy ulicy Prądzyńskiego. Jakub ma około 173 cm wzrostu, ciemne blond włosy z bordową grzywką i był ubrany w czarną koszulkę oraz czarne spodenki. Funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jego miejscu pobytu.
2: W miejscowości Budziska, niedaleko Halinowa, odkryto makabryczne znalezisko. Przechodnie natknęli się na zafoliowane paczki z martwymi królikami i ich rozczłonkowanymi szczątkami. Sprawą zajmują się już organy ścigania, które prowadzą dochodzenie. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz inspektorzy weterynaryjni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
1: Minął rok od pożaru bloku przy ulicy Powstańców 62 w Ząbkach, a mieszkańcy wciąż nie mogą wrócić do swoich domów. Ogień zniszczył dach i ponad 200 mieszkań, a walka o odszkodowania trwa do dziś. Mieszkańcy zmagają się z wilgocią i grzybem, a budynek nadal jest wyłączony z użytkowania. Nie wiadomo, kiedy remont się rozpocznie, a lokatorzy wciąż płacą czynsz za mieszkania, do których nie mogą wejść. W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję, miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia. We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem Alarm 26. W godzinach od 7 do 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe, które będą uruchamiane wielokrotnie. Syreny mają charakter wyłącznie szkoleniowy, więc nie ma powodów do niepokoju. Wojewoda apeluje do samorządów o aktywne włączenie się w akcję.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ceny podstawowych produktów w Polsce w czerwcu nieco spadły, ale nadal są wyższe niż rok temu. Najnowszy raport ASM SFA pokazuje, że średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła niecałe 326 zł, co oznacza spadek o niecałe 2% w porównaniu z majem. Najdroższą siecią okazał się Aldi, gdzie koszyk kosztował niecałe 351 zł, podczas gdy najtaniej było w Auchan z ceną niecałe 281 zł. Mimo miesięcznych spadków, w ujęciu rocznym ceny wciąż rosną, a największy wzrost odnotowano w Biedronce.
1: Nowe zestawienie wskazuje na miasta w Polsce, które uchodzą za najsmutniejsze, z dominacją miejscowości z południa kraju. Wśród nich są miasta z Górnego i Dolnego Śląska, które odczuły skutki transformacji ustrojowej i upadku przemysłu. Na liście znalazły się także Radom i Konin, zmagające się z problemami na rynku pracy i transformacją energetyczną. Mimo trudności, wiele z tych miast ma bogatą historię i mieszkańców walczących o lepszą przyszłość.
2: Kąpielisko w Grzybowie jest dziś otwarte i bezpieczne dla turystów, mimo ostrzeżeń o silnym wietrze i burzach. Woda jest czysta, a sinice nie zostały wykryte. Temperatura powietrza wynosi 19 stopni, a wody 17 stopni. Pamiętajmy o sprawdzaniu koloru flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody.
1: W Bydgoszczy doszło do niecodziennego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Klient zamówił 2 pizze za 333 zł, ale odmówił ich odbioru i zapłaty, grożąc właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie.
2: Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski czeka na debiut w Chicago Fire, ale jego pierwszy mecz został przełożony z powodu pożarów w okolicach miasta. Polak zarobi w USA około 16 milionów dolarów rocznie, a to tylko podstawowe wynagrodzenie. Dodatkowo Lewandowski otrzyma wpływy spraw marketingowych i bonusy, co może podnieść jego zarobki do ponad 20 milionów dolarów. To jeden z największych kontraktów w lidze MLS, zaraz po umowie Leo Messiego. Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas mityngu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Dziś na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej czekają nas dwa ostatnie mecze. O godzinie 16 Francja zmierzy się z Anglią w walce o trzecie miejsce. Jutro natomiast w wielkim finale Hiszpania podejmie Argentynę. To będzie emocjonujący weekend dla fanów futbolu.
2: Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już siódma wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
2: Artur Szpilka, znany z barwnej kariery w sportach walki, stanie dziś do najważniejszej walki w swojej karierze – MMA na gali XTB KSW 120 w Gdyni. Jako szósty zawodnik rankingu KSW zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Augusto Sakajem, który zajmuje czwarte miejsce. To starcie może otworzyć Szpilce drogę do walki o pas mistrzowski w wadze ciężkiej.
1: Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami. Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej. FIFA zdecydowała, że sędzią tego meczu będzie Słoweniec Slavko Vincic. Decyzja ta wywołała zaskoczenie, a były sędzia Manuel Grafe sugeruje, że za wyborem mogą stać polityczne rozgrywki wewnątrz FIFA. Pojawiają się też głosy, że Marciniak zapłacił za kontrowersyjną decyzję w meczu Argentyna-Algieria. Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, wrócił z zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie z trzema medalami i prestiżowym mieszkaniem. Wczoraj wmurowano kamień węgielny pod jego nowy apartament na osiedlu Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Tomasiak został także patronem budynku, który powstaje dla sportowych bohaterów. Młody sportowiec podkreśla, że na razie nie planuje przeprowadzki do Warszawy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
2: Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Warszawie oceniane jest jako umiarkowane, a w Bydgoszczy jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują,

0: kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154. odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17.15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajjar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jące z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu. Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 20 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Poznaniu zobaczymy 21 stopni i zachmurzenie całkowite. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę.

0: nowości już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Donald Tusk wyprzedza Mateusza Morawieckiego w najnowszym sondażu dotyczącym oceny premierów III Rzeczypospolitej. Według badania SW Research dla Rzeczpospolitej ponad 37% respondentów wskazało Tuska jako lepszego szefa rządu, podczas gdy Morawiecki uzyskał około 24,5% głosów. Warto zauważyć, że starsi respondenci oraz osoby z wyższym wykształceniem częściej wybierają Tuska, natomiast młodsi skłaniają się ku Morawieckiemu. Rywalizacja między tymi politykami wciąż budzi duże emocje. W Nikaragui zaginął 80-letni emerytowany biskup Juan Abelardo Mata. Duchowny zniknął na początku lipca, a jego los pozostaje nieznany. Władze twierdzą, że wrócił do domu po przesłuchaniach, jednak nikt go nie widział. Sprawa wywołała reakcję Organizacji Praw Człowieka i zwróciła uwagę na prześladowania Kościoła katolickiego przez reżim Daniela Ortegi. W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie, nad Menem, 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził morską jednostkę rakietową, by ocenić jej gotowość bojową. Jednostka ta, wyposażona w nowoczesne pociski NSM, odgrywa kluczową rolę w obronie polskiego wybrzeża i wschodniej flanki NATO. Generał podkreślił znaczenie współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Wizyta miała na celu także wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządzaniu talentami w wojsku.
2: 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie. Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. W najbliższych tygodniach Wenus, planeta miłości, wpłynie na nasze życie uczuciowe. Astrolodzy przewidują, że dla wielu osób będzie to czas intensywnych emocji i ważnych decyzji. Szczególnie wagi, byki i ryby mogą odczuć te zmiany, otwierając się na nowe doświadczenia lub odnawiając istniejące relacje. To dobry moment na szczere rozmowy i odważne kroki w miłości.
3: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Krakowa dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Kszan, gwiazda TVN-u. Z impetem podbija świat telewizji, prowadząc Azja Express i Dzień Dobry TVN. Choć jej kariera kwitnie, życie prywatne owiane jest tajemnicą, a jej partner Dominik unika blasku fleszy jak ognia. Kszan, od Miss Polonia do telewizyjnej ikony, ceni sobie spokój i czas z ukochanym oraz psami, z dala od medialnego zgiełku. Cóż, nie każdy chce być celebrytą, nawet jeśli ma się taką gwiazdę u boku. Julia Dybowska, znana jako polska Barbie, znów wzbudza emocje. Jej fani coraz bardziej martwią się o zdrowie modelki, która na Instagramie pokazuje, że coś je, ale nigdy nie widzimy, jak to robi. Życie w luksusie z miliarderem i jego żoną piętro niżej to dopiero początek tej telenoweli. Czy Julia naprawdę je? Czy to tylko kolejny odcinek w jej medialnym show? Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma, a Plac Niepodległości zamieni się w muzyczne centrum regionu. Już 18 lipca mieszkańcy będą mogli posłuchać takich gwiazd jak Krzysztof Cugowski, Michał Szpak czy Big Cyc. Czyżby Chełm stał się nową stolicą polskiej muzyki? Transmisja na żywo w telewizji, więc nawet ci, którzy nie zdążą do Chełma, będą mogli poczuć te emocje. Ciekawe, czy Majka Jeżowska znowu zaskoczy strojem.
2: Małgorzata Rozenek-Majdan znów zaskakuje. Tym razem jej ogród przeszedł kolejną metamorfozę. Bo przecież zawsze można coś poprawić, prawda? Gwiazda postawiła na nowe, dorosłe rośliny, które mają zapewnić efekt wow od razu, bez czekania latami. A wszystko to z gwarancją, bo przecież kto by chciał, żeby te cenne krzewy zwiędły? Internauci są zachwyceni, a my zastanawiamy się, co będzie następne. Może fontanna z marmuru?
3: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Marcin Hakiel znowu zaskakuje. Tancerz, znany z ciemnych włosów, teraz błyszczy w jasnym blondzie, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Czyżby to nowy rozdział w jego życiu? Czy może po prostu letnia fanaberia? Partnerka Dominika Serowska z humorem nazwała go mój blondas, co tylko podsyciło spekulacje, kto stoi za tą metamorfozą. Ciekawe, jak długo tym razem Marcin pozostanie w tej wersji. Joanna Kołaczkowska, znana jako niezrównana Aśka z Hrabi, potrafiła rozśmieszać Polskę jednym spojrzeniem, choć jej własne życie przypominało bardziej dramat niż komedię. Strata ojca, rozpad małżeństwa i walka z chorobą to tylko niektóre z wyzwań, którym musiała stawić czoła. Mimo że minął już rok od jej śmierci, wciąż trudno uwierzyć, że nie ma jej z nami. Jej sceniczna energia i absurdalny humor były tylko jedną stroną medalu, za którym kryła się kobieta pełna sprzeczności i głębokich refleksji.
2: Doda Megacamp zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu. A frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek?
1: Tańcu z gwiazdami znowu zawrzało. Żurnalista, który miał być jedną z gwiazd nowej edycji, podobno zrezygnował jeszcze przed rozpoczęciem treningów. Powód? Problemy zdrowotne, które uniemożliwiłyby mu codzienne zmagania na parkiecie. Na jego miejsce wskoczył Dominik Smaruj, a produkcja programu milczy jak zaklęta, pozostawiając fanów w niepewności. Cóż, wygląda na to, że taneczne show zaczyna się od emocji, jeszcze przed pierwszym krokiem na parkiecie.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Monika Richardson, znana prezenterka, zaskoczyła wszystkich swoim wyznaniem o życiu w pojedynkę. Okazuje się, że brak partnera to dla niej prawdziwy dar, a nie powód do smutku. W rozmowie z podcastem nie szczędziła cierpkich słów pod adresem byłych partnerów, sugerując, że jej dzieci oddychają z ulgą po zakończeniu nieudanych romansów. Czyżby samotność była nowym trendem w poszukiwaniu szczęścia?
2: W brudnym studiu w Los Angeles stała maszyna, która zdefiniowała brzmienie rocka lat 90. NEV 8028. Analogowa konsoleta, na której powstały takie klasyki jak Nevermind, Nirwany. Teraz znalazła nowy dom u Dave'a Grohla. Ten kawałek historii, który kiedyś kosztował tyle co dom, teraz spoczywa w kalifornijskim garażu. Przypominając, że prawdziwe brzmienie nie potrzebuje cyfrowych sztuczek. Dla wielu muzyków to nie tylko sprzęt, ale prawdziwa dusza rocka, której nie zastąpią żadne komputerowe bajery. Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem. Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem 1 na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
1: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Green Day, Wake Me Up When September Ends, to nie tylko antywojenny hymn? W rzeczywistości Billy Joe Armstrong napisał go, by upamiętnić śmierć swojego ojca. Mimo że teledysk wprowadził nas w świat wojny w Iraku, prawdziwe emocje kryją się w osobistej tragedii wokalisty. A memy o budzeniu lidera zespołu? Cóż, dla Armstronga to raczej gorzki żart niż zabawna tradycja.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Katowicach jako dobre.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej 21-letni mężczyzna zdemolował myjnię samoobsługową, a następnie stację paliw. Policja zatrzymała go w toalecie, gdzie zniszczył podwieszany sufit i lustro. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, w tym za uszkodzenie mienia i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat więzienia. Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze.
2: We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności pod kryptonimem Alarm 26. Między godziną 7 a 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe w różnych miejscowościach. To zaplanowana akcja szkoleniowa, więc nie ma powodu do niepokoju. Służby podkreślają, że są to jedynie testy systemu alarmowego.
1: Tragiczny wypadek w powiecie sokołowskim. Pan Grzegorz K., młody rencista, zginął w wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty inwalidzkiej. 2 lata wcześniej stracił dłoń w wypadku motocyklowym w Warszawie. Mimo trudności życiowych, jego radość z przyznanej renty nie trwała długo. 25 czerwca na placu manewrowym Automobil Klubu Polskiego w Warszawie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot Cirrus SR-22 rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota oraz 27-letniego żołnierza Łukasza P. z 10 Pułku Samochodowego. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pogrzeb Łukasza odbył się 13 lipca w Nisku, a wojsko zapewniło wsparcie jego rodzinie.
2: Makabryczne odkrycie w Budziskach pod Halinowem. Przy leśnej drodze znaleziono 2 worki z ciałami królików. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb, które natychmiast podjęły działania. Na miejscu pracowali policjanci, technicy kryminalistyki oraz przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej. Śledztwo trwa, a znalezione dowody mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. W Szczecinie odbył się 8 Marsz Równości, będący finałem Festiwalu Dumy. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników, niosąc tęczowe flagi i transparenty. Wydarzenie przebiegło bez incydentów, a jego głównym przesłaniem było hasło „Płyniemy po swoje”. Marsz stał się również okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec weta prezydenta dotyczącego ustaw o statusie osoby najbliższej. Wakacyjne Miasto Kobiet powraca po 1 roku przerwy, tym razem w Szczecinie. Festiwal, który wcześniej odbywał się w Świnoujściu, oferuje koncerty, warsztaty i spotkania z inspirującymi osobowościami. Nowa lokalizacja na szczecińskiej Łasztowni łączy wakacyjny luz z miejską energią. Wśród gości znajdziemy takie gwiazdy jak Iwona Pawlowicz i Katarzyna Skrzynecka.
1: Dziś w Sarbinowie obowiązuje zakaz kąpieli na wszystkich plażach z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Ratownicy wywiesili czerwone flagi, co oznacza, że wchodzenie do wody jest niebezpieczne. Choć woda jest czysta pod względem mikrobiologicznym, warunki pogodowe uniemożliwiają kąpiele. To dobry dzień na spacer i korzystanie z jodu, którego stężenie wzrasta przy takim wietrze. Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad, w okolicach Grudziądza znajdziecie wiele atrakcyjnych kąpielisk. W zasięgu krótkiej podróży samochodem czekają na Was m.in. plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim Wielkim oraz zrewitalizowana plaża Tarpno. Oba miejsca oferują nowoczesne zaplecze rekreacyjne i są strzeżone przez ratowników. Dla miłośników natury polecamy kąpielisko Trzcianno w Borach Tucholskich, które urzeka krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami. W Bydgoszczy doszło do nietypowego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Mężczyzna zamówił jedzenie o wartości 333 zł, ale odmówił jego odbioru i zapłaty, a także groził właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora. Upały we Wrocławiu zachęcają do szybkiej ucieczki nad wodę. Mieszkańcy mogą skorzystać z kilku kąpielisk, do których dojadą w mniej niż pół godziny. Popularne miejsca to Morskie Oko na Zalesiu oraz Glinianki przy stadionie Tarczyński Arena. Dla tych, którzy chcą odpocząć dalej od miasta, polecamy kąpielisko Pierwszy Staw Jelczański, oddalone o około 35 minut jazdy.
2: W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła 1 osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów straży pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uzależniając go od liczby urodzonych dzieci. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, wyraził poważne wątpliwości co do zgodności tego pomysłu z konstytucją. Podkreślił, że uzależnianie wieku emerytalnego od macierzyństwa może być dyskryminujące. Zamiast tego sugeruje inne formy wsparcia dla rodziców, jak dodatkowe składki emerytalne za każde dziecko. Laska zwrócił też uwagę na problem niższych emerytur kobiet, wynikający z krótszego okresu składkowego. Tymczasem ZUS we współpracy z innymi instytucjami wprowadza nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi pracodawcami. Eksperci debatowali nad przyszłością polskiej gospodarki w kontekście przystąpienia do strefy euro. Podkreślono, że Polska obecnie nie spełnia wszystkich warunków, ale korzyści mogą być znaczące, jak niższe koszty wymiany walutowej. Własna waluta daje elastyczność, ale wiąże się z kosztami. Dyskutowano też o roli gotówki w dobie cyfryzacji. Mimo wzrostu popularności płatności bezgotówkowych, gotówka pozostaje ważna, zwłaszcza dla osób starszych i wykluczonych cyfrowo. Obawy o prywatność i bezpieczeństwo transakcji są wciąż aktualne. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję. Kapitał początkowy może znacząco wpłynąć na wysokość emerytury, ale wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. To wartość składek za pracę przed 1999 rokiem, przeliczona przez ZUS. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, ZUS przyjmuje minimalne wynagrodzenie, co może zaniżyć świadczenie. Dokumenty można odtworzyć, korzystając z archiwów państwowych lub baz danych ZUS. Wniosek o przeliczenie kapitału można złożyć nawet po przejściu na emeryturę. To może zwiększyć wysokość świadczenia.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Wielu seniorów w Polsce szuka dodatkowego wsparcia finansowego z powodu rosnących kosztów życia. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oferują różne formy pomocy, w tym zasiłki stałe, okresowe i celowe. Kryterium dochodowe to 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niesamodzielnym, niezależnie od dochodu. Wnioski można składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, a niezbędny jest wywiad środowiskowy. Seniorzy powinni pamiętać, że przekroczenie progu dochodowego nie zawsze oznacza odmowę pomocy.
2: Podróżni korzystający z polskich lotnisk muszą uważać na kaucję za napoje. Od października zeszłego roku obowiązuje system kaucyjny, który dolicza 50 groszy do ceny butelek i puszek. Problem pojawia się, gdy napój kupujemy na pokładzie samolotu. Tam odzyskanie kaucji jest praktycznie niemożliwe, ponieważ puste opakowania są zbierane przez załogę i nie wracają do Polski. Linie lotnicze, takie jak LOT i Wizz Air, nie oferują zwrotu kaucji. Ryanair znalazł rozwiązanie, sprzedając napoje w opakowaniach nieobjętych polskim systemem kaucyjnym. Aby odzyskać kaucję, najlepiej wypić napój przed wejściem na pokład i oddać opakowanie na lotnisku. Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
1: Europejska Agencja Obrony opublikowała raport, który pokazuje rekordowy wzrost wydatków na obronność w Unii Europejskiej. W 2025 roku osiągnęły one 418 miliardów euro, a prognozy na 2026 rok mówią o 454 miliardach. Główny nacisk kładziony jest na inwestycje w nowy sprzęt, co budzi obawy o efektywne wykorzystanie nowoczesnego uzbrojenia. Współpraca między państwami członkowskimi pozostaje niska, a wspólne zakupy stanowią tylko 24% wydatków na sprzęt. Raport podkreśla potrzebę zrównoważenia budżetów i zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Grupa WB została wybrana jako członek założyciel EU-Ukraine Drone Alliance, pierwszej platformy współpracy przemysłu europejskiego i ukraińskiego. To wyróżnienie podkreśla jej pozycję jako lidera w dziedzinie systemów bezzałogowych. Grupa WB wnosi swoje doświadczenie w projektowaniu i produkcji dronów, co jest kluczowe dla rozwoju zdolności Unii Europejskiej w tym obszarze. Sojusz ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii dronowych i antydronowych, bazując na doświadczeniach z wojny w Ukrainie. Członkowie Sojuszu będą współtworzyć kierunki rozwoju technologii i rekomendacje dla przyszłych programów europejskich. Grupa WB działa w Ukrainie od 2014 roku, dostarczając zaawansowane systemy rozpoznania i współpracując z ukraińskim wojskiem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Na ten moment w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Bydgoszczy dobra.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić

0: Czuję się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154. odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17.15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajjar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jonce z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develjoglu. Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1010 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowane.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prawie i Sprawiedliwości znów gorąco. Kierownictwo partii nakazało politykom opuszczenie wewnętrznych stowarzyszeń, co dotyczy także inicjatywy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. To podsyca spekulacje o możliwym odejściu byłego premiera z PiS i założeniu własnej partii. Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster większość Polaków popiera taki krok, choć wyborcy PiS są przeciwni.
2: Karol Nawrocki, obecny prezydent Polski, ustanowił rekord w liczbie zawetowanych ustaw. W ciągu zaledwie 10 miesięcy swojej kadencji zawetował 37 ustaw, co przewyższa dokonania wszystkich poprzednich prezydentów. Nawrocki, wybrany z poparciem PiS, partii obecnie w opozycji, korzysta z prawa weta znacznie częściej niż jego poprzednicy. Warto przypomnieć, że w przeszłości prezydenci najczęściej wetowali ustawy, gdy rządziła koalicja politycznie im obca.
0: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
2: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził morską jednostkę rakietową, by ocenić jej gotowość bojową. Jednostka ta, wyposażona w nowoczesne pociski NSM, odgrywa kluczową rolę w obronie polskiego wybrzeża i wschodniej flanki NATO. Generał podkreślił znaczenie współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Wizyta miała na celu także wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządzaniu talentami w wojsku.
0: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
2: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać. Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień. Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Izabela Krzan, gwiazda TVN-u. Z impetem podbija świat telewizji, prowadząc Azja Express i Dzień Dobry TVN. Choć jej kariera kwitnie, życie prywatne owiane jest tajemnicą, a jej partner Dominik unika blasku fleszy jak ognia. Krzan, od Miss Polonia do telewizyjnej ikony, ceni sobie spokój i czas z ukochanym oraz psami, z dala od medialnego zgiełku. Cóż, nie każdy chce być celebrytą, nawet jeśli ma się taką gwiazdę u boku. Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma, a Plac Niepodległości zamieni się w muzyczne centrum regionu. Już 18 lipca mieszkańcy będą mogli posłuchać takich gwiazd jak Krzysztof Cugowski, Michał Szpak czy Big Cyc. Czyżby Chełm stał się nową stolicą polskiej muzyki? Transmisja na żywo w telewizji, więc nawet ci, którzy nie zdążą do Chełma, będą mogli poczuć te emocje. Ciekawe, czy Majka Jeżowska znowu zaskoczy strojem.
3: Małgorzata Rozenek-Majdan znów zaskakuje. Tym razem jej ogród przeszedł kolejną metamorfozę, bo przecież zawsze można coś poprawić, prawda? Gwiazda postawiła na nowe, dorosłe rośliny, które mają zapewnić efekt wow od razu, bez czekania latami. A wszystko to z gwarancją, bo przecież kto by chciał, żeby te cenne krzewy zwiędły? Internauci są zachwyceni, a my zastanawiamy się, co będzie następne. Może fontanna z marmuru?
2: Mandaryna znowu na językach. Po latach wraca do Michała Wiśniewskiego, a ich związek budzi większe emocje niż najnowszy odcinek Mody na sukces. Jakby tego było mało, Marta Wiśniewska zatańczy w Tańcu z Gwiazdami, co z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich fanów tanecznych wygibasów. A w sieci krąży zdjęcie z jej szkolnych lat, które pokazuje, że już wtedy potrafiła przyciągać spojrzenia. Cóż, niektórzy po prostu rodzą się gwiazdami.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Wielkie emocje w Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. 19. edycja rusza bez królewskiej pary, ale za to z nowymi ulubieńcami. Magdalena Tarnowska, mimo plotek, wraca na parkiet, a towarzyszyć jej będą m.in. Michał Bartkiewicz i Sara Janicka. Czyżby taneczne parkiety były teraz bardziej gorące niż kiedykolwiek? Czas pokaże, kto zatańczy do finału. Doda Mega Camp zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu. A frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek? Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pokazała się w bikini, udowadniając, że wiek to tylko liczba. 59-latka, która łączy pracę z relaksem na Sycylii, nie boi się odsłaniać ciała i chwalić swoją formą. Fani są zachwyceni, a sama Minge podkreśla, że jej sylwetka to efekt codziennej aktywności i zdrowego stylu życia. Czyżby nowa ikona fitness? W 1989 roku na planie teledysku Guns N' Roses doszło do starcia, które przeszło do historii. Axl Rose w przypływie zazdrości rzucił się na Davida Bowiego, który zbyt natarczywie interesował się jego dziewczyną. Wściekłość lidera Gunsów była tak wielka, że Bowie musiał uciekać przed tłumem i ochroniarzami. Choć początkowo wyglądało to na początek muzycznej wojny, panowie szybko się pogodzili, a ich nocne rozmowy w China Club stały się legendą. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i ruszyła z solowym projektem. Po sukcesie singla Były momenty, teraz serwuje nam podwójną premierę To nie o mnie i Zimne ognie. Nowe utwory to prawdziwa podróż w czasie do lat 80., pełna tanecznych rytmów i wakacyjnego klimatu. A wszystko to okraszone słodko-gorzkimi emocjami, które Kasia zgrabnie przemyca w swoich tekstach. Widać, że artystka nie boi się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów. W brudnym studiu w Los Angeles stała maszyna, która zdefiniowała brzmienie rocka lat 90. NEV 8028. Analogowa konsoleta, na której powstały takie klasyki jak Nevermind, Nirwany. Teraz znalazła nowy dom u Dave'a Grohla. Ten kawałek historii, który kiedyś kosztował tyle co dom, teraz spoczywa w kalifornijskim garażu. Przypominając, że prawdziwe brzmienie nie potrzebuje cyfrowych sztuczek. Dla wielu muzyków to nie tylko sprzęt, ale prawdziwa dusza rocka, której nie zastąpią żadne komputerowe bajery.
2: Wielki finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej już za rogiem, a w nim starcie gigantów. Argentyna kontra Hiszpania. Tymczasem Anglia, która mogła być w finale, przegrała z Argentyną, a winą obarcza się Mika Jaggera. Tak, tak, klątwa Jaggera znów dała o sobie znać, gdyż Anglia przegrała każdy mecz, na którym pojawił się frontman The Rolling Stones. Czy to przypadek? Czy może Mick powinien trzymać się z dala od stadionów? Elvis Presley, największa gwiazda rock'n'rolla, nigdy nie zagrał poza Stanami Zjednoczonymi, a wszystko przez swojego menedżera, który bał się deportacji. Pułkownik Tom Parker, a właściwie Andreas Cornelis van Cuyk, ukrywał swoją mroczną przeszłość i nielegalny status w Stanach Zjednoczonych. Zamiast światowych tras, Elvis został uwięziony w Las Vegas, gdzie Parker spłacał swoje hazardowe długi kosztem zdrowia artysty. Król rocka zmarł, nie wiedząc, że człowiek, któremu ufał, zniszczył jego marzenia o międzynarodowej karierze.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Toruniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobre.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze ekspresowej S-17 w gminie Sobolew policja zatrzymała 20-letniego kierowcę Hondy, który pędził 167 km na godzinę. Mężczyzna próbował pozbyć się narkotyków i elektronicznej wagi, wyrzucając je z auta. Okazało się, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu i narkotyków, a jego prawo jazdy było już wcześniej cofnięte. Grozi mu kara do 3 lat więzienia. Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze.
2: We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności pod kryptonimem Alarm 26. Między godziną 7 a 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe w różnych miejscowościach. To zaplanowana akcja szkoleniowa, więc nie ma powodu do niepokoju. Służby podkreślają, że są to jedynie testy systemu alarmowego.
1: Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowe zestawienie wskazuje na miasta w Polsce, które uchodzą za najsmutniejsze, z dominacją miejscowości z południa kraju. Wśród nich są miasta z Górnego i Dolnego Śląska, które odczuły skutki transformacji ustrojowej i upadku przemysłu. Na liście znalazły się także Radom i Konin, zmagające się z problemami na rynku pracy i transformacją energetyczną. Mimo trudności, wiele z tych miast ma bogatą historię i mieszkańców walczących o lepszą przyszłość. Dziś w Sarbinowie obowiązuje zakaz kąpieli na wszystkich plażach z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Ratownicy wywiesili czerwone flagi, co oznacza, że wchodzenie do wody jest niebezpieczne. Choć woda jest czysta pod względem mikrobiologicznym, warunki pogodowe uniemożliwiają kąpiele. To dobry dzień na spacer i korzystanie z jodu, którego stężenie wzrasta przy takim wietrze. Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad, w okolicach Grudziądza znajdziecie wiele atrakcyjnych kąpielisk. W zasięgu krótkiej podróży samochodem czekają na Was m.in. plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim Wielkim oraz zrewitalizowana plaża Tarpno. Oba miejsca oferują nowoczesne zaplecze rekreacyjne i są strzeżone przez ratowników. Dla miłośników natury polecamy kąpielisko Trzcianno w Borach Tucholskich, które urzeka krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami. Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji, oceniła, że Jarosław Kaczyński stracił dominującą pozycję na polskiej prawicy. W programie Graffiti podkreśliła, że to osłabienie PiS, a nie wewnętrzne spory z Mateuszem Morawieckim, jest największym wyzwaniem dla lidera partii. Bryłka zaznaczyła, że rosnąca siła Konfederacji potwierdza tę utratę hegemonii. Wspomniała również o wewnętrznych rozgrywkach w PiS, które są elementem walki o przyszłe przywództwo.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polacy wciąż popierają pomoc militarną dla Ukrainy, choć akceptacja spadła w porównaniu do ubiegłego roku. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 52% respondentów jest za kontynuacją wsparcia zbrojnego. Widać jednak wyraźne podziały polityczne. Zwolennicy rządu są bardziej przychylni pomocy, podczas gdy sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji częściej się jej sprzeciwiają. Bezpartyjni samorządowcy rozpoczęli kampanię na rzecz ogólnokrajowego referendum, które ma wprowadzić istotne zmiany ustrojowe w Polsce. Wśród propozycji jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, dobrowolny zakład ubezpieczeń społecznych oraz wybór sędziów przez obywateli. Inicjatywa zbiega się z porozumieniem z Prawem i Sprawiedliwością przed wyborami do Senatu. Mimo zebrania wymaganej liczby podpisów, decyzja o referendum należy do Sejmu.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt wewnętrzny. Mateusz Morawiecki, mimo zakazu Jarosława Kaczyńskiego, nie rezygnuje z działalności w stowarzyszeniu Rozwój Plus. 31 lipca planuje spotkanie z 1000 zwolenników, co może być testem jego siły w partii. W odpowiedzi PiS wprowadziło zakaz działalności członków w stowarzyszeniach, grożąc wykluczeniem. Czy Morawiecki zostanie wyrzucony z partii? Czas pokaże.
1: Generał Wałęsa Załużny ostrzega, że wojna w Ukrainie zmierza w stronę wyniszczającego konfliktu. Podczas spotkania w Londynie były dowódca ukraińskiej armii podkreślił, że bez zdecydowanego działania Zachodu wojna może trwać jeszcze przez wiele lat. Igor Tracz, polski wolontariusz, który rozmawiał z generałem, zaznaczył, że Załużny sugeruje potrzebę fizycznego zaangażowania NATO. To jeden z najmocniejszych głosów w sprawie przyszłości konfliktu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim. wszystkim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 21 stopni i małe zachmurzenie. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Japoński koncern 7&E Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, prowadzi rozmowy o inwestycji w grupę Żabka. Kurs akcji Żabki na warszawskiej giełdzie wzrósł o 15% po tych doniesieniach. Transakcja może obejmować przejęcie dwucyfrowego pakietu udziałów, co może być warte kilka miliardów złotych. Eksperci podkreślają, że taki ruch mógłby przyspieszyć zagraniczną ekspansję Żabki. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla globalnych koncernów. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję.
2: Coraz więcej Polaków wybiera mniej oczywiste kierunki na wakacje, unikając zatłoczonych kurortów. Zainteresowanie miejscami takimi jak uzdrowiska, zamki czy termy wzrosło o 35% w ciągu 2 lat. Nałęczów, Busko-Zdrój i Białowieża to tylko niektóre z miejsc, które przyciągają turystów szukających spokoju i kontaktu z naturą. W dolnośląskim Kliczkowie można spędzić wakacje w zamku, a Jura Krakowsko-Częstochowska staje się alternatywą dla górskich kurortów. Trend ten pokazuje, że Polacy coraz częściej wybierają wypoczynek z dala od tłumów. Polacy masowo refinansują swoje kredyty hipoteczne, korzystając z niższych stóp procentowych. W pierwszych miesiącach roku banki udzieliły aż 130 tysięcy hipotek, z czego 1/3 służyła spłacie wcześniejszych zobowiązań. Dzięki temu miesięczne raty mogą spaść nawet o 800 zł. Eksperci radzą jednak, by przed zmianą banku najpierw negocjować warunki z obecnym kredytodawcą. Banki coraz bardziej konkurują o klientów, co może przynieść dodatkowe korzyści dla kredytobiorców.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Podróżni korzystający z polskich lotnisk muszą uważać na kaucje za napoje. Od października zeszłego roku obowiązuje system kaucyjny, który dolicza 50 groszy do ceny butelek i puszek. Problem pojawia się, gdy napój kupujemy na pokładzie samolotu. Tam odzyskanie kaucji jest praktycznie niemożliwe, ponieważ puste opakowania są zbierane przez załogę i nie wracają do Polski. Linie lotnicze, takie jak LOT i Wizz Air, nie oferują zwrotu kaucji. Ryanair znalazł rozwiązanie, sprzedając napoje w opakowaniach nieobjętych polskim systemem kaucyjnym. Aby odzyskać kaucję, najlepiej wypić napój przed wejściem na pokład i oddać opakowanie na lotnisku. Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato. Wielka Brytania po niemal 2 dekadach wznowiła produkcję kutych luf artyleryjskich, a pierwsze egzemplarze trafiły już na Ukrainę. W ramach kontraktu o wartości 61 milionów funtów Brytyjczycy planują wyprodukować 150 luf kalibru 105 i 155 mm. Produkcja odbywa się w Sheffield, gdzie modernizowany jest zakład Sheffield Forge Masters. Polska również posiada własne możliwości produkcji luf w hucie Stalowa Wola, która dostarcza lufy do haubic Krab. W obliczu rosnącej liczby systemów artyleryjskich kluczowe staje się pytanie o wydajność produkcji i zapasy. Brytyjski przykład pokazuje, jak ważne jest posiadanie zdolności przemysłowych i zapasów w kontekście długotrwałego konfliktu.
1: Grupa WB została wybrana jako członek założyciel EU-Ukraine Drone Alliance, pierwszej platformy współpracy przemysłu europejskiego i ukraińskiego. To wyróżnienie podkreśla jej pozycję jako lidera w dziedzinie systemów bezzałogowych. Grupa WB wnosi swoje doświadczenie w projektowaniu i produkcji dronów, co jest kluczowe dla rozwoju zdolności Unii Europejskiej w tym obszarze. Sojusz ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii dronowych i antydronowych, bazując na doświadczeniach z wojny w Ukrainie. Członkowie sojuszu będą współtworzyć kierunki rozwoju technologii i rekomendacje dla przyszłych programów europejskich. Grupa WB działa w Ukrainie od 2014 roku, dostarczając zaawansowane systemy rozpoznania i współpracując z ukraińskim wojskiem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Lockheed Martin Ventures ogłosiło rozszerzenie swojej działalności na rynkach europejskich, otwierając nowe biuro w Londynie. Koncern planuje zainwestować co najmniej 100 milionów dolarów w technologie obronne w Wielkiej Brytanii i Europie. Celem jest wspieranie innowacyjnych startupów oraz wzmacnianie transatlantyckiej bazy przemysłowej sektora obronnego. Fundusz dysponuje obecnie kapitałem w wysokości wysokości 1 miliarda dolarów, co umożliwia intensyfikację inwestycji. Lockheed Martin chce przyspieszyć wdrażanie nowych technologii, wspierając rozwój lokalnych zdolności produkcyjnych i innowacyjnych. To strategiczny krok w kierunku bliższej współpracy z europejskim ekosystemem innowacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Warszawie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. W nocy dzisiaj w Warszawie jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Bydgoszczy dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na Szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
0: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semih, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kansel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, organizuje pożegnalną kolację.

0: intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W najnowszych odcinkach widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama. Na uroczystości pojawi się Artur, mimo wcześniejszego skandalu związanego z jego zdradą. Jego obecność na weselu, w towarzystwie córek, zaskoczy wszystkich. Rodzina pana młodego nie zjawi się na ceremonii, ale bliscy Mostowiaków będą obecni. Pojawienie się Artura rodzi pytania o jego przyszłość w rodzinie. Czy to początek jego powrotu do łask? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
0: Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Time. Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karalu. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
2: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
0: Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Pierwszy polski satelita z konstelacji Mikroglob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system Mikroglob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
2: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
0: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. W najbliższych tygodniach Wenus, planeta miłości, wpłynie na nasze życie uczuciowe. Astrolodzy przewidują, że dla wielu osób będzie to czas intensywnych emocji i ważnych decyzji. Szczególnie wagi, byki i ryby mogą odczuć te zmiany, otwierając się na nowe doświadczenia lub odnawiając istniejące relacje. To dobry moment na szczere rozmowy i odważne kroki w miłości. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przyczyną są głęboko osadzone zabrudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu, zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość.
0: Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoskim, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anne Hathaway zaskoczyła świat, ogłaszając, że spodziewa się trzeciego dziecka. Aktorka, która jeszcze niedawno brylowała na czerwonych dywanach, promując Odyseję Nolana, teraz z dumą prezentuje swoje ciążowe krągłości. Choć ciąża była dla niej niespodzianką, Hathaway nie kryje radości z powiększenia rodziny. Wygląda na to, że nawet w Hollywood cuda się zdarzają, a Anne udowadnia, że można być jednocześnie gwiazdą i przyszłą mamą.
2: Justyna Steczkowska, nasza niezmiennie młoda diwa, podbija włoskie wakacje w wielkim stylu. W wieku prawie 54 lat wciąż zachwyca energią i figurą, którą chętnie prezentuje w kusym bikini nad basenem. Jej najnowsze nagranie na Instagramie, gdzie skacze w rytm swojego singla Gwiazdy, rozgrzało internet do czerwoności. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim zapałem i wyglądem, zwłaszcza gdy zbliżają się 54 urodziny.
1: Prime Video zaskakuje nas we wrześniu nowymi produkcjami, w tym francuskim romansem Ty plus ja, wbrew wszystkim. Historia oparta na bestsellerowej serii Emmy Green opowiada o dwojgu studentów, którzy z wrogów stają się kochankami. W rolach głównych zobaczymy Vittorię Di Savoie i Lukasa Barskiego, a film zadebiutuje już 18 września. Czy ta opowieść o miłości i tajemnicach podbije serca widzów, czy może okaże się kolejnym kliszem? Czas pokaże. Maciej Orłoś, legenda polskiej telewizji, dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich emeryturach. Okazuje się, że jego świadczenie jest wyższe niż się spodziewał, ale wciąż nie spełnia jego oczekiwań. Cóż, może to dlatego, że składki nie były takie małe, ale przecież każdy chciałby więcej, prawda? Orłoś, podobnie jak Artur Barciś, wciąż pracuje, bo jak sam mówi, lubi swoją pracę. Może to właśnie pasja do pracy jest najlepszym zabezpieczeniem na starość?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Maciej Zakościelny, znany aktor, po długim milczeniu w końcu opowiedział o swoim rozstaniu z matką swoich synów. Cisza w domu była dla niego przerażająca, ale teatr okazał się zbawieniem. Zakościelny, mimo życiowych zawirowań, twierdzi, że jest szczęśliwym człowiekiem, choć czasem o tym zapomina. Priorytetem dla niego pozostają synowie, którym chce przekazać wartości takie jak szacunek, uczciwość i pasja. Bo przecież człowiek bez pasji usycha jak kwiat bez wody. Olga Kalicka, znana aktorka i mama, postanowiła podzielić się swoim wakacyjnym talentem do rezerwacji leżaków na Majorce. Na filmiku pokazała, jak sprytnie zostawia ręcznik, by zająć miejsce, co wywołało burzę wśród internautów. Część z nich doceniła humor, inni uznali to za żenujące. Cóż, kto by pomyślał, że leżaki mogą być tak emocjonującym tematem?
1: Joanna Kołaczkowska, znana jako niezrównana Aśka z Hrabi, potrafiła rozśmieszać Polskę jednym spojrzeniem, choć jej własne życie przypominało bardziej dramat niż komedię. Strata ojca, rozpad małżeństwa i walka z chorobą to tylko niektóre z wyzwań, którym musiała stawić czoła. Mimo że minął już rok od jej śmierci, wciąż trudno uwierzyć, że nie ma jej z nami. Jej sceniczna energia i absurdalny humor były tylko jedną stroną medalu, za którym kryła się kobieta pełna sprzeczności i głębokich refleksji. W Tańcu z Gwiazdami znowu zawrzało. Żurnalista, który miał być jedną z gwiazd nowej edycji, podobno zrezygnował jeszcze przed rozpoczęciem treningów. Powód? Problemy zdrowotne, które uniemożliwiłyby mu codzienne zmagania na parkiecie. Na jego miejsce wskoczył Dominik Smaruj, a produkcja programu milczy jak zaklęta, pozostawiając fanów w niepewności. Cóż, wygląda na to, że taneczne show zaczyna się od emocji, jeszcze przed pierwszym krokiem na parkiecie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Monika Richardson, znana prezenterka, zaskoczyła wszystkich swoim wyznaniem o życiu w pojedynkę. Okazuje się, że brak partnera to dla niej prawdziwy dar, a nie powód do smutku. W rozmowie z podcastem nie szczędziła cierpkich słów pod adresem byłych partnerów, sugerując, że jej dzieci oddychają z ulgą po zakończeniu nieudanych romansów. Czyżby samotność była nowym trendem w poszukiwaniu szczęścia?
2: Devin Townsend, znany muzyk, ma już serdecznie dość kanadyjskiego duetu Angine de Poitrine, który podbija świat swoimi groteskowymi maskami i kropkowanymi kostiumami. Choć nie zagłębił się w ich muzykę, to ich wizerunek doprowadza go do szału. Wielki nos w grochy i nagle wszyscy się tym jarają, mówi Townsend, który woli trzymać się z daleka od tego szumu. Tymczasem sam artysta szykuje się do koncertu w Warszawie, promując swój nowy album The Moth.
1: Jason Newsted, były basista Metallica, przypomniał sobie koncert, który mógłby konkurować z najlepszymi filmami akcji. W Kanadzie w latach 80. fani postanowili urozmaicić występ, rzucając w muzyków rzutkami do darta. Jedna z nich wylądowała tuż obok stopy Jamesa Hetfielda, co zmusiło zespół do przerwania koncertu. Publiczność nie pozostawiła jednak sprawy bez reakcji. Winowajca został szybko zidentyfikowany i dosłownie zniknął w tłumie. Ach, te niezapomniane czasy rock'n'rolla. System of a Down, zespół, który potrafi zamienić pizzę w polityczny manifest, znów zaskakuje. Ich teksty to prawdziwy rollercoaster emocji, gdzie wojna, konsumpcjonizm i policyjna przemoc mieszają się z absurdalnym humorem. Piosenka o pizzy to tylko przynęta, by pokazać, jak reklama manipuluje naszymi pragnieniami. A może taniec z policją to nie bajka, a brutalna rzeczywistość protestów? System of a Down nie daje prostych odpowiedzi, ale sprawia, że chaos świata staje się słyszalny.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10 Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej.
2: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem.
1: Policja z Ostrołęki poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego, który zaginął. Ostatni raz widziano go przy ulicy Prądzyńskiego. Jakub ma około 173 cm wzrostu, ciemne blond włosy z bordową grzywką i był ubrany w czarną koszulkę oraz czarne spodenki. Funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jego miejscu pobytu.
2: W miejscowości Budziska, niedaleko Halinowa, odkryto makabryczne znalezisko. Przechodnie natknęli się na zafoliowane paczki z martwymi królikami i ich rozczłonkowanymi szczątkami. Sprawą zajmują się już organy ścigania, które prowadzą dochodzenie. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz inspektorzy weterynaryjni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
1: Minął rok od pożaru bloku przy ulicy Powstańców 62 w Ząbkach, a mieszkańcy wciąż nie mogą wrócić do swoich domów. Ogień zniszczył dach i ponad 200 mieszkań, a walka o odszkodowania trwa do dziś. Mieszkańcy zmagają się z wilgocią i grzybem, a budynek nadal jest wyłączony z użytkowania. Nie wiadomo, kiedy remont się rozpocznie, a lokatorzy wciąż płacą czynsz za mieszkania, do których nie mogą wejść. W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia. We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem Alarm 26. W godzinach od 7 do 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe, które będą uruchamiane wielokrotnie. Syreny mają charakter wyłącznie szkoleniowy, więc nie ma powodów do niepokoju. Wojewoda apeluje do samorządów o aktywne włączenie się w akcję.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ceny podstawowych produktów w Polsce w czerwcu nieco spadły, ale nadal są wyższe niż rok temu. Najnowszy raport ASM SFA pokazuje, że średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła niecałe 326 zł, co oznacza spadek o niecałe 2% w porównaniu z majem. Najdroższą siecią okazał się Aldi, gdzie koszyk kosztował niecałe 351 zł, podczas gdy najtaniej było w Auchan z ceną niecałe 281 zł. Mimo miesięcznych spadków, w ujęciu rocznym ceny wciąż rosną, a największy wzrost odnotowano w Biedronce. Wakacyjne Miasto Kobiet powraca po jednym roku przerwy, tym razem w Szczecinie. Festiwal, który wcześniej odbywał się w Świnoujściu, oferuje koncerty, warsztaty i spotkania z inspirującymi osobowościami. Nowa lokalizacja na szczecińskiej Łasztowni łączy wakacyjny luz z miejską energią. Wśród gości znajdziemy takie gwiazdy jak Iwona Pawlowicz i Katarzyna Skrzynecka.
1: W Bydgoszczy doszło do niecodziennego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Klient zamówił 2 pizze za 333 zł, ale odmówił ich odbioru i zapłaty, grożąc właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora. Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Upały we Wrocławiu zachęcają do szybkiej ucieczki nad wodę. Mieszkańcy mogą skorzystać z kilku kąpielisk, do których dojadą w mniej niż pół godziny. Popularne miejsca to Morskie Oko na Zalesiu oraz Glinianki przy stadionie Tarczyński Arena. Dla tych, którzy chcą odpocząć dalej od miasta, polecamy kąpielisko Pierwszy Staw Jelczański, oddalone o około 35 minut jazdy.
2: W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów Straży Pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski nie zadebiutował w amerykańskiej MLS w barwach Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu złej jakości powietrza, spowodowanej dymem z pożarów lasów w Kanadzie. Spotkanie odbędzie się 6 października. Kibice będą musieli poczekać na pierwszy występ Lewandowskiego do 23 lipca, kiedy to Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami. Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas meetingu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Wielki finał Mistrzostw Świata już w niedzielę. Zmierzą się w nim Hiszpania i Argentyna. Jan Tomaszewski ostro skomentował półfinały, krytykując Francuzów i Anglików. Legendarny bramkarz nie wskazał faworyta finału, przewidując dogrywkę i rzuty karne. Reprezentacja Argentyny pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mundialu, zapewniając sobie awans do finału. Kluczową rolę odegrał Leo Messi, którego precyzyjne podanie do Lautaro Martineza przesądziło o zwycięstwie. Jacek Bąk, były reprezentant Polski, podkreśla znaczenie zmian wprowadzonych przez trenera Scaloniego oraz niezłomną wiarę Argentyńczyków w sukces. W finale Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, która zachwyciła swoją grą przeciwko Francji. Dziś na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej czekają nas dwa ostatnie mecze. O godzinie 16 Francja zmierzy się z Anglią w walce o trzecie miejsce. Jutro natomiast w wielkim finale Hiszpania podejmie Argentynę. To będzie emocjonujący weekend dla fanów futbolu.
2: Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7 wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
2: Artur Szpilka, znany z barwnej kariery w sportach walki, stanie dziś do najważniejszej walki w swojej karierze – MMA na gali XTB KSW 120 w Gdyni. Jako 6 zawodnik rankingu KSW zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Augusto Sakajem, który zajmuje 4 miejsce. To starcie może otworzyć Szpilce drogę do walki o pas mistrzowski w wadze ciężkiej.
1: Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej. FIFA zdecydowała, że sędzią tego meczu będzie Słoweniec Slavko Vincic. Decyzja ta wywołała zaskoczenie, a były sędzia Manuel Grafe sugeruje, że za wyborem mogą stać polityczne rozgrywki wewnątrz FIFA. Pojawiają się też głosy, że Marciniak zapłacił za kontrowersyjną decyzję w meczu Argentyna-Algieria. Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, wrócił z zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie z 3 medalami i prestiżowym mieszkaniem. Wczoraj wmurowano kamień węgielny pod jego nowy apartament na osiedlu Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Tomasiak został także patronem budynku, który powstaje dla sportowych bohaterów. Młody sportowiec podkreśla, że na razie nie planuje przeprowadzki do Warszawy. Lech Poznań zdobył Superpuchar Polski, pokonując Górnika Zabrze 3-1. Mecz przyćmił jednak ogromny transparent wymierzony w prezesa PZPN, Cezarego Kuleszę. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie z decyzji o przeniesieniu finału do Wrocławia, choć ostatecznie mecz odbył się w Poznaniu.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
2: Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
0: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając krainę serialu Dziedzictwo, emocje

0: takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Panna Młoda powraca z emocjonującym 154. odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17:15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajjar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jące z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W najnowszych odcinkach widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama. Na uroczystości pojawi się Artur, mimo wcześniejszego skandalu związanego z jego zdradą. Jego obecność na weselu, w towarzystwie córek, zaskoczy wszystkich. Rodzina pana młodego nie zjawi się na ceremonii, ale bliscy Mostowiaków będą obecni. Pojawienie się Artura rodzi pytania o jego przyszłość w rodzinie. Czy to początek jego powrotu do łask? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
0: Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki, obecny prezydent Polski, ustanowił rekord w liczbie zawetowanych ustaw. W ciągu zaledwie 10 miesięcy swojej kadencji zawetował 37 ustaw, co przewyższa dokonania wszystkich poprzednich prezydentów. Nawrocki, wybrany z poparciem PiS, partii obecnie w opozycji, korzysta z prawa weta znacznie częściej niż jego poprzednicy. Warto przypomnieć, że w przeszłości prezydenci najczęściej wetowali ustawy, gdy rządziła koalicja politycznie im obca. W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt wewnętrzny. Mateusz Morawiecki, mimo zakazu Jarosława Kaczyńskiego, nie rezygnuje z działalności w stowarzyszeniu Rozwój Plus. 31 lipca planuje spotkanie z 1000 zwolenników, co może być testem jego siły w partii. W odpowiedzi PiS wprowadziło zakaz działalności członków w stowarzyszeniach, grożąc wykluczeniem. Czy Morawiecki zostanie wyrzucony z partii? Czas pokaże.
0: W Nikaragui zaginął 80-letni emerytowany biskup Juan Abelardo Mata. Duchowny zniknął na początku lipca, a jego los pozostaje nieznany. Władze twierdzą, że wrócił do domu po przesłuchaniach, jednak nikt go nie widział. Sprawa wywołała reakcję organizacji praw człowieka i zwróciła uwagę na prześladowania Kościoła katolickiego przez reżim Daniela Ortegi. W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
2: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził morską jednostkę rakietową, by ocenić jej gotowość bojową. Jednostka ta, wyposażona w nowoczesne pociski NSM, odgrywa kluczową rolę w obronie polskiego wybrzeża i wschodniej flanki NATO. Generał podkreślił znaczenie współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Wizyta miała na celu także wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządzaniu talentami w wojsku.
0: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin.
2: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać. Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień. Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju, w Krakowie, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Gwit, nasza ulubiona królowa Instagrama, znowu w akcji. Aktorka nie przestaje zasypywać fanów zdjęciami z wakacji nad polskim morzem, gdzie odpoczywa z synkiem. Słońce, plaża i uśmiechy. To jej recepta na idealne lato. Internauci zachwyceni, a Dominika żartuje, że może spamować wakacjami bez końca. Cóż, kto by się nie chciał tak zmęczyć na urlopie?
2: Izabela Krzan, gwiazda TVN-u. Z impetem podbija świat telewizji, prowadząc Azja Express i Dzień Dobry TVN. Choć jej kariera kwitnie, życie prywatne owiane jest tajemnicą, a jej partner Dominik unika blasku fleszy jak ognia. Krzan, od Miss Polonia do telewizyjnej ikony, ceni sobie spokój i czas z ukochanym oraz psami, z dala od medialnego zgiełku. Cóż, nie każdy chce być celebrytą, nawet jeśli ma się taką gwiazdę u boku. Julia Dybowska, znana jako polska Barbie, znów wzbudza emocje. Jej fani coraz bardziej martwią się o zdrowie modelki, która na Instagramie pokazuje, że coś je, ale nigdy nie widzimy, jak to robi. Życie w luksusie z miliarderem i jego żoną piętro niżej to dopiero początek tej telenoweli. Czy Julia naprawdę je? Czy to tylko kolejny odcinek w jej medialnym show? Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma, a Plac Niepodległości zamieni się w muzyczne centrum regionu. Już 18 lipca mieszkańcy będą mogli posłuchać takich gwiazd jak Krzysztof Cugowski, Michał Szpak czy Big Cyc. Czyżby Chełm stał się nową stolicą polskiej muzyki? Transmisja na żywo w telewizji, więc nawet ci, którzy nie zdążą do Chełma, będą mogli poczuć te emocje. Ciekawe, czy Majka Jeżowska znowu zaskoczy strojem.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Rozenek-Majdan znów zaskakuje. Tym razem jej ogród przeszedł kolejną metamorfozę, bo przecież zawsze można coś poprawić, prawda? Gwiazda postawiła na nowe, dorosłe rośliny, które mają zapewnić efekt wow od razu, bez czekania latami. A wszystko to z gwarancją, bo przecież kto by chciał, żeby te cenne krzewy zwiędły? Internauci są zachwyceni, a my zastanawiamy się, co będzie następne. Może fontanna z marmuru?
2: Mandaryna znowu na językach. Po latach wraca do Michała Wiśniewskiego, a ich związek budzi większe emocje niż najnowszy odcinek Mody na sukces. Jakby tego było mało, Marta Wiśniewska zatańczy w Tańcu z Gwiazdami, co z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich fanów tanecznych wygibasów. A w sieci krąży zdjęcie z jej szkolnych lat, które pokazuje, że już wtedy potrafiła przyciągać spojrzenia. Cóż, niektórzy po prostu rodzą się gwiazdami.
1: Doda Megacamp zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu. A frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek? Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pokazała się w bikini, udowadniając, że wiek to tylko liczba. 59-latka, która łączy pracę z relaksem na Sycylii, nie boi się odsłaniać ciała i chwalić swoją formą. Fani są zachwyceni, a sama Minge podkreśla, że jej sylwetka to efekt codziennej aktywności i zdrowego stylu życia. Czyżby nowa ikona fitness?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i ruszyła z solowym projektem. Po sukcesie singla Były momenty, teraz serwuje nam podwójną premierę To nie o mnie i Zimne ognie. Nowe utwory to prawdziwa podróż w czasie do lat 80., pełna tanecznych rytmów i wakacyjnego klimatu. A wszystko to okraszone słodko-gorzkimi emocjami, które Kasia zgrabnie przemyca w swoich tekstach. Widać, że artystka nie boi się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów. W brudnym studiu w Los Angeles stała maszyna, która zdefiniowała brzmienie rocka lat 90. NEV 8028. Analogowa konsoleta, na której powstały takie klasyki jak Nevermind, Nirwany. Teraz znalazła nowy dom u Dave'a Grohla. Ten kawałek historii, który kiedyś kosztował tyle co dom, teraz spoczywa w kalifornijskim garażu. Przypominając, że prawdziwe brzmienie nie potrzebuje cyfrowych sztuczek. Dla wielu muzyków to nie tylko sprzęt, ale prawdziwa dusza rocka, której nie zastąpią żadne komputerowe bajery. Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem? Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem 1 na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
2: Elvis Presley, największa gwiazda rock'n'rolla, nigdy nie zagrał poza Stanami Zjednoczonymi, a wszystko przez swojego menedżera, który bał się deportacji. Pułkownik Tom Parker, a właściwie Andreas Cornelis van Cuyck, ukrywał swoją mroczną przeszłość i nielegalny status w Stanach Zjednoczonych. Zamiast światowych tras, Elvis został uwięziony w Las Vegas, gdzie Parker spłacał swoje hazardowe długi kosztem zdrowia artysty. Król rocka zmarł, nie wiedząc, że człowiek, któremu ufał, zniszczył jego marzenia o międzynarodowej karierze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze.
2: We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności pod kryptonimem Alarm 26. Między godziną 7 a 19. Mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe w różnych miejscowościach. To zaplanowana akcja szkoleniowa, więc nie ma powodu do niepokoju. Służby podkreślają, że są to jedynie testy systemu alarmowego.
1: Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu. Nowe zestawienie wskazuje na miasta w Polsce, które uchodzą za najsmutniejsze, z dominacją miejscowości z południa kraju. Wśród nich są miasta z Górnego i Dolnego Śląska, które odczuły skutki transformacji ustrojowej i upadku przemysłu. Na liście znalazły się także Radom i Konin, zmagające się z problemami na rynku pracy i transformacją energetyczną. Mimo trudności, wiele z tych miast ma bogatą historię i mieszkańców walczących o lepszą przyszłość.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Sarbinowie obowiązuje zakaz kąpieli na wszystkich plażach z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Ratownicy wywiesili czerwone flagi, co oznacza, że wchodzenie do wody jest niebezpieczne. Choć woda jest czysta pod względem mikrobiologicznym, warunki pogodowe uniemożliwiają kąpiele. To dobry dzień na spacer i korzystanie z jodu, którego stężenie wzrasta przy takim wietrze. Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad, w okolicach Grudziądza znajdziecie wiele atrakcyjnych kąpielisk. W zasięgu krótkiej podróży samochodem czekają na Was m.in. plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim Wielkim oraz zrewitalizowana plaża Tarpno. Oba miejsca oferują nowoczesne zaplecze rekreacyjne i są strzeżone przez ratowników. Dla miłośników natury polecamy kąpielisko Trzcianno w Borach Tucholskich, które urzeka krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami.
2: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sąd uznał, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, przekroczył dozwoloną prędkość i złamał zakaz prowadzenia pojazdów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że takie skrajnie nieodpowiedzialne zachowania muszą spotkać się z surową karą. Żak został zatrzymany w Niemczech po ucieczce z miejsca wypadku.
1: Bezpartyjni samorządowcy rozpoczęli kampanię na rzecz ogólnokrajowego referendum, które ma wprowadzić istotne zmiany ustrojowe w Polsce. Wśród propozycji jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, dobrowolny zakład ubezpieczeń społecznych oraz wybór sędziów przez obywateli. Inicjatywa zbiega się z porozumieniem z Prawem i Sprawiedliwością przed wyborami do Senatu. Mimo zebrania wymaganej liczby podpisów, decyzja o referendum należy do Sejmu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poseł Paweł Ślis miał wypadek na hulajnodze i trafił do szpitala z kontuzją ręki. Z tego powodu nie pojawił się na umówionym wywiadzie w Radiu Z ani na posiedzeniu Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował o zmianie kolejności obrad. Na szczęście kontuzja nie jest poważna, a poseł Ślis podziękował za wsparcie na portalu społecznościowym.
2: Donald Tusk podczas zamkniętego spotkania z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej w Warszawie ostrzegł, że głównym wyzwaniem przed przyszłorocznymi wyborami są ugrupowania Sławomira Mencena i Grzegorza Brauna, a nie PiS. Omawiano także kryzys w relacjach polsko-ukraińskich oraz problemy w służbie zdrowia. Premier zapowiedział trudny wrzesień z powodu planowanych protestów nauczycieli. Po spotkaniu Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając mediów.
1: Generał Wałęsa Załużny ostrzega, że wojna w Ukrainie zmierza w stronę wyniszczającego konfliktu. Podczas spotkania w Londynie były dowódca ukraińskiej armii podkreślił, że bez zdecydowanego działania Zachodu wojna może trwać jeszcze przez wiele lat. Igor Tracz, polski wolontariusz, który rozmawiał z generałem, zaznaczył, że Załużny sugeruje potrzebę fizycznego zaangażowania NATO. To jeden z najmocniejszych głosów w sprawie przyszłości konfliktu. W sądzie okręgowym w Legnicy zapadł wyrok dożywocia dla 35-letniego Mateusza J., który przez 4 lata więził i znęcał się nad poznaną w sieci kobietą. Mężczyzna zamknął swoją ofiarę w pomieszczeniu bez okien i podstawowych wygód, brutalnie ją bijąc i gwałcąc. Mateusz J. nie zgadza się z wyrokiem i złożył apelację do sądu apelacyjnego we Wrocławiu. Pierwsza rozprawa odwoławcza odbędzie się na początku września.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tego tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś w Sejmie ponownie pojawił się pomysł dodatku 1600+ dla seniorów. To propozycja wsparcia dla rodziców, których dzieci pracują i płacą podatki w Polsce. Choć pomysł wzbudza zainteresowanie, rząd Donalda Tuska podchodzi do niego sceptycznie z powodu wysokich kosztów. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji analizuje podobny wniosek o 800 zł za każde pracujące dziecko. Na razie nie ma decyzji o wprowadzeniu nowego świadczenia. Proces analizy może potrwać wiele miesięcy.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uzależniając go od liczby urodzonych dzieci. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, wyraził poważne wątpliwości co do zgodności tego pomysłu z konstytucją. Podkreślił, że uzależnianie wieku emerytalnego od macierzyństwa może być dyskryminujące. Zamiast tego sugeruje inne formy wsparcia dla rodziców, jak dodatkowe składki emerytalne za każde dziecko. Laska zwrócił też uwagę na problem niższych emerytur kobiet, wynikający z krótszego okresu składkowego. Tymczasem ZUS we współpracy z innymi instytucjami wprowadza nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi pracodawcami. Eksperci debatowali nad przyszłością polskiej gospodarki w kontekście przystąpienia do strefy euro. Podkreślono, że Polska obecnie nie spełnia wszystkich warunków, ale korzyści mogą być znaczące, jak niższe koszty wymiany walutowej. Własna waluta daje elastyczność, ale wiąże się z kosztami. Dyskutowano też o roli gotówki w dobie cyfryzacji. Mimo wzrostu popularności płatności bezgotówkowych, gotówka pozostaje ważna, zwłaszcza dla osób starszych i wykluczonych cyfrowo. Obawy o prywatność i bezpieczeństwo transakcji są wciąż aktualne. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Podróżni korzystający z polskich lotnisk muszą uważać na kaucję za napoje. Od października zeszłego roku obowiązuje system kaucyjny, który dolicza 50 groszy do ceny butelek i puszek. Problem pojawia się, gdy napój kupujemy na pokładzie samolotu. Tam odzyskanie kaucji jest praktycznie niemożliwe, ponieważ puste opakowania są zbierane przez załogę i nie wracają do Polski. Linie lotnicze, takie jak LOT i Wizz Air, nie oferują zwrotu kaucji. Ryanair znalazł rozwiązanie, sprzedając napoje w opakowaniach nieobjętych polskim systemem kaucyjnym. Aby odzyskać kaucję, najlepiej wypić napój przed wejściem na pokład i oddać opakowanie na lotnisku.
2: Europejska Agencja Obrony opublikowała raport, który pokazuje rekordowy wzrost wydatków na obronność w Unii Europejskiej. W 2025 roku osiągnęły one 418 miliardów euro, a prognozy na 2026 rok mówią o 454 miliardach. Główny nacisk kładziony jest na inwestycje w nowy sprzęt, co budzi obawy o efektywne wykorzystanie nowoczesnego uzbrojenia. Współpraca między państwami członkowskimi pozostaje niska, a wspólne zakupy stanowią tylko 24% wydatków na sprzęt. Raport podkreśla potrzebę zrównoważenia budżetów i zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła rekordowe wyniki zakładów Jelcz, które w 2026 roku znacząco zwiększyły zdolności produkcyjne. Jelcz dostarczył już 300 pojazdów dla Sił Zbrojnych RP, co oznacza wzrost o ponad 50% w porównaniu do ubiegłego roku. Firma inwestuje w nowoczesne technologie, w tym nową lakiernię, co ma zwiększyć produkcję i poprawić jakość pojazdów. Jelcz odgrywa kluczową rolę w programach modernizacyjnych Wojska Polskiego, dostarczając podwozia dla systemu Patriot. Spółka dąży również do pełnej polonizacji komponentów, co ma zwiększyć niezależność technologiczną kraju. Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint ogłosiła przyspieszenie prac nad systemem przeciwbalistycznym Freya. Pierwszy test pocisku przechwytującego FP7.X zaplanowano na lipiec przyszłego roku, co jest znaczącym przyspieszeniem. Projekt Freya, wspierany przez Międzynarodową Koalicję Antybalistyczną, ma być tańszą alternatywą dla amerykańskich systemów Patriot. Pocisk FP7.X osiąga prędkość 2200 metrów na sekundę i ma zasięg do 80 km. Współpraca z europejskimi partnerami, w tym niemiecką firmą Deal Defense, pozwala na rozwój nowoczesnych technologii naprowadzania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Amerykańska armia nie osiągnęła planowanej produkcji 100 tysięcy kompletów amunicji 155-milimetrowej miesięcznie do października zeszłego roku. W marcu produkowano jedynie 36 tysięcy sztuk miesięcznie. Fabryka w Teksasie, na którą wydano 469 milionów dolarów, nie dostarczyła ani jednego korpusu spełniającego wymagania. Problemy technologiczne i niesprawdzone urządzenia opóźniły produkcję. To ważna lekcja również dla Polski, która rozwija własny przemysł amunicyjny. Kluczowe jest, by nie powtórzyć błędów związanych z nadmiernym optymizmem i niesprawdzonymi technologiami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20:15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej, ukorzy ją.

0: jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154. odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17.15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajjar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jonce z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu. Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karaluch. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie